Mieszkałaś na 14 piętrze, to wysoko. 14 piętro, ursynowski Mordor. Zjeżdżając windą zaczynał się ten horror. Choć u ciebie było interesująco, bo wbrew pogłoskom nie byłaś taki niewiniątko. Ale każdy horoskop przepowiadał nam niezgodność. Różnił na światopogląd, na życie i w ogóle. To w horoskopy ja nie lubię, a myśli mam zepsute. Ja wolałem Wu-Tang i Gorgorod. Ty jarałaś się Madonną, U2 i Bono. To i tak całkiem cenna była to znajomość. Tylko tapie wysokość na 14 pięter. Winda na szafot, włącz dyktafon. Nieśmiało jak czuły narrator. Opowiem ci dlaczego. 14 piętro.

trwa. Przez kurtkę i sweter przenika, jak czarna materia przez nasze ciała. Zamykają się drzwi, cała trzeszczy jak oszalała. Robią całej klatce hałas, bo winda piszczy jak Maria Callas. Więc parskam śmiechem jak Harry z Kamala. Skandal to winda, iskra mego życia. 14 piętro, jestem wewnątrz całą podeszwą. Wewnątrz jak dziecko w łonie matki. Bliźniaki, rodzeństwo. 14 piętro to wysoko. Czternaste piętro to wysoko. Winda zatrzymuje się na 12 piętrze. Ledwo widzę w tym świetle, bo żarówka mruga jak ciała niebieskie. Ale już czuję zapach i widzę tę ekspresję. Wchodzi typ z wielką tą torbą w torbie butelki. Smród diabelski, smród nieziemski, bo to nie abstynent, prędzej absynt. Dwa odległe światy, dwa bieguny jak bipolarny. A w zielonej torbie z żabki tłuką się szklane małpki. Marzę o tym, by być niewidzialny, więc stoję jak wmurowany, a los jest brutalny. Wsysa mnie jak Heweliusza Bałtyk. Winda rusza, on przemawia, bo jest wygłodniały ludzkich relacji. Więc mówisz o... A to dopiero 12 piętro. Ja sytuację oceniam jako beznadziejną. Czekam na zesłanie Ducha Świętego. 14 piętro to wysoko.

jest na noże, więc aktualizacja. Na 10 wchodzi pani trwała ondulacja, na smyczy z pieskiem chihuahua, więc zaczyna się zabawa. Wąchanie mego jaja jajów dwóch, pocę się jakbym przybijał gwóźdź, bo szczeka to zwierzę, uprawia seks z moją nogą, z ogromną czułością. Ach jak uroczo, choć satysfakcję mam znikomą. Na 6 wchodzi dzieciak z piłką koszykową i jeb w lampę, w windzie ciemno. Cierpliwość jest cnotą, a życie jest lekcją. A teraz to godzina zero, bo na 5 wchodzi kobieta w ciąży. Winda staje między

Serdecznie proszę panią, by w zaistniałej sytuacji tu nie rodzić. Mija 5 minut, 10, 15, no nie mamy fuksa, bo w całym budynku światło gaśnie, jak i gaśnie mój entuzjazm. Bo pani mówi coś o skurczach, czuję, że buzuje we mnie ogień wulkan. Może byłoby lepiej, gdybym w tej chwili umarł i w tych czeluściach spróchniał, bo mam bardzo złe przeczucia. Pies szczeka, pijany dyszy, kobieta piszczy jak harmonika ustna. A miało być tak bajecznie sielsko, ale zmienił się wektor i nie jest lekko. Kończy się ten tekst puentą. Zostanę astronautą i zamiast windy wystrzelę się rakietą. A teraz odbiorę poród i wykasuję twój telefon. A wszystko przez to 14 piętro, bo to wysoko. 14 piętro. 14 piętro.

Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko. Myślenia nie kupisz, za resztę zapłacisz kartą. Ho! No i co ty dziś na siebie włożysz? Jaki masz na siebie pomysł, pomyśl? Chociaż chwilę, choć myślenie boli. Obrazkowy świat, nie być w nim przystojnym nie przystoi. Nie zdobisz szata, ale hańbisz szmata. Nie jesteś trendy, jesteś trendowata. Wisisz na wallu jak na ścianie, Jezu, nie każ się tak męczyć, kliknij polu.

Już nie z Wenus, Milą mylą cię, ale stąd z Willendorfu. Wszystko co stałe rozpływa się jak snap, a samo słowo być to raczej abstrakt. Nie być na czasie coraz bardziej boli, gdy wczorajszy dzień dla dzisiaj to już pawróg paleolit. Lasko, masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko.

0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Żeby się śmiać, trzeba się najpierw wypłakać.

umiera. Potrzebna resuscytacja albo solo jazzmena. Cholera, deficyt muzy mu doskwiera. Czy jest na sali ktoś, kto zagra?

0: zarzuć synkopę. Po co klucz w grób kopiesz? Chcę usłyszeć serca bicze.
1: Bom, bo bom.
0: 2, 5, 1 dźwięki anulują męki. Jeśli naprawdę kochasz muzę,

Skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak na raz, ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń,

dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr.

zapytają, który to Świetlicki, a ja wtedy stanę na samym środku rynku i będę wskazywać tego, tego, tego.

ognia jak fajerki. W pół do czwartej już się ściemnia. Trzeba rozpalić i nakarmić zwierzęta. Najpierw się przeżegnaj i niech tej chaty Agata strzeże święta. Słyszysz pisk płomieni? To dusze czyśćcowe, chcą byś modlił się za niemi. Ja wiedziałem, że to wilgoć, ale tak mówił dziadek, więc leciałem.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków, muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9:30.
3: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera.
0: Autopromocja.
4: Radio Afera.

0: Autopromocja.
1: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
2: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13.
3: Herstory. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
2: Niedzielę o 19:00.
3: Wieczna podróż do bliskich nam krajów.
4: Ukłon się zaprosi na blisko pana w dalsze celebracje.
5: Audycja Alternatywne Rambory.
6: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
0: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków. Muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9:30.
2: Modowo
3: i alternatywnie.
2: O tym, co nosimy
3: i co to o nas mówi.
2: Modowy duet.
3: Niedziela, godzina 12.
4: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Witamy serdecznie. 16 dzień sierpnia, niedziela. Imieniny obchodzi dzisiaj Roch i Diomenes, a z nietypowych świąt Światowy Dzień Rollercoastera i Międzynarodowy Dzień Latarni Morskich.
2: Z przysłów jest na przykład: na święty roch, w stodole groch.
1: Wow, piękne. Realizacją tej audycji zajmuje się Maurycy Mytych, a przed mikrofonami
2: Zuzanna Derbis
1: i Maksymilian Wawrzyniak. Byłaś kiedyś na latarni morskiej?
2: Byłam.
1: Piękne.
2: Byłam na paru.
1: Ładne widoczki?
2: Piękne widoczki.
1: No to może jeszcze wrócimy do tego tematu.
2: Wrócimy. Myślę, że wrócimy. A do godziny 11 zostajemy z wami i... no i co?
1: No podsumujemy sobie na pewno też trochę bittersweeta. Będzie taka krótka rozmowa, która zachęci gdzieś tam do zagłębienia się w ten temat. Nie przedłużajmy już może jakoś szczególnie i posłuchajmy sobie czegoś.

0: No, a teraz przyszła pora na konkurs.
1: No, mały konkursik, a właściwie wielki konkurs, bo do wygrania jest karnet na Rokowizna Festiwal Poznań.
0: No właśnie, odbędzie się 20 tak. i 21 i 22 sierpnia w Poznaniu na Ławicy. No i co? Zachęcamy chyba do wzięcia udziału. SMS-y należy wysyłać pod numer 7248, dodać prefiks afera.rokowizna, pisane tak jak rok, czyli rockowizna. No i trzeba dać swoje imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie konkursowe, czyli czego nie może zabraknąć na dobrym festiwalu.
1: Tak jest. Rozwiązanie drugiej tury konkursu nastąpi jutro po godzinie 10, więc macie jeszcze trochę czasu, żeby się dobrze zastanowić i odpowiedzieć na to pytanie. No,
0: jak nie dzisiaj, to jutro jeszcze macie trochę czasu na odpowiedzenie. Życzymy powodzenia.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Kiedy skończy się to wycie?
3: Stary, zróbmy własny koncert.
4: Scena główna.
3: Razem tworzymy idealną setlistę.
4: W każdy poniedziałek o 20:00.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.
6: Aferanek.

0: Czego się bałaś, jak byłaś mała?
1: Prędkości.
0: Co to znaczy, że ktoś jechał szybko autem?
1: Nie, znaczy też, ale ja się zawsze bałam na przykład bardzo szybko albo z jakiejś górki zjeżdżać na rolkach, albo bardzo szybko na karuzeli ten...
0: Jechać, ale jak biegłaś, to też się bałaś?
1: Czasem, nie wiem.
0: Nie wiem, jak szybko byłaś, jakby może
1: byłam
0: jakiś
1: mega
0: taki
1: szybka.
0: Usain Bolt.
1: No. Przerażały mnie moje możliwości po prostu.
0: Okej, okay, ale tata kierował albo mama tak raczej spokojnie, czy jechali tak szybko, że krzyczałaś na każdej podróży?
1: Nie, no, nie było aż tak źle.
0: Okej, okay, czyli tak tylko bardziej w formie właśnie zjazdów z jakichś
1: tak,
0: wysokich...
1: Tak, zjazdów z wysokości pod dużą prędkością.
0: To jest ciekawe. Naprawdę wszystkiego się spodziewałem, tylko nie tego. Chociaż jest to całkiem... Realna jakby groźba, to, że może się coś wydarzyć w takiej sytuacji.
1: No tak. No i wiele razy się wydarzyło, dlatego właśnie się tego bałam. Bo jakieś tam, wiesz, no na rolkach to często.
0: Często może coś wydarzyć. No ja miałem taką wielką ranę na nodze niestety raz. No ale boi się także kanuhi, albo kanohi. Trudno
1: Kanohi.
0: Kanohi. Z utworem...
1: Czyli Kacper Kochanowski.
0: No właśnie. I on właśnie tutaj z utworem Boję się na naszej antenie jako nasza nowość.

żądać.

0: Jak ci mijają wakacje?
1: Bardzo dobrze, przyjemnie, spokojnie, bez festiwali, jak u większości osób z naszego pięknego radia. Wszyscy mi tu zostawiają ciągle jakieś nieobecności, bo ktoś jest na festiwalu. Co to ma być?
0: Kurde, no ktoś musi tu jednak, wiesz, być na...
1: Tak się ukulturawiać też.
0: Na straży,
1: tak.
0: Na straży.
1: Jestem radia. Na straży, ale na szczęście ty jesteś.
0: Ja też już jestem. Może mnie nie być znowu. Pewnie za tydzień.
1: Wow, to bo... teraz się tego dowiaduję, moi drodzy. Razem z wami się właśnie dowiedziałem, że znowu zostaję zostawiony.
0: Przepraszam.
1: Czasem tak bywa, że się przegrywa. I ja nie przegrywam.

0: No i teraz przyszła pora na podróże małe i duże.
1: Tak jest, dokładnie tak. Nie wiem, czy to będą duże podróże, czy małe, ale będą, to będzie propozycja podróży w Polsce.
0: No i ja myślę, że to będzie na pewno duże wyzwanie.
1: Tak, tak, to na pewno, bo z okazji dnia... Międzynarodowego Dnia Latarni Morskich albo Dnia Latarnika, który podobno odbywa się w każdą trzecią niedzielę sierpnia. Możecie, zainteresujemy was, może, mam nadzieję, możliwością zdobycia odznaki turystycznej miłośnika latarni morskich Gliza z PTTK.
0: Nie wiem, czy jestem miłośnikiem latarni morskich, ale na pewno takie zdobycie do takiego doświadczenia byłoby ciekawe. W Polsce, na polskim wybrzeżu, stoi 15 czynnych latarni morskich. No i co ciekawe, są także dwie polskie latarnie w rejonach polarnych, w Arktyce i na Antarktyce.
1: Super.
0: Dziękuję.
1: One nie są objęte tą odznaką. Nie musicie aż tam się wybierać, żeby... Chociaż... Nie, no wydaje mi się, że nie.
0: Nie trzeba się tam wybierać. Ale jeżeli ktoś chce, to zachęcamy.
1: Wtedy byłaby odznak, bo okej. Zacznijmy od tego, że możecie zdobyć brązową, srebrną i złotą odznakę. I to zależy od tego, ile tych latarni morskich odwiedzicie. Bo zaczyna się od 5 dowolnych latarni morskich w Polsce w okresie nie dłuższym niż 2 lata. I później, jak odwiedzicie pozostałe latarnie, to macie srebrną, a jak macie już srebrną, to żeby odwiedzić, to żeby zdobyć odznakę złotą, musicie odwiedzić minimum 3 latarnie poza granicami Polski, więc...
0: Zaliczają się tamte.
1: Zaliczają się jednak. Jednak się zaliczają.
0: No, ale możecie też zaliczyć inne niż te na Antarktyce, albo Arktyce, bo tam myślę, że całkiem ciężko dojechać. Myślę, że na przykład jakieś latarnie w Niemczech byłyby trochę łatwiejsze.
1: Ale... Ja myślę, że jakąś w Czechach.
0: Do odważnych świat należy.
1: Chociaż w Czechach, no nie, to nie.
0: Ale może mają
1: takim
0: jeziorem dużym. Wszystko jest możliwe, no bo co? Taka latarnia służy przede wszystkim do takiej nawigacji. I to jest taki znak nawigacyjny, który służy właśnie statkom, więc jak co, duże jezioro, no to może też potrzebują latarni. Tylko wtedy nie morskich, tylko jeziornych.
1: Jeziornych dla, nie wiem, jakichś promów jeziornych. Kto tak. wie? Kto
0: funkcjonują
1: wie, też... Kto wie, co tam mają w Czechach?
0: Wszystko mają. Poza latarniami takimi klasycznymi funkcjonują też na przykład radiolatarnie, czyli takie latarnie, które wysyłają sygnał radiowy. To jak my prawie. Mieliśmy taką radiolatarnią na terenie Poznania. No. I nawigujemy tutaj przy Malcie. Myślisz, że jacyś żeglarze się nami sugerują?
1: Ale może tak być, bo jak już będziecie trochę wyjeżdżać, no to rzeczywiście zasięg, tak jak to światło, też powoli tracicie, więc no...
0: O, ale właśnie znalazłem informację o tym, że faktycznie funkcjonują także latarnie morskie śródlądowe, czyli właśnie na jeziorach. Jeżeli zbiornik jest wystarczająco duży, no to też takie są budowane. Akurat w Polsce chyba takiej nie ma, jeżeli dobrze widzę, ale gdzieś tam są. Może na jakieś Bajkale.
1: Może.
0: Nie wiem, czy na Bajkał, bo teraz było dobrze się wybierać, ale...
1: No, ale możecie się też, jeżeli... Macie ochotę może trochę na więcej i jesteście fanami kolarstwa, to możecie również zdobyć oznakę rowerową szlakiem latarni morskich polskiego wybrzeża. Tylko musicie po pierwsze ukończyć 10 lat. To jest ważne.
0: To jest
1: warunek. No i musicie sprawdzić na stronie PTTK właśnie tą trasę, bo jest określona trasa i od Świnoujścia aż do Krynicy Morskiej przejechać przez wybrane miejscowości i tam dozdobywać odznaki, pieczątki i możecie to zrobić w dowolnym czasie, to już nie
0: no
1: ma
0: No i to wszystko się tak pięknie zamyka, otwiera się właśnie tym Świnoujściem, który ma najwyższą latarnię morską w Polsce, 68 metrów. A wiesz, jaka jest najwyższa latarnia na świecie, a w zasadzie gdzie ona jest?
1: No nie w Polsce, to już wiemy.
0: Nie w Polsce, to prawda. Ta ma 133 metry, więc w sumie nie aż tak dużo więcej niż ta w Polsce. Dam ci taką podpowiedź, że no w tym państwie dużo rzeczy jest dużych, wysokich i bogatych i lubi to państwo właśnie tak błyszczeć. No, blisko, Emiraty, blisko, blisko. Dubaj. Bardzo blisko. I drugi kraj, który teraz chce chyba przebić Dubaj, jeśli chodzi o wysokość budynku. Zaraz
1: Szanghaj.
0: Obok.
1: Aha.
0: Zaraz obok.
1: Nie wiem.
0: Arabia Saudyjska.
1: Okay.
0: I tutaj jest w Dżudzie 133-metrowa wieża z betonu i stali ukończona w 1990 roku, więc taka stosunkowo...
1: Ile ona metrów? Ile
0: nowa.
1: Metrów?
0: 133.
1: No kurde, to jest... Dwa razy większa od no jest tej wsi
0: ale, ale dwa razy to wcale nie tak dużo, jak patrzysz na inne państwa. Myślę, że to jednak jak na to, że w Polsce najwyższy budynek no nie jest dwa razy mniejszy od tego największego na świecie, tylko trochę więcej, więc...
1: No, myślę, czyli ty nie byłeś tu na żadnej latarni morskiej.
0: Nie byłem, a świnoujska latarnia jest 18 na świecie, więc bardzo ładnie. Ja bym się cieszył.
1: Bardzo dobry wynik, bardzo dobry wynik.
0: Gratulujemy.

zastrzyk analogowych dźwięków, muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9:30. Niedzielny poranek, godzina 9:30. Mam nadzieję, że wszystkim słuchaczom dopisuje humor, a dodatkowo chciałbym was zaprosić do wysłuchania utworu. Utworu o tytule Bad and Ugly, autorstwa producenta o pseudonimie Zone. Jak to mamy w zwyczaju audycji Pod Igłą, muzykę gramy z płyt winylowych, w związku z tym już za moment na talerz gramofonu wyląduje album Minimalizm autorstwa wcześniej wspomnianego Zone. Mam nadzieję, że wymawiam ten pseudonim w prawidłowy sposób, jeśli nie, najmocniej przepraszam. Minimalizm to album o mocno hip-hopowym brzmieniu. Niemal w każdym utworze możemy usłyszeć skrecze takich DJ-ów jak m.in. DJ Ace, DJ Slime czy DJ Pstyk. Na płycie znajduje się 13 utworów. Wydanie na płycie analogowej ukazało się nakładem Queen Size Records, natomiast w przypadku wydania CD był to label The Main Ingredient. Premiera albumu miała miejsce w 2018 roku, a jeśli chodzi o wcześniejsze wydawnictwa Zone, warto na pewno wyróżnić album o tytule Duality z 2016 roku. Natomiast z jego produkcjami mogliście spotkać się na albumach takich MC jak O Co Chodzi, Lech, Mada czy Tymon. Zone współtworzył także projekt Adaila wraz z Persem, którego twórczość możecie kojarzyć z projektami spod szyldu Unda Dasea. Wracając do płyty, która jest motywem przewodnim odcinka, czyli Minimalizm, to album, który na pewno przypadnie do gustu fascynatom staroszkolnego hip-hopowego brzmienia, zwłaszcza tym z zamiłowaniem do dobrych skreczy i katów w wykonaniu dobrych producentów. Niestety moja relacja z gramofonem ogranicza się jedynie do odtwarzania muzyki, ale dzięki temu mam możliwość zaprosić was do odsłuchu utworu pod tytułem Bad and Ugly z płyty Minimalizm.

0: Warto na pewno wspomnieć, że w utworze wykorzystano fragment Vomi Speed MF Dooma. Mam nadzieję, że Zone i jego minimalizm zostaną na waszej playliście. Dzięki i do usłyszenia za tydzień. Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków. Muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9:30. Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Portal FilmFest. Wejdź do świata wyobraźni i odkryj kino, które zmienia perspektywę. Od 21 do 23 sierpnia Poznań staje się stolicą kina fantasy i science fiction. Na wielkim ekranie m.in. E.T., Łowca Androidów, Mad Max czy Conan Barbarzyńca. Festiwal otworzy jedyny w tym roku solowy koncert Marka Bilińskiego w pawilonie. Portal FilmFest. Przeżyj fantastyczny weekend. Program i bilety portalfilmfest.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu

0: Znacie takiego piosenkarza jak Robbie Williams? Znasz w sumie, ciebie może zapytam najpierw.
1: Chciałam zapytać. Ja i mój Tasiemiec? Tak, znamy.
0: No to właśnie on na Bittersweetie wystąpił w koszulce Warty Poznań. Taki mały smaczek, Amerykaniec taki i
1: nie jest,
0: w koszulce.
1: On nie jest,
0: nie?
1: Z Ameryki.
0: A, przepraszam.
1: On jest, to jest Wielkiej Brytanii? Ale no był ostatnio na Mistrzostwach Świata śpiewał. No,
0: dlatego właśnie mi się to połączyło.
1: Tak,
0: wszystko.
1: Tak, ale nie,
0: chociaż
1: nie.
0: Chociaż Shakira też wielkiej, z USA nie jest.
1: Ona jest z Wielkiej, ona, nie ona, ale on jest on. Z Wielkiej Brytanii chyba.
0: W każdym razie wystąpił w koszulce Warty Poznań. Taki mały smaczek.
1: No to jest już poznaniakiem w takim razie.
0: Jest już poznaniakiem i myślę, że do sportu jeszcze wrócimy, bo to taki tylko delikatna taka zapowiedź. O tym będzie więcej później.

0: No, a my wracamy do Was z konkursem długoterminowym oczywiście.
1: Tak jest. Rokowizna Festiwal Poznań już w przyszłym tygodniu, od 20 do 22 sierpnia na Ławicy. I właśnie na tenże festiwal możecie zgarnąć karnet.
0: Dokładnie, podwójny karnet do wygrania. To, kto go wygra, dowiemy się już w poniedziałek 17, czyli w najbliższy poniedziałek po godzinie 10. A jeżeli taki karnet chcecie wygrać, no to trzeba wysłać SMS na numer 7248, dodać słowo afera.rokowizna, następnie swoje imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie konkursowe, czyli czego nie może zabraknąć na dobrym festiwalu.
1: I czego nie może zabraknąć?
0: Na pewno dobrego humoru.
1: I dobrej muzyki.
0: I wody, żeby się nawadniać, oczywiście.
1: Tak. Koszt takiego SMS-a to 2 zł 46 groszy już z VAT-em.
0: A teraz przechodzimy do muzyki takiej bardziej chyba delikatnej mimo wszystko niż rock. Zuza i Wenda i utwór Kawa.

0: 9.50 i tak jak zapowiadałem, jest sport.
1: Jest sport, to prawda.
0: Jakub Kokotkiewicz jest z nami w studiu. No i zaczynamy sobie tak na spokojnie, może co, tenisem.
1: Czy na spokojnie, czy nie, to zależy od tego, jakie mamy nastawienie. Bo możemy zacząć
0: pozytywne
1: od
0: zawsze.
1: Takiego dużego uderzenia. No i na przykład powiedzieć, że Polki dalej są w turnieju, jak jeśli chodzi o WTA w Cincinnati.
0: No i to jest takie duże, powinno nas cieszyć, ale nie szokować, to powinna być norma.
1: No patrząc na to, że ostatnie turnieje nasze zawodniczki odpadają w pierwszej bądź w drugiej rundzie, to dojście do trzeciej jest już sporym osiągnięciem.
0: No tak? To gratulacje.
1: Tego. Patrząc na to wszystko, no zaczniemy raczej od tej najbardziej znanej polskiej tenisistki. Oczywiście nie mowa o Agnieszce Radwańskiej. No to już nie te czasy. Natomiast Iga Świątek, siódma rakieta świata, no będzie debiutowała, jeśli chodzi o WTA 1000 w Cincinnati. No i ten mecz dzisiaj o godzinie mniej więcej 18.30 czasu polskiego się rozpocznie. No i pierwszy mecz będzie naprzeciwko Kolumbijki Emiliano Arango. Jeśli chodzi o tą kwestię, no to Kolumbijka pokonała wcześniej Amerykankę Venus Williams 6-2, 6-2, więc Iga Świątek, no będzie szła w ciężka rywalka, patrząc na to, że Venus Williams też nie jest obecnie w formie, no ale Iga Świątek dopiero będzie wracała. Tak, to jest jedna między innymi z tych kojarzonych nazwisk. Dokładnie tak.
2: Tak, ja po prostu chciałam sprawdzić jej wiek, bo...
0: Tak, ona jest całkiem już jak na granie zawodowo w tenisa, myślę, że jest już tak sędziwego wieku.
1: No... Jak wino możemy powiedzieć. Podobno im starszy, tym lepsze. Może tutaj ta zasada też będzie działała. Zobaczymy. Natomiast nie możemy ubierać. Chcę ktoś powiedzieć, ile Venus Williams ma lat? Bo tak kulturalnie tak, 44 bodajże.
2: 46.
0: No właśnie.
1: 46 tak.
0: No to, no mówię, no jak na zawodową tenisę.

0: przegrała również tą samą zawodniczką. No i teraz będzie w mecz trzeciej rundy, jeśli chodzi o tą kwestię.
1: Chciałem powiedzieć, że ona to akurat bardzo młoda, ale tak patrzę, że w zasadzie jest niewiele tylko młodsza od Igi Świątek, więc nie żeby Iga Świątek nie była młoda, też jest młoda, aczkolwiek myślałem, że...
0: Może zajmujemy z tego tematu wieku. Natomiast jeśli chodzi o tą kwestię, no to dziewczyny niejednokrotnie przecinały się na różnego rodzaju obozach, na juniorskich kadrach, więc zbliżone wiekiem są, więc na spokojnie jeszcze cała kariera przed jedną, jak i przed drugą, patrząc na siostry Williams, co osiągnęły.
2: No tak, tak.
1: To będą takie nowe siostry Williams, tylko że nie siostry?
0: Nie, no tak to nie szalejmy. Nie natomiast może wielka kariera jedna i drugie, może się okazać.
2: A może tylko jednej.
0: Zobaczymy. Może się okaże, że są jakimiś siostrami ciotecznymi po trzeciej gałęzi.
1: Dobra, sucho to już jest, więc wpłyńmy do wody, więc coś o pływaniu może tym razem.
0: Tak, jeśli chodzi o tą kwestię, no to Katarzyna Wasicka została mistrzynią Europy w pływaniu na 50 metrów w stylu dowolnym podczas pływackich mistrzostw Europy w Paryżu. I poza tym, że jest to zwycięstwo, jeśli chodzi o mistrzostwa Europy, to jeszcze dodatkowo jest to kolejny rekord Polski, który sama zawodniczka ustanowiła. No i tak naprawdę... Patrząc na te czasy, 23:48 na 50 metrów, ja nie wiem, czy ja bym miał taki czas, jakkolwiek nawet nie jestem najlepszym pływakiem, ale podejrzewam, że tak dwa razy tyle by mi to zajęło, może więcej.
1: No, nie wiem, ja bym się nie porównywał na przykład i wolę chyba nie, bo dostanę jakieś przykrości chyba.
0: Ale czemu? Pływanie uczymy się od dziecka, jeszcze w szkole podstawowej.
1: Ja się nie uczyłem w szkole podstawowej pływania. Ja nie chodziłem do takiej szkoły, która miała pływalnię, wiesz?
0: O, wow!
1: No, ja Plewiska to nie, ale... nie to miejsce, nie.
2: Ja się uczyłam, ale też nie wiem, czy bym w takim czasie 50 metrów przepłynęła nawet.
0: No, jeśli chodzi o tę kwestię, no to miejmy nadzieję, że może kiedyś będziemy mogli się zmierzyć z taką zawodniczką, z takim jakimś handicapem 3/4 basenu. Natomiast jeśli chodzi o tę kwestię, no to jest to drugi medal, jeśli chodzi o biało-czerwonych w Paryżu. Wcześniej został zdobyty na dystansie 400 metrów stylem zmiennym przez Justynę Kozon i to było w środę. No, ale lubimy medale, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. Nie tylko w dyscyplinach takich jak siatkówka, ale no w piłce nożnej może też by taki medal się przydał na jakichkolwiek mistrzostwach.
1: No. Powodzenia. Czasem medale mamy w lekkiej atletyce, prawda?
0: Tak, dokładnie tak. Jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy, które trwają obecnie w Birmingham, no to tych medali już trochę mamy, bo na koncie łącznie jest 7 takich krążków, więc może być to obiecująco, patrząc na to, że w ostatnim czasie o Igrzyska Olimpijskie patrzyliśmy i Mistrzostwa Świata, no nie wyglądało to najlepiej, no ale obecnie jeszcze w dniu dzisiejszym kilka tych szans medalowych będzie, poza tym, że sztafeta 4 razy 100 metrów zdobyła brązowy medal rzutem na taśmę, między innymi Ewa Swoboda odpaliła dodatkowy bieg i można jak najbardziej ten bieg sobie zobaczyć, bo jest to jak najbardziej emocjonujące przeżycie, no to dzisiaj kolejne szanse na medale wśród Polaków się pojawiają, między innymi w biegu na 1500 metrów, czy chociażby sztafeta 4x400 metrów, tam również szanse na medale będą się pojawiały, no i jeszcze trochę tych szans mamy.
1: A czy będą szanse na mistrzostwa w koszykówce?
0: Jeśli chodzi o tę kwestię, no tak najbardziej Polacy są na świetnej drodze do tego, patrząc na to, że pierwszą rundę eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Katarze w 27 roku przeszli bez ani jednej porażki, no to panowie już są w Krakowie i zaczynają i trwa obecnie zgrupowanie przed meczami sierpniowymi z Izraelem oraz Niemcami. No jest to tak naprawdę drugi etap tych eliminacji, no jest to, są to mecze o wszystko, bo albo się uda awansować dalej i wygrać, no albo będziemy odpadać i będziemy płakać. Natomiast no, przed Polakami jeszcze będzie kilka tych starć kontrolnych. Między innymi będą udawać się do Sarajewa, gdzie będą walczyć z Bośnią, czy wyjazd do Aten nie zwiedzać, tylko będą mierzyć się z reprezentacją Grecji, żeby te przygotowania na te finałowe mecze eliminacji przed przyszłym rokiem zakończyć z sukcesem, miejmy nadzieję.
1: Byliśmy już poza granicami Polski, więc może wróćmy do jakichś takich naszych klimatów. Eliminacje do Mistrzostw Polski indywidualnych w żużlu.
0: Nie, no nie. Jeszcze. Same mistrzostwa zakończyły się już. Okay, natomiast eliminacje też również były wcześniej. Jeśli chodzi o tą kwestię, no to zwycięzcą został Maciej Janowski, zawodnik Better Sparty Wrocław, ale na drugim miejscu swoje zmagania zakończył Bartosz Zmarzlik. No i Bartosz Zmarzlik bardzo niefrasobliwą łatkę dostał, ze względu na to, że skasował jednego ze swoich kolegów podczas jednego z wyścigów, Patryka Dudka. No Patryk Dudek zakończył swój bieg, lądując w bandzie, no i musiał pożegnać się z wyścigami i szansą na medal indywidualnych mistrzostw Polski.

0: Przed tymi zawodami Patryk Dudek był na trzeciej lokacie, no ale Bartosz Marczyk skutecznie to skasował. Obecny indywidualny mistrz świata uznał, że jednak nie pozwoli sobie, żeby ktoś mu wchodził w drogę. No i finalnie zakończyło się tak, jak to się zakończyło. No jeśli chodzi o tę kwestię, niestety żadnego zawodnika z Poznania tam nie mamy, co jest dosyć przykre. Natomiast najbliższy zawodnik z takich regionów Wielkopolska to Piotr Pawlicki w barwach Unii Leszno.
1: No to chociaż coś. Mamy jakiś mały akcent wielkopolski. Szkoda, że nie poznański, no ale nie można mieć wszystkiego. Z nami w studiu był...
2: Ja chciałam jeszcze powiedzieć coś, bo ostatnio spotkałam na lotnisku reprezentację piłki ręcznej z Kielc i się zastanawiałam, czy może coś wygrali, i okazało się, że wygrali. Industria Kielce wygrała turniej Fresh Corner Cup w Tatabani na Węgrzech.
1: Gratulujemy w takim razie, to jest taki jeszcze mały akcent węgierski. No. Ty takie sławy spotkałaś i
2: spotkałam.
1: I nie podeszłaś po zdjęcie?
2: Nie zrobiłam zdjęcia, kurde.
1: No następnym razem.
0: Co teraz? Trzeba się cofnąć w czasie i zrobić jeszcze raz.
2: Nie da się. Nie da się.
0: Ale
2: nie
0: cofnąć
2: da
0: się w czasie, czy zrobić zdjęcia?
2: Nie da się cofnąć w czasie.
1: Zdjęcia raczej da się zrobić, chociaż jeżeli to łączymy z tym cofaniem się w czasie, to już wychodzi na to, że się nie da.
2: Może się wtedy nie da, coś tam się zakrzywia czasoprzestrzeń i nie można.
0: Tutaj by się przydała odpowiednia audycja i odpowiednie mądre osoby, które powiedzą, czy coś takiego istnieje.
1: A to nie jest to, więc powiem tylko, że z nami w studiu był Jakub Kokotkiewicz. To był serwis sportowy. Dziękujemy.
0: Dzięki wielkie.

0: Tak bym teraz robił, jakbym był na rollercoasterze. Ale nie jestem. Rzecz. Ale jest Światowy Dzień Rollercoastera,
1: właśnie,
0: więc...
1: Właśnie, mógłbyś być. Ale masz jeszcze szansę. Dzień się jeszcze nie skończył, dopiero się zaczął,
0: ale
1: więc...
0: nie wiem, chyba nie jest... Nigdzie w Poznaniu nie mamy rollercoasterów, więc musiałbym gdzieś pojechać, a mi się nie chce, mam pracę, więc...
1: Możesz pojechać nie na rollercoaster, ale na to takie samochodziki na Malcie.
0: Okej, to jest jakiś sposób.
1: Taki może, mały rollercoaster.
0: Może, o ile mają otwarte do 22, bo wtedy skończę pracę, to spoko. Przemyślę to w takim razie, ale myślę, że mogą nie być otwarci. Bywa i tak, ale wy możecie świętować dzień rollercoastera. Jak macie trochę więcej czasu, no to gdzie się tam przejechać i się pobawić.
1: Na święty roch, jaki dzień, taka noc.
0: Tak, to jest przysłowie na dzisiaj. A my dzisiaj na świętego rocha jesteśmy, znaczy dzisiaj, no tak jak zwykle zresztą.
1: No, chciałam tu coś uszyć, ale nie wyszło.
0: Słaba jesteś w szyciu? Słaba jesteś w szyciu. Nie mówię
1: słaba
0: o takim słownym szyciu, tylko takim fizycznym szyciu.
1: Nie wiesz, czy umiem szyć, czy nie przecież.
0: No nie wiem, ale tego pytam.
1: To nie było pytanie, to było stwierdzenie.
0: To było takie stwierdzenie pytające.
1: A, żebym mogła zaprzeczyć albo potwierdzić.
0: Tak, liczyłem, że zaprzeczysz, ale jednak
1: nie
0: potwierdziłaś,
1: ci.
0: Albo
1: nie
0: po prostu
1: ci,
0: nic.
1: Po prostu.
0: No to ja też ci nic nie powiem, zaśpiewam, ale w sumie to nie ja, tylko Nago i utwór Kuku już teraz.

0: konkursik.
1: A kuku, konkurs.
0: A kuku, bo teraz był właśnie kuku, a teraz będzie konkursik na rokowiznę Festiwal Poznań, który odbędzie się 20, 21 i 22 sierpnia na Ławicy. No i rozdajemy wam podwójny karnet.
1: Który możecie wygrać, jeżeli napiszecie do nas na 7248, wpiszecie w treści SMS-a afera.rokowizna, rockowizna, tak pisane właśnie, wasze imię i nazwisko, no i odpowiedź na pytanie konkursowe.
0: Czego nie może zabraknąć na dobrym polskim festiwalu? Czego nie może zabraknąć?
1: Nie może zabraknąć burzy.
0: To jest prawda, ale nie wiem, czy chciałbym taką odpowiedź. Ale liczymy na waszą kreatywność. Jak dobrze to uargumentujecie, no to wszystko może się zdarzyć. Koszt wysłania SMS-a to 2 zł 46 groszy, a wyniki i rozwiązanie tego konkursu 17, czyli już jutro po godzinie 10.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00 tylko w Radio Afera.
3: Jesteś znudzony komercją, zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22:00. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
4: Nigdy więcej nie chcę miewać kompleksów, wpadać w dziury głębokie jak piekło.

0: Ach, dzieje się w tym Poznaniu. Naprawdę.
1: Dzieje się. Drzwi się wybijają, szyba się wybija. No dokładnie to pewien mężczyzna wybił tak. jedną szybę.
0: Tak, właśnie, bo widziałam ten filmik, pewnie też mieliście okazję go zobaczyć. Filmik, jak pewien pan próbuje wyjść ze sklepu, ale trochę dziwną metodę sobie obrał.
1: No właśnie, my myśleliśmy, tak. ja przynajmniej tak myślałem, że ten człowiek się włamał, a teraz się wyłamuje. No i to nie do końca jest prawda, bo owszem, ten pan chciał ukraść towar, ale to nie jest tak, że on tam się zamknął sam, albo po prostu ten lokal był zamknięty, tylko tego mężczyznę złapano i zamknięto tam do czasu przyjazdu policji. No i ten 38-latek nie zamierzał czekać i chciał po prostu uciec. No i zaczął wyłamywać te drzwi, przechodzić przez nie całkiem nieudolnie. Wyglądało to boleśnie i nieprzyjemnie.
0: No, to tak, to prawda.
1: A to wszystko dla 22 zł, bo tyle właśnie miały wynosić skradzione przez niego towary. 22 zł, a końcowo wyszło tak, że 5000 zł wartości tego uszkodzonego mienia w postaci tych drzwi. Więc mało opłacalna sytuacja. Gdyby poczekał w tym lokalu, no to zasadniczo nic by mu większego nie groziło, no bo to
0: no tak.
1: kradzież poniżej 500 zł.
0: Tak.
1: A przez wybicie tych drzwi... To całkiem dużo złego.
0: To gorzej. No wyszedł na tym źle. To jest tak, jak nie kupicie raz tego biletu i was skaner złapie i bardzo żałujecie.
1: Źle. No i źle też jest, jak was spotka ulewa na przykład. Nas spotyka ulewa, ale to myślę, że jest całkiem pozytywne, bo to nasza nowość i to chyba całkiem fajny utwór, więc ja bym się akurat z takiej ulewy cieszył. Kilka czułości już teraz.

0: No i znowu wracamy do naszego cudownego Poznania, tym razem na ulicę Szamarzewskiego. Tam kierowcy zamiast zwalniać, omijają poduszki zwalniające i
1: przyspieszają.
0: No i szczerze, jakoś bardzo mnie to nie dziwi, bo widzę to na ulicach dość często.
1: To muszą inaczej jakoś rozmieszczać może te poduszki.
0: No bo te poduszki berlińskie, bo to o nich mowa, czyli takie właśnie progi zwalniające dwuczęściowe, że po środku jest przerwa, są dobre dla autobusów. No bo wtedy ten autobus przez to, że ma szeroki rozstaw kół, może przejechać jakby nad tą poduszką. I jest to no, całkiem dobre rozwiązanie. Tylko zwykle w takich sytuacjach się montuje takie stojaczki po lewej i prawej stronie i na środku, żeby nie można tego omijać bokami albo środkiem, w zależności od tego, jak wygląda ta droga, no ale nie zawsze się je montuje. Trochę nie wiem, z jakiego powodu.
1: Ja nigdy nie widziałam czegoś takiego, żeby się... Chociaż może, ale nie jest to jakoś powszechne.
0: Ale często się pojawiają i można coś takiego wykonać. No właśnie na drodze do Plewisk, między Poznaniem a Plewiskami, ulica Wołczyńska, tam właśnie jest takie rozwiązanie, że między tymi poduszkami są zamontowane takie no, nieprzyjemne dla karoserii wystające elementy. Jeżeli by się po nich przejechało, no to nie wiem, czy jakieś poważne uszkodzenia się wydarzą, ale mimo wszystko coś z tym autem może się stać i wiele osób przez to unika jechania środkiem. No tutaj takich elementów nie ma, no i przez to niektórzy jadą sobie troszkę naokoło. No ale co się dziwić, Polak potrafi, Polak sobie jakiś zawsze znajdzie sposób na ominięcie tego,
1: Polak
0: czego nie chce.
1: Polak lubi kombinować. No. No i co?
0: Czasem tak bywa niestety, albo istety. No w tym przypadku chyba lepiej, żeby jednak przed szkołą zwalniać.
1: My tu teraz też kombinujemy.

0: Do niebezpiecznego wypadku doszło w środę na trasie Strzelce Wielkie Lipie w powiecie gostyńskim. A to zdarzenie to był samochód, który zderzył się z sarną i dwoje młodych ludzi przez to utknęło w aucie.
1: Ale żyją wszyscy, poza sarną. Tak się domyślam, że sarna
0: nie,
1: niestety...
0: Nie, sarna też...
1: No myślę, że sarna potem, jak no patrząc na uszkodzenie auta, to myślę, że niestety sarna już nie ma się dobrze.
0: Niestety
1: nie ma sarny z nami.
0: Nie ma informacji na ten temat, co się stało z sarną, ale z ludźmi nic się nie stało.
1: No dobrze, miałeś gdzieś taki jakiś wypadek z udziałem...
0: Sarny?
1: Sarny albo jakiegoś innego zwierzę?
0: Nie, powiem szczerze, że nie. Też nie zdarzyło mi się wiele razy przejechać żadnego zwierzęcia.
1: To bardzo dobrze. Cieszymy się w takim
0: razie.
1: Myślę,
0: że jest sukces.
1: Mi też nie. I oby tak dalej. Jestem młodym kierowcą, więc wszystko przede mną, ale mam nadzieję, że akurat to przede mną nie jest.
0: Czyli niebezpiecznym kierowcą.
1: Młodym to nie znaczy niebezpiecznym.
0: Nierozważnym.
1: To chyba ty. To chyba za bardzo o sobie myślisz i wszystkich ludzi mierzysz swoją miarą, Zuzanno.
0: O Jezus.
1: No. Ja jestem świetnym kierowcą.

0: Autopromocja.
1: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
2: Modowo
3: i alternatywnie.
2: O tym, co nosimy
3: i co to o nas mówi.
2: Modowy duet.
3: Niedziela, godzina 12.
4: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Aferane.

0: 16 sierpnia. Jak już wcześniej wspominaliśmy, imieniny Rocha, na przykład Światowy Dzień Rollercoastera czy Międzynarodowy Dzień Latarni Morskich.
1: No i o tych latarniach, które mówiliśmy, więc zapraszamy was do zdobywania latarni morskich. Można sobie takie pieczątki zbierać, podbijać i się świetnie przy tym bawić, a na końcu zdobyć właśnie taką odznakę.
0: Odznakę. Kurde, ja bym chciała taką odznakę.
1: No to musisz poświęcić pewien czas i pozbierać te latarnie, a nie
0: dzisiaj,
1: tak co.
0: Dzisiaj tak chciałam powiedzieć, pojadę nad morze jutro, to może uda mi się. Bo kiedyś już miałam jakieś pieczątki, ale miałam za mało pieczątek, więc
1: teraz... No i się przedawniły
0: tak, i już muszę od nowa, ale spróbuję.
1: No właśnie, do tych starych, takich przedawnionych rzeczy przejdźmy.
0: W 1876 roku w Rymanowie Zdroju odkryto źródła wód leczniczych.
1: Piękne. I myślisz, że taka woda lecznicza...
0: Leczy?
1: Właśnie nie wiem, jak...
0: Pytanie, co leczy?
1: Nie zastanawia, jak działają wody lecznicze.
0: Czy one leczą na przykład jakiś reumatyzm? Albo
1: może
0: duszę?
1: Myślę, że nie powinniśmy się wypowiadać na ten temat. Jesteśmy zbyt humanistyczni do tego.
0: Jesteśmy po prostu niezbyt w temacie.
1: No niestety.
0: Nie jestem zbytnio w tematach wód leczniczych. Ale w 2010 roku był początek budowy drugiej linii warszawskiego metra.
1: Piękne. W 1960 roku, przejdziemy teraz do kalendarium muzycznego, urodził się Mark Flute Ellis, czyli taki producent muzyczny. Współpracował m.in. z New Order albo z Depeche Mode. W 1958 za to urodziła się Madonna. W 1949 Scott Ashton z The Stux, a w 2018 zmarła Aretha Franklin, taka wokalistka z pogranicza jazzu, gospelu i soulu. No, ale my przenosimy się do 1977 roku. Zmarł wtedy Elvis Presley.

0: Obiecałem, więc dotrzymuję słowa i mamy takie krótkie podsumowanie tego, co ciekawego na Bittersweecie się wydarzyło. Z nami w studiu jest aferowa koleżanka z redakcji muzycznej, Marta Nowakowska.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Witamy serdecznie. No to tak na starcie, na świeżo. Było lepiej niż w zeszłym roku?
1: To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak dla mnie przynajmniej, no, subiektywnie patrząc na line-up, no to tutaj bardziej w moim guście, ale myślę też, że magia Bittersweeta jest taka, że tak naprawdę co edycję każdy może znaleźć coś dla siebie i są te momenty nostalgiczne, są momenty wzruszenia, no i myślę, że tak jak w zeszłym roku można było znaleźć dla siebie pełno super rzeczy i to nie tylko związanych z muzyką, bo też z innymi aktywnościami, więc myślę, że te dwie edycje są po prostu różne, ale dobre.
0: A organizacyjnie jak to wyglądało?
1: Organizacyjnie, no na pewno było widać, że frekwencja była ogromna, że mamy te soldauty, 40 tysięcy osób codziennie, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi. No i myślę, że tutaj mimo wszystko zagrało to fajnie. Ja na pewno doceniam to, że organizatorzy rzeczywiście reagują na każdą potrzebę bardzo szybko, więc rzeczy, które pierwszego dnia mogły być do poprawienia, drugiego dnia były już poprawione i jakby na bieżąco można było z organizatorami rozmawiać. Wiadomo, jak to jest z tworzeniem takich wydarzeń, takich dużych wydarzeń na żywo, że no, trzeba reagować. I tutaj jest ta reakcja.
0: No właśnie, takie nietypowe rozwiązania się pojawiły, jak ruch jednostronny.
1: Tak.
0: Jak to się sprawdziło?
1: Wydaje mi się, że na początku pierwszego dnia festiwalowicze byli trochę tacy... No zastanawialiśmy się trochę, o co chodzi, bo jednak nie jest to rozwiązanie, które się na festiwalach często spotyka, ale wydaje mi się, że już po przyzwyczajeniu się do tego, to też się bardzo fajnie obroniło i rzeczywiście myślę, że nawet łatwiej było się przemieszczać po festiwalu.
0: No właśnie, był sold out. Jak to w liczbach się prezentowało?
1: 40 tysięcy ludzi dziennie, to mamy potwierdzone od organizatorów, natomiast więcej liczb, to nie wiem, czy już mogę zareklamować się wtorek,
0: myślę, że to jest ten moment.
1: Nie?
0: Myślę, że tak, możemy o tym wspomnieć.
1: We wtorek w Aferytmie po godzinie 19 będę rozmawiała z Szymonem Litkę, rzecznikiem prasowym festiwalu i tam, mam nadzieję, dowiemy się więcej rzeczy typu liczbowych, a może nawet już coś o przyszłości, zobaczymy.
0: A który koncert oceniasz najlepiej? I tutaj nie mówię o takie personalne twoje pobudki, tylko bardziej takie, kto miał najlepszy kontakt z publicznością albo kto najciekawsze rzeczy zrobił na scenie.
1: Na pewno nie spodziewałam się, że Jessie J i Rita Ora podejdą do tego tak bardzo osobiście. Widać było, że obie naprawdę bardzo dobrze czują się na scenie. Rita Ora zresztą płakała, więc była bardzo wzruszona tą publicznością, no bo było jej bardzo dużo. Myślę, że wczorajszy headliner Robbie Williams był świetny. Jego kontakt z publicznością był naprawdę nie do opisania, do tego stopnia, że zadzwonił do mamy jednej z uczestniczek na WhatsAppie, więc wyobraźcie sobie, że odbieracie telefon, a tam Robbie Williams. To jest naprawdę nie do pomyślenia. Nie wiem, co ja bym zrobiła, ale to zapamiętania na całe życie. Więc z pewnością Robbie Williams, jak dla mnie, no, świetne show.
2: Oprócz tego jeszcze 21 Pilots wciągnęło ochroniarza na... To był ochroniarz? Na scenę.
1: Tak, więc naprawdę...
0: A tak, to też to widziałem. Jak z tego w ogóle doszło? Widziałaś tą sytuację jakoś tak z bliska, czy niekoniecznie?
1: Nie widziałam jej z bliska niestety, więc tutaj wam nie powiem. Natomiast wydaje mi się, że każdy tak naprawdę z tych wykonawców miał naprawdę świetny kontakt z publicznością, czy to właśnie jakieś popowe piosenkarki, czy jakieś, no powiedzmy, mniejsze, ale nadal świetne zespoły. Wszyscy widać było, że naprawdę no doceniają festiwal, doceniają tłum, który przyszedł, bo naprawdę było tam dużo ludzi, no i myślę też, że Bittersweet ma na pewno bardzo taką, bardzo unikalne położenie, nieczęsto gra się w takich miejscach, więc to też jest na pewno no, bardzo, bardzo fajna odmiana.
0: Jedna też wokalistka chyba polska została jakoś tak wyciągnięta do śpiewania. To było chyba pierwszego dnia i to faktycznie też się poniosło gdzieś tam w internecie i się okazało, że to jest wokalistka jednego z zespołów, który też jest, powiedzmy, że całkiem znany w Polsce. Już nie pamiętam dokładnie, o co tam chodziło. Ale...
1: To było na koncercie Jessie J.
0: O właśnie.
1: Jedna z dziewczyn tam zaśpiewała i no to też było świetne, także tak jak mówię, ten kontakt naprawdę myślę, że artyści byli bardzo otwarci na naszą publikę.
2: A jak ta publiczność też? Jak oceniasz naszą poznańską, czy też po prostu polską publiczność?
1: Ja myślę, że bardzo fajnie. W ogóle zawsze uważałam, że polska publiczność robi świetne show dla artystów. Wszystkie festiwale, koncerty, na których byłam, mi to potwierdzają. sprawdzają i tutaj Bittersweet też jak najbardziej nie zawiódł. Było na pewno widać, że ludzie no, przychodzą na headlinerów, ale są bardzo otwarci na to, żeby zobaczyć mniejsze zespoły. Wczoraj na przykład rozmawiałam z paroma osobami na festiwalu, tak sobie chodząc, i efekty będzie można zobaczyć na naszych social mediach niedługo.
0: Zapraszamy.
1: To już też zapraszamy. Natomiast dostawałam tam takie znaki, że rzeczywiście ludzie doceniają to, że można zobaczyć sobie dużo muzycznych rzeczy, można poznać nową muzykę. Miałam nawet rozmowę z osobą, która była na swoim pierwszym festiwalu w życiu i to był właśnie Bittersweet tegoroczny. I
0: z
1: też
0: przytupem.
1: Jej się to wszystko podobało. Bardzo z przytupem, więc publiczność jak najbardziej super.
0: I tak zapytam jeszcze o tą publiczność, tak troszkę podszczypując. Siedzieli w telefonach, trochę nagrywali, dużo tego było, czy jednak
1: no,
0: się bawili?
1: Siedzieli. Czy teraz się nie siedzi? Teraz już chyba
0: no,
1: siedzi.
0: No chyba jest to już
1: nagrywali rzeczywiście. No działo się dużo takich, powiedzmy, viralowych momentów, jak Ochroniarz, czy właśnie jak mama Urobiego Williamsa, więc tak, nagrywali, natomiast też wydaje mi się, że no nie każdy, nie? Myślę, że na każdym festiwalu jest trochę tak, że ktoś przyjdzie sobie zrobić zdjęcie na tle wokalisty i sobie idzie, a ktoś nagrywa sobie te najważniejsze momenty, żeby je zostawić dla siebie, więc myślę, że tutaj...
2: A ktoś nagrywa cały koncert.
1: A ktoś nagrywa cały koncert.
2: W telefonie.
0: No dobrze, ale ktoś musi to robić, bo potem skąd miałbym czerpać informacje na temat tych
1: szukamy bootlegów wszędzie,
0: dziwnych,
1: prawda?
0: Różnych, no
1: dokładnie.
0: Właśnie.
1: Szukamy bootlegów, szukamy TikToków, także no ktoś musi się poświęcić.
0: Tak, jeszcze rzucił mi się w oczy taki filmik, jak perkusista 21 Pilots tam wchodzi do góry na jakiś taki na wieżę, specjalny...
1: Tak, akrobatyczne rzeczy jak najbardziej. No, na przykład wczoraj z takich ciekawych rzeczy, no to Ciara miała taki jakby welon, tylko że to była polska flaga. Więc nosiła taką polską flagę jako welon i myślę, że to miłe.
0: Tak, już wspominaliśmy tutaj o kolejnym takim poznańskim akcencie, że Robbie Williams miał na sobie koszulkę Warty Poznań.
1: Dokładnie,
0: więc
1: dokładnie.
2: Były jeszcze inne jakieś takie akcenty ciekawe?
1: Myślę, że widziałam na pewno dużo zdjęć polskich artystów, którzy pozowali z Damonem Albartem. Był na pewno Mrozu i był Dryskal, więc no ja przyznam szczerze, że byłam bardzo zazdrosna, więc na pewno to. Rita Ora też wrzuciła u siebie filmik, w którym napisała, bo mówiła to już na koncercie, ale napisała potem na Instagramie, że rzeczywiście był to jej ulubiony koncert tego roku. I wrzucała tam jakieś zdjęcia.
0: Poznań.
1: Dokładnie. Wrzucała tam jakiś filmik, w którym było widać, że jest w jakiejś chyba poznańskiej restauracji, niestety nie wiem, jakiej, na karaoke. Także?
0: Czyli jednym słowem tutaj...
1: jakieś imprezy się działy.
0: To czyli można było sobie tak wyjść na miasto i jakiegoś artystę, no piękne.
1: No właśnie, wiem,
0: i
1: że...
0: dobrze,
1: że
0: pozytywnie oceniają.
1: Tak.
0: A jakieś takie miłe zaskoczenie było? Coś, co myślałaś, jakiś koncert, o którym nie myślałaś?

0: koncert, bo byłam go ciekawa, no to jest to dla mnie miłe zaskoczenie, że rzeczywiście się poprawiło.
1: No, to było właśnie takie krótkie podsumowanie, a na więcej zapraszamy was na wtorkowy Aferdm, tam Marta dokładniej to wszystko przeanalizuje, no i też będzie rozmowa z rzecznikiem, więc możemy zaprosić na to. Była to właśnie Marta Nowakowska. Dziękujemy.
0: Dziękuję.

0: A to właśnie było Gorillaz. Jeden z headlinerów tegorocznych.
1: I to właśnie był aferanek, bo też już się kończymy. Kończymy się, ale audycje tutaj nie kończą. Przyjdzie po nas Pchli Targ, więc zostańcie do Gosi, posłuchać Gosi. Tą audycją zajmował się Maurycy Mytych. Przed mikrofonami byli
0: Zuzanna Derbis
1: i Maksymilian Wawrzyniak. Miłego dzionka wam życzymy i zapowiem tylko, że teraz przed nami nowość. Melancholy Hill, całuj, całuj. Już teraz na 98,6. Siemano i cześć.
0: Cześć.

0: Autopromocja.
1: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
2: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11:30.
3: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13:00.
4: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
0: Autopromocja.
5: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
6: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego. Trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11:00.
7: Dzień dobry, szanowni państwo, kochani słuchacze. Dziś po raz 118 na antenie Radia Afera audycja Pchli Targ. Program realizuje Maurycy Mytych, a przy mikrofonie Małgorzata Stawecka. Zostanę z wami do 11:30 i postaram się sprzedać garść staruci, jak to na Pchlim Targu bywa. Tematem dzisiejszego odcinka uczyniłam jutro, bo tydzień temu oparłam audycję o słowo dzisiaj. Tym razem w moim muzycznym kramiku znalazło się sporo piosenek, w których jutro pojawia się w tytule. Będzie trochę polskiego grania, trochę zagranicznego, będzie rock, pop, a nawet metal. Zajrzymy też do kina i do literatury. Słuchacie Radia Afera na 98,6 FM. Zacznę od zespołu Raz, Dwa, Trzy, który został założony w lutym 1990 roku przez studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Adama Nowaka, Grzegorza Szwałka, Jacka Olejarza i Jacka Ograbka. Wybrałam utwór Jutro możemy być szczęśliwi. Piosenka pochodzi z albumu Trudno nie wierzyć w nic z 2003 roku. Jutro możemy być szczęśliwi brzmi jak obietnica, ale także jak pytanie, czy szczęście rzeczywiście jest gdzieś przed nami, czy może trzeba go szukać już teraz. Posłuchajmy.

Za nami raz, dwa, trzy i jutro możemy być szczęśliwi. A teraz przenosimy się z Polski do Wielkiej Brytanii i roku 1986. Eurythmics, czyli Annie Lennox i Dave Stewart oraz When Tomorrow Comes. Ten utwór pochodzi z ich piątego albumu pod tytułem Revenge. When Tomorrow Comes ma w sobie sporo energii, optymizmu. Jutro nie jest tutaj czymś, czego należy się bać. Jest raczej kolejnym dniem, który nadejdzie i może przynieść coś dobrego. Lecimy

Za nami Eurythmics i When Tomorrow Comes. Pozostaniemy w Wielkiej Brytanii. Teraz zrobi się zdecydowanie ciężej. Czas na Iron Maiden, grupę heavy metalową powstałą w Leyton w 1975 roku i ich The Gates of Tomorrow z 13 albumu Dance of Death, wydanego w 2003 roku. Już za chwilę usłyszymy charakterystyczny głos Bruce'a Dickinsona. Nie czekajmy.

To była grupa Iron Maiden i Gates of Tomorrow. A teraz czas na film. Nie będzie to jednak film o przyszłości w stylu science fiction, tylko włoski komediodramat Jutro będzie nasze, czyli C'è ancora domani z 2023 roku, wyreżyserowany przez Paolo Cortellesi, która zagrała w nim również główną rolę. Jego akcja rozgrywa się w powojennym Rzymie. Główną bohaterką jest Delia. Tu zobaczymy wspomnianą Paolo Cortellesi, gospodyni domowa, matka i żona, która żyje w świecie, w którym jej praca jest niedoceniana, a przemoc ze strony męża stała się częścią jej codzienności. Delia martwi się o swoją córkę, która przygotowuje się do ślubu i, co wysoce prawdopodobne, może powtórzyć jej los. Pewnego dnia Delia otrzymuje list. I właśnie ten list staje się początkiem zmian. Bohaterka zaczyna się buntować przeciwko rzeczywistości, w której do tej pory tkwiła. Jutro będzie nasze jest filmem o przemocy, ale także o nadziei, solidarności kobiet i możliwości zmiany. Co ciekawe, Paola Cortellesi opowiada tę historię nie tylko dramatycznie. W filmie jest sporo humoru, a całość nawiązuje również do włoskiego neorealizmu. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego obrazu, warto go sobie zapisać na liście do obejrzenia. Tyle o filmie. Powróćmy do muzyki. Teraz Black Sabbath i Tomorrow's Dream. Utwór z albumu Volume 4, wydanego w 1972 roku. To jeden z zespołów, które właściwie współtworzyły brzmienie heavy metalu. Nie czekajmy.

Za nami Black Sabbath w utworze Tomorrow's Dream. Teraz przejdźmy do literatury. Dziś sprzedam wam książkę Dumas, francuskiego pisarza Guillaume Musso, zatytułowaną Jutro. To powieść obyczajowa z elementami romansu i tajemnicy. Polskie wydanie ukazało się w 2020 roku. Głównym bohaterem powieści jest Matthew Shapiro, wykładowca na Harvardzie, który po śmierci żony samotnie wychowuje czteroletnią córkę. Pewnego dnia kupuje używany komputer. Okazuje się, że na jego dysku pozostały zdjęcia i adres mailowy poprzedniej właścicielki, Emmy Lowenstein. Matthew postanawia do niej napisać. Emma odpowiada. I tutaj zaczyna się historia, która mocno komplikuje pojęcie czasu, bo kiedy dwoje ludzi zaczyna się ze sobą kontaktować, okazuje się, że ich relacja nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać. Jutro, myślę, to propozycja dla tych, którzy lubią książki z tajemnicą, zwrotami akcji i pytaniem, co by było, gdybyśmy mogli wpłynąć na wydarzenia, które już miały miejsce. Polecam przeczytać. Na koniec zostawiłam Blur, angielski zespół rockowy założony w Londynie w 1988 roku z wokalistą Damonem Albarnem na czele. Wybrałam utwór For Tomorrow, pochodzący z albumu Modern Life is Rubbish z 1993 roku. I to tyle ode mnie, bo mój czas antenowy dobiegł końca. Żegnam się z wami już teraz. Przypomnę, że program realizował Maurycy Mytych. Dziękuję, że wytrzymaliście ze mną ostatnie pół godziny. Życzę udanej niedzieli i do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam, Gośka Stawecka.

0: Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
1: Autopromocja.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
3: Organizatorzy 26. Światowego Przeglądu Folkloru Integracje zapraszają na koncert finałowy 16 sierpnia, godzina 18. Muszla koncertowa Parku Wilsona w Poznaniu. Wstęp bezpłatny. Ponadto koncerty w 6 miastach. Sponsorzy: Listener, Klub na Fali, Peri, MDM Druk, Unika, MK Cafe. Patroni medialni: kulturapoznań.pl, TVP3 Poznań, WTK, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły: integrationpoznań.com.
1: Reklama.
4: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
5: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
6: Witam Was, drodzy słuchacze, bardzo serdecznie na audycji Twierdza Poznań. Jak co niedziela o godzinie 11:30, czas na historyczne pół godziny w Radiu Afera. No i dzisiaj będzie historycznie i będzie sportowo. No jak to ja lubię czasami dawać sportowe tematy, już się podczas tej audycji pojawiały. Pojawiało się różnego rodzaju historie związane chociażby z piłką nożną. Pojawiło się też kilka tygodni temu historia Formuły 1. No i dzisiaj pozostanę przy tych tematach motorsportowych, no bo to też jest coś, co bardzo lubię, to też jest jakaś tutaj moja zajawka. No i jeżeli mówimy o motorsporcie, mówimy o historii, to nie można pominąć legendarnego już 24-godzinnego wyścigu Le Mans. No i właśnie dzisiaj opowiem o historii tego wyścigu, historii pełnej bardzo ciekawych, często, czy w zasadzie często, czasami niestety tragicznych historii, ale no sama historia wyścigu jest bardzo zróżnicowana, bardzo ciekawa. No wyścig z ponad stuletnią historią w końcu. Wyścig, który niemalże był od samego początku motorsportu. No i wyścig, który się na pewno gdzieś w tej historii motorsportu zapisał. No nieprzypadkowo mówi się o tak zwanej potrójnej koronie motorsportu, czyli takim najwyższym osiągnięciu, które może zdobyć kierowca Formuły 1. No i właśnie wygranie wyścigu Le Mans jest jednym z tych punktów. Się mówi, że właśnie wygrać wyścig Le Mans, wygrać Indy 500. No i tutaj w zależności od wersji albo zdobyć Mistrzostwo Świata Formuły 1, albo wygrać Grand Prix Monaco. To już zależy, na którą wersję potrójnej korony patrzymy. Się właśnie mówi, że to jest takie najwyższe, co może kierowca wyścigowy osiągnąć w swojej karierze. No i to, że tam jest Le Mans, to też bardzo dużo znaczy. No właśnie, Le Mans leżące na terenie, no jak można się domyślić po samej nazwie, Francji, od bardzo długiego czasu jest gospodarzem 24-godzinnego wyścigu. Ale zanim rozpoczęła się historia wyścigu 24-godzinnego, to już na tamtym terenie odbywały się różnego rodzaju zawody. To były czasy motorsportu, gdzie na początku XX wieku, gdzie bardzo często wyścigi miały formę taką, powiedziałbym, bardziej rajdową, aniżeli wyścigą, patrząc z obecnej perspektywy, to były bardzo często wyścigi, ani to nie jest to, czym są obecne rajdy, ani to nie jest to, czym są obecne wyścigi endurance, które odbywają się na zamkniętym torze. To były wyścigi właśnie trochę rajdowe, ale trochę w stylu tak, jak jest na przykład Rajd Dakar, czyli jest od jednego miejsca do drugiego miejsca wyścig. Były to często wyścigi chociażby od jednego miasta do drugiego na przykład. Jeszcze mało było torów wyścigowych, już się oczywiście pojawiały, już niektóre tory miały historię, ale no właśnie, to jeszcze nie były czasy takich wyścigów torowych, tylko bardziej właśnie wyścigów ulicznych, powiedziałbym. Chociaż czy też można mówić o ulicy, jeżeli drogi nie były aż tak bardzo rozwinięte? No to już dygresja. W każdym razie rejon Sarthe, o konkretnie miasto Le Mans, no miało już wyścigową historię. Wyścigi w tym miejscu odbywały się od 1906 roku. Były tam organizowane chociażby zawody o Grand Prix Francji. Trasa wyścigu rozpoczynała się w mieście i zataczała taką 17-kilometrową pętlę przechodzącą przez wioskę Mulsanne. Od której nazwę wzięła już kultowa prosta na torze Le Mans. Nawierzchnia nie była wtedy asfaltowa, była właśnie wtedy taka bardziej właśnie taka jak na dzisiejszych rajdach się niektórzy ścigają. Jedynie do wyścigu torbu był przygotowany przez takie tymczasowe utwardzenie. No, wyścig dosyć dobrze zorganizowany, ale no właśnie, to jeszcze nie był wyścig 24-godzinny. To był wyścig 17-kilometrowy, ale nie było jeszcze tego 24-godzinnego wymiaru, jeżeli chodzi o właśnie wyścig. ACO, tutaj musimy powiedzieć o tej organizacji słów kilka. To jest organizacja Automobile Club Equest, czyli francuska organizacja, która właśnie zarządza obecnie wyścigiem Le Mans. No jest taką grupą, która właśnie jest największą autosportową, motorsportową grupą we Francji. No bo właśnie, to jeszcze były czasy, gdzie wyścigi były organizowane w różnego rodzaju jakby klubach motorsportowych, to się mówiło, takich grupach. No i właśnie to one organizowały różnego rodzaju wyścigi. No i właśnie, regulacje, właśnie ACO chciało zorganizować wyścig na terenie Le Mans i regulacje właśnie wtedy sformułowano. Zasady były takie, że samochody musiały być zwykłymi, czteromiejscowymi konstrukcjami produkcyjnymi. Na każdym miejscu pasażera miał się znajdować nawet balast o wadze 60 kg, czyli nie jechałeś sam, tylko jechałeś jakby z drugim człowiekiem, ale nie będącym człowiekiem, tylko był balast odpowiadający wadze, jakby wadze jakby małego pasażera. Czyli niemalże ścigano się z samochodami takimi drogowymi, można by było powiedzieć. Te regulacje się zmieniały w czasie, no ale to nawet wystarczy spojrzeć na Formułę 1, jak wyglądały pierwsze samochody Formuły 1 w latach 50., no to bardziej przypominało samochody drogowe samochody sportowe, aniżeli bolidy, które znamy obecnie. No i właśnie, odbył się wyścig w 1923 roku. Rozgrywany jest on corocznie. Odbył się pierwszy wyścig. Pierwszy wyścig, do którego zespoły nie miały się jak w zasadzie przygotować. To znaczy, przygotowały się te, które przyjechały tam na tor wcześniej albo startowały w poprzednich wyścigach w tej okolicy, ale nie było czegoś takiego, co znamy obecnie, że są treningi i tak dalej. No nie, no wtedy to nie było wtedy, to było trochę na dziko robione. No i ostatecznie wygrały załogi Schendera, Walkera, czyli załogi typowo francuskie. No i od tego czasu corocznie praktycznie odbywają się wyścigi Le Mans. Oprócz roku 1936 oraz czasów wojennych i chwilę po wojnie. Ale to nie znaczy, że to koniec tej opowieści, bo w trakcie tej ponad stuletniej historii Le Mans wydarzyło się bardzo wiele momentów, o których należy powiedzieć, bardzo dużo pamiętnych edycji, no i o nich zaraz opowiem, ale myślę, że to jest czas, żeby posłuchać chwili muzyki.

I wracamy po tej chwili muzycznej. Wracam z opowieścią o wyścigu Le Mans. Powiedziałem o tym, w jakich okolicznościach odbywała się pierwsza edycja. Czas wspomnieć o kilku takich pamiętnych edycjach, pamiętnych wydarzeniach. No i na pierwszy rzut idzie rok 1955. Wyścig już miał 32 lata historii. No i cóż, nie ma co ukrywać. W tamtych czasach zbytnio nie dbano o bezpieczeństwo kierowców czy bezpieczeństwo widzów. Wyścigi były często robione na dziko. Fakt faktem, to nie jest temat, to nie jest cytat związany z Le Mans, ale przypomina mi się taki cytat byłego kierowcy Formuły 1, bardzo legendarnego kierowcy, kilkukrotnego mistrza świata, Sir Jackiego Stewarda, który kiedyś powiedział, że na każdy wyścig bierze ze sobą czarny garnitur, bo nigdy nie wiadomo, czy nie będzie musiał iść zaraz po wyścigu na pogrzeb któregoś ze swoich kolegów, któregoś ze swoich jakby rywali na torze. No i to pokazuje, jak bardzo niebezpieczne były wtedy wyścigi i Formuły 1, i innych serii wyścigowych, i również wyścigów, które znamy pod nazwą Endurance obecnie, czyli właśnie wyścigów długodystansowych. No i samo Le Mans nie było wyjątkiem. Przez wiele lat zdarzały się wypadki, zdarzały się niestety również wypadki śmiertelne, ale takim najbardziej pamiętanym jest rok właśnie 1955. Zanim opowiem o tym, co się wydarzyło, może zakończę to tak. Skutkiem tego wypadku było to, że Szwajcaria jako kraj zakazała organizacji wyścigów motorsportowych w całym kraju. I to na podstawie wypadku, który się wydarzył na wyścigu nawet nie w Szwajcarii, tylko we Francji. Czyli to tak jakby odbył się jakiś wypadek podczas wyścigu motorsportowego w Niemczech i Polska jako kraj by zakazała organizacji wyścigów, bo coś się wydarzyło w Niemczech. To niech tylko to pokaże, jak wielka była skala wypadku na Le Mans 1955. Ba, skutkiem było też to, że Mercedes jako firma wycofał się na bardzo długi czas z Formuły 1. Właśnie na podstawie wypadku w Le Mans. Teraz znamy Mercedesa jako tą firmę wygrywającą w F1, ale oni powrócili jako zespół w 2010 roku. Na podstawie wypadku w roku 55. I wtedy, w latach 50. oni byli potęgą. Mieli w swoim składzie Juana Manuela Fangio i zmierzali po zdobycie mistrzostwa Formuły 1. Ale zdecydowali się wycofać na podstawie wypadku Le Mans, który nawet nie odbywał się w ramach Formuły 1. No właśnie, co się takiego strasznego tam wydarzyło, że takie były konsekwencje. Cóż, pierwsze dwie godziny mniej więcej wyścigu z 24 odbywały się dosyć spokojnie. 30, mniej więcej trzecie okrążenie. Jesteśmy po mniej więcej dwóch godzinach wyścigu. Przez te dwie godziny trzej kierowcy, czyli Eugenio Castellotti, Mike Horton i Juan Manuel właśnie Fangio, przewodzili na przemian stawce, zamieniając się co jakiś czas. Na 33 okrążeniu, naprzeciwko głównej trybuny, co będzie dosyć istotne dla opowieści, Mike Horton niespodziewanie podjął decyzję, że chce zjechać do boksu. Chce zjechać do alei serwisowej. Nie wiadomo, czy chciał wymienić opony, czy chciał może zatankować, czy coś może czuł, że popsuło się w jego samochodzie. W każdym razie dosyć niespodziewanie dla rywali z toru podjął decyzję, że chce zjechać do alei serwisowej. Jadący za nim Lance McLean był zaskoczony tym nagłym skrętem rywala znajdującego się przed nim. No i musiał szybko zareagować, aby uniknąć kolizji. I wykonał gwałtowny skręt w lewo, tylko że nie wiedział tego, że za nim znajdują się kolejne dwa samochody. Dwa samochody, którymi kierowali Pierre Lavecq i właśnie Juan Manuel Fangio. Pierre Lavecq zauważył, co się dzieje, czyli zauważył, że przed nim Mike Horton hamuje, a jadący za Mike'em Hortonem Lance McLean gwałtownie skręca w lewo. No i właśnie Pierre Lavecq nie miał zbytnio jak zareagować. Natomiast w ostatniej chwili zdecydował się na to, aby ostrzec jadącego obok niego Juana Manuela Fangio. Pierre Lavecq podniósł rękę, ostrzegając Juana Manuela Fangio, po czym sam niestety z prędkością ponad 200 km na godzinę uderzył w pojazd Lance'a McLeana.
Pierre Labbech zginął na miejscu. Zdołał uratować Juana Manuela Fangio i dzięki temu ten stał się legendą Formuły 1. To też były często czasy, gdzie kierowcy Formuły 1 łączyli różne serie. No ale sam za to właśnie Pierre Labbech przypłacił życiem. Ale nie tylko on, ponieważ wydarzyło się coś jeszcze straszniejszego. To, że doszło do wypadku na torze, to jedno. Ale okazało się, że oprócz tego, że nie do końca zabezpieczeni są sami kierowcy, to też nie do końca zabezpieczone były niestety trybuny. I auto właśnie Pierre'a Labbecha został wyrzucony w powietrze, uderzył w szczyt wału ziemnego i roztrzaskał się. I niestety silniki, fragmenty karoserii poleciały niczym odłamki w stronę trybun. Też niestety raniąc i zabijając wielu fanów siedzących na trybunach, wielu kibiców. Wydarzyła się też jeszcze inna straszna rzecz. Pokrywa silnika, czyli płaski metalowy element, poleciał w stronę trybun. No i cóż, mówiąc delikatnie, zadziałał niczym gilotyna. Wszyscy wiedzą, jak działa gilotyna. Nie muszę chyba tego tłumaczyć. No cóż, generalnie bardzo, bardzo duża strata. Oprócz Pierre'a Labbecha w wypadku zginęło 82 widzów, a dalszych 120 odniosło rany i obrażenia. I co jeszcze chyba straszniejsze z perspektywy czasu, mimo tego, że wydarzył się wypadek niosący za sobą tyle skutków, zdecydowano się kontynuować wyścig. W dzisiejszych czasach nie do pomyślenia, ale wtedy uznano, że trzeba kontynuować wyścig. Wtedy to też szefostwo Mercedesa uznało, że wycofa się z wyścigu, że mimo tego, że wyścig jest kontynuowany, a ich dwóch kierowców, czyli Juan Manuel Fangio i Sterling Moss, prowadzili z dużą przewagą, to jednak wycofają się z wyścigu. Wycofali się z wyścigu, a sama firma Mercedes wycofała się w ogóle z motorsportu i z Formuły 1. Z Formuły 1 do 2010 roku jako zespół, a z ogólnie wszelkich gałęzi sportów motorowych do roku 1987 roku. Niektóre kraje, takie jak Francja, Niemcy, Hiszpania i Szwajcaria, zdecydowały się wprowadzić zakaz organizowania wyścigów. O ile same Niemcy, Hiszpania dosyć szybko się wycofało, tyle tak jak mówię, Szwajcaria wytrwała przy swoim postanowieniu. Chyba dopiero niedawno to zniesiono, kilka lat temu, dosłownie temu zniesiono taki zakaz, wcześniej taki zakaz obowiązywał. No cóż, wypadek absolutnie tragiczny, zapisał się czarnymi zgłoskami na karcie motorsportu, no i to pokazuje, jak bardzo niebezpieczne były sporty motorowe w tamtych czasach. Ja myślę, że czas teraz na chwilę muzyczną i za chwilę powrócę do opowieści o wyścigu Le Mans, bo mimo tego strasznego wypadku wyścigi nadal były rokrocznie organizowane.

powracam z audycją Twierdza Poznań, to była chwila muzyczna. Ja opowiedziałem już o historii Le Mans, o tym, o historii wyścigu 24 godziny Le Mans. Opowiedziałem, jak w ogóle do tego wyścigu doszło, do organizacji tego wydarzenia. Opowiedziałem o tragicznych skutkach wypadku z roku 1955. I teraz opowiem o roku 1966 i o rywalizacji dwóch potężnych koncernów motoryzacyjnych, która zapisała swój ślad w historii wyścigu Le Mans i ogólnie historii wyścigów. Z jednej strony włoskie Ferrari, czyli symbol szybkości, symbol elegancji, symbol marka w historii sportów motorowych, symbol marka w F1, symbol marka w wyścigach dystansowych, symbol motorsportu. Z drugiej strony amerykański Ford. Ford, który był największą firmą motoryzacyjną na świecie. Sprzedawał najwięcej samochodów, zarabiał najwięcej pieniędzy, ale jednocześnie nie był kojarzony ze sportem. Był kojarzony z tym, że masowo produkował solidne samochody dla ludzi, samochody uliczne, ale nie był kojarzony z rywalizacją na torze. I właśnie w latach 60. postanowił to zmienić. Postanowił stawić czoła Ferrari. Stawić czoła w wyścigach Le Mans. W wyścigach, które Ferrari dominowało od lat. Tam była kilkuletnia seria zwycięstw Ferrari. Ferrari wydawało się nie do ruszenia. Ford postanowił to zmienić. Mamy rok 1966. No i właśnie, przychodzi weekend na Le Mans. No i cóż, wyścig Le Mans odbywał się. Ford, tak jak było mówione, ścigał się z Ferrari. No i cóż, ostatecznie to Ford wyszedł zwycięsko z tego wyścigu. Ostatecznie to kierowcy Forda wygrali wyścig. Duet Bruce McLaren i Chris Amon. Swoją drogą, Bruce McLaren, chyba kojarzycie markę McLaren. To jest właśnie założyciel tej marki. Też były kierowcy Formuły 1. Ford zajął pierwsze 3 miejsca. Ferrari było daleko z tyłu, bo za Fordem było Porsche. Totalna porażka Ferrari, które nie ukończyło wyścigu, którego żadne auto nie ukończyło wyścigu. No i historia, która przyszła do historii, nie będę się może rozwodził na temat tego, jak ten wyścig wyglądał w szczegółach. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, polecam sobie obejrzeć, jest bardzo dobry hollywoodzki film na ten temat, Ford vs. Ferrari się nazywa. No oczywiście historia tam jest trochę przerysowana, no jak to w Hollywood bywa, ale w miarę dobrze oddaje te klimaty, także bardzo polecam, bardzo, bardzo dobry film. No i cóż, historia Le Mans trwała dalej. Historia Le Mans dzieliła się na różne okresy dominacji różnych producentów. Był okres dominacji Ferrari, był okres dominacji Forda, był powrót dosyć mocny Mercedesa. Dosyć mocny z jednej strony ze względu na zwycięstwa, a z drugiej strony ze względu na różnego rodzaju absurdalne wypadki

0: dosłownie w powietrze. Można sobie to w internecie znaleźć. No i właśnie, różnego rodzaju marki wygrywały. Najwięcej zwycięstw ma paradoksalnie nie Ferrari, nie Ford, a Porsche, ale też jest okres dominacji na początku XXI wieku, dominacji Audi. Czy w zasadzie nie na początku, tylko bardziej pomiędzy pierwszą a drugą dekadą XXI wieku, gdzie to Audi dominowało w wyścigach. Audi było absolutnie bezkonkurencyjne, na tyle, że rywale dosłownie odpuszczali sobie. Dosłownie marki motoryzacyjne odchodziły jedna po drugiej z wyścigów Le Mans, bo była tak wielka dominacja Audi. Wtedy to też swoje rekordy święcił Tom Christensen, duński kierowca. Być może nazwisko nie aż tak bardzo znane, ale w historii Le Mans na pewno zapamiętane, bo to jest kierowca z największą ilością zwycięstw. On sam wygrał aż 9 razy ten właśnie 24-godzinny wyścig. Na początku w barwach Porsche, potem właśnie w barwach Audi. Potem przyszły lata, gdzie to Toyota była mocna, no i przyszły obecne lata regulacji tak zwanych hypercar, czyli po prostu stworzono się rozprawić z dominacją Audi i Toyoty i zmieniono regulamin tak, żeby wyrównać szanse i aby zachęcić więcej podmiotów motoryzacyjnych do wejścia do wyścigów Le Mans. No i teraz mamy taki złoty okres, jeżeli chodzi o wyścigi Le Mans. No i mamy w tym wszystkim też polskie akcenty. Już na samym początku historii wyścigu mieliśmy Stanisława Czajkowskiego, polsko-francuskiego kierowcę. Teraz mamy Roberta Kubicę, mamy polski zespół Inter-Europol Competition z Jakubem Śmiechowskim w składzie. Także są Polacy też częścią tego wyścigu w ostatnich latach, a sam wyścig jest bardzo ciekawy. Już się w tym roku odbywał się w czerwcu, także dopiero za rok, ale polecam sobie właśnie nadrobić jego historię i nadrobić w przyszłym roku, obejrzeć go sobie, bo naprawdę, naprawdę warto. No i tak jak lubię powtarzać, czasem to nowy nie jest z gumy się nie rozciągnie. Zbliżam się do końca audycji dzisiejszej Twierdzy Poznań. To była historia wyścigu Le Mans, 24-godzinnego wyścigu. No a my słyszymy się nie za 24 godziny, ale za tydzień o godzinie 11:30 w niedzielę. Mówił dzisiaj do Was Aleksander Schwarz. Do usłyszenia.
1: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
2: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Niedzielę o 19:00.
4: Wieczna podróż do bliskich nam krajów.
5: Ukłon się zaprosi na miejscu pana Stróż.
6: Audycja. Alternatywne Rambory.
7: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
8: Modowo.
9: I alternatywnie.
8: O tym, co nosimy.
9: I co to o nas mówi.
8: Modowy duet.
9: Niedziela, godzina 12:00. Asia już mi tutaj przed anteną trochę podpowiedziała, że to ja mam zacząć. Powiedziała, że to już wiadomo, że to pewna tradycja. Także zaczynam uroczyste rozpoczęcie dzisiejszej audycji Modowy Duet, a z wami za konsoletą realizatorską Mateusz Robak i Paulina Bernard przy jednym mikrofonie.
10: A przy drugim mikrofonie Asia Woźniak. To jest ten duet właśnie cały.
9: Dobrze, że wytłumaczyłaś.
10: No, żeby nie było wątpliwości.
9: No tak, Asia, Paulina, a z nami dzisiaj modelki.
10: Modelki, bo o nich będziemy rozmawiać. Jak zwykle zajrzymy sobie trochę do historii pierwszej modelki, no ale z drugiej strony u nas bardzo często jest historycznie, a teraz już tak nie będzie dzisiaj, aż tak jak zawsze chyba.
9: No tak, dzisiaj o tej historii oczywiście o nią zahaczymy, no bo nie mogłybyśmy inaczej, to wszystko jest w pewien sposób zakorzenione w tej historii, ale będzie krótko. What are you looking at?

0: No to za pierwszą modelkę była uznawana niejaka Marie Verend i my już o niej trochę tydzień temu wspomniałyśmy, bo była ona żoną pierwszego twórcy domów mody, czyli Charlesa Frederica Worfa, który stworzył też pierwszy pokaz mody.
1: On ogólnie dużo pierwszych rzeczy stworzył, jak się okazuje. No i ta właśnie pierwsza modelka na początku była po prostu jego pracownicą.
0: Tak?
1: A nie?
0: No ja tutaj się dowiedziałam od... Aha, no tak, rzeczywiście ona sprzedawała w sklepie jego
1: tak.
0: rzeczy.
1: Mm-hmm.
0: Dobrze, to moje zaćmienie.
1: Dokładnie tak, więc tym na początku się zajmowała, no a później już trochę jej kariera skręciła w inną stronę.
0: Tak, ponieważ kiedy właśnie Charles Worth zaczął tworzyć kolekcje, które już nie były już inspirowane tym jakby zamówieniem, nie były tworzone po prostu na zamówienie klientek, to stworzył on kolekcję, którą miała przedstawiać modelka. I właśnie była nią jego żona. Ona przechadzała się po alejkach sklepu w tych ubraniach. I co też jest ciekawe, w tamtych czasach, bo to była jakaś połowa XIX wieku, bardzo popularna była taka koncepcja żywego obrazu. I to trochę pochodziło ze sztuki, z malarstwa i było to naśladowanie dzieła malarstwa lub rzeźby przez ludzi, którzy po prostu, no właśnie naśladowali, czyli ustawiali się w tych samych pozach, więc wtedy też ta moda stała się w pewien sposób sztuką.
1: No, to bardzo ciekawe. No i to bardziej nam, bo jeszcze w zeszłym tygodniu o tym nie mówiłyśmy. Paulina znalazła tą ciekawostkę w przeciągu tygodnia. No i właśnie...
0: Cały tydzień na to miałam.
1: Tak, dokładnie. No ale też właściwie chyba nam to bardziej wyjaśnia. Trochę jest to bardziej oczywiste, dlaczego taki pierwszy pokaz mody mógł mieć miejsce. Po prostu ten projektant był, wiadomo, musiał być też obeznany po prostu w sztuce. Więc wiedział, co jest popularne, wiedział, co jest właśnie teraz na topie, że tak powiem, w tamtym czasie. No i dlatego zaczerpnął takiej inspiracji.
0: To, no te nurty w sztuce właśnie w malarstwie się tam wszędzie przenikają, no i tak jak teraz mamy nurty literackie, które wpływają też, na, czy muzyczne, na nasze życie, tak było też wtedy. No i Marie była też taką twarzą domu mody w ogóle, bo to ona nosiła zawsze te najpiękniejsze kreacje na wszystkie spotkania towarzyskie, gdzie była arystokracja, przyszłe potencjalne klientki i ona ucieleśniała całą swoją osobą założenia tego domu mody.
1: No tak, a to właściwie pomysł, żeby to gdzieś tam trójwymiarowo pokazać projekty, no też nie był przypadkowy, no bo od razu te arystokratki, no bo to wtedy one były jakby potencjalnymi osobami, które mogły...
0: Nabywczyniami.
1: Tak, nabywczyniami, dokładnie tak. No i żeby one mogły sobie wyobrazić siebie, więc... Pierwsza modelka nie była na pewno w takim kanonie, w jakim teraz mamy modelki, albo było to na przykład 100 lat później, w latach, nie wiem, 80. Mm. Była po prostu taką kobietą, z którą inne kobiety mogły się bardziej utożsamić. A teraz no to nie jest to takie oczywiste na pewno.
0: No to prawda.
1: Założenia są inne.
0: Ale piękna była na pewno.
1: Mm-hmm,
0: I do kolejnej piękności już zaraz przechodzimy po krótkiej przerwie.

0: No i tak właśnie narodziła się pierwsza modelka, a zaraz za nią kolejne. No i też powstało takie pojęcie jak supermodelka. I tą pierwszą taką supermodelką była Gia Carangi, czyli kobieta pochodząca z Filadelfii włoskiego pochodzenia, co już trochę mówi o jej urodzie. Była bardzo taka przyciągająca i też jak określali ją fotografowie, miała w sobie to wyjątkowe coś, czego brakowało innym dziewczynom. Jasne, miała doskonałe ciało, piękne oczy, usta, włosy, ale mnie imponowała też swoją hartą postawą, jakby mówiła wszystkim, możecie mi naskoczyć.
1: No, ciekawe, czyli była taką bardzo, no pewnie wyróżniającą się kobietą może z tamtych czasów.
0: Tak, tak, bardzo. I w ogóle, co ciekawe, ona była typem chłopczycy. Ona nosiła sprane t-shirty, jakieś męskie spodnie, buty kowbojki albo takie oficerki. Mhm. Więc no, nie była kanoniczną taką kobietą, tak bym powiedziała. Mhm. Nie w kanonie kobiecości. O, to jest, myślę, bardziej poprawne i bardziej zgodne z naszymi poglądami.
1: Tak, tak, dokładnie.
0: I lubiła też Davida Bowiego, bo za to, że był taki queerowy i że był biseksualistą i mówił o tym otwarcie, bo ona też była biseksualistą.
1: O, czyli to była bardzo taka nowoczesna kobieta, na pewno odstająca, szczególnie w tamtych czasach.
0: Tak, tak, zgadza się. I właśnie jej kochanka też określała ją jako piękną, zmysłową, charyzmatyczną i przynajmniej taką pozornie pewną siebie. Też tym, czym ona imponowała wszystkim projektantom i fotografom, było to, że ona potrafiła być naprawdę trochę taką every womanką, tak myślę, bo przed obiektywem potrafiła być właśnie taka pełna seksapilu, gdzieś tam zadziorna, ale potrafiła też zapozować jako krucha.
1: No, to bardzo ciekawe, czyli też musiała mieć po prostu plastyczną urodę, bo to też trochę do tego nawiązuje, no i musiała mieć pewne zdolności, może to jakby też aktorskie, o tym mówiłyśmy też w zeszłym tygodniu, że modelki często mają takie zdolności aktorskie, są bardzo takie kreatywne i może to jest to coś, czego nie miała inna kobieta.
0: Tak, no zdecydowanie to co mówisz, to gdzieś tam je wyróżnia. Też ona w ogóle zyskała popularność, będąc bardzo młodą, bo miała 18 lat i no jak to zazwyczaj za sławą idą też pieniądze, idą imprezy, ojej, znajomości, więc ta jej kariera naprawdę dosyć szybko się skończyła, bo już gdzieś tam po tych 2-3 latach ona totalnie popadła w narkotyki do tego stopnia, że po prostu zapominała o sesjach, nie przychodziła, albo sesje musiały być przerywane, żeby ktoś poszedł kupić jej narkotyki.
1: Oj, to jest przykra historia, szczególnie, że no, naprawdę nieczęsto się zdarza, żeby w 2 lub 3 lata zostać supermodelką, no. W sensie zostać tak określaną. Zazwyczaj to jest troszeczkę dłuższa droga.
0: Tak, to prawda. Bo Gia urodziła się w 1960 roku, a już w 1981 była taka pamiętna sesja, gdzie na jej przedramionach było widać blizny od igieł. I to do tego stopnia, że po prostu żaden retusz tego nawet nie chciał pokryć. Więc tak, no, zakończyła się historia pierwszej supermodelki, można powiedzieć. Później ona zdecydowała się w ogóle zrezygnować z kariery. Już w 83 wyjechała z powrotem do siebie do Filadelfii, zaczęła pracować jako sprzedawczyni w sklepie odzieżowym. No i niestety później znowu popadła w te narkotyki, aż w końcu zmarła jako 26-latka w 86.
1: No zaczynamy bardzo, bardzo przykrą historią, tak. I chyba trochę obiecujemy, że to pierwsza i ostatnia taka historia dzisiaj może, chociaż no niestety historie supermodelek, no bardzo przykro to przyznać, ale bywają takie.
0: Tak, tak. No też wiadomo, że u Kate Moss też te narkotyki były, to u to modelek z lat 90. No trudno jest ominąć ten temat.
1: To prawda. O Kate Moss jeszcze sobie powiemy i powiemy sobie jeszcze na przykład o Cindy Crawford, ale to już za chwilkę.

0: Wspomniałam przed chwilą o Cindy Crawford i właśnie od niej sobie zaczniemy. Ona urodziła się w podobnym czasie, kiedy ta supermodelka, o której przed chwilą Paulina nam mówiła, bo urodziła się w roku 1966. Była tylko 6 lat młodsza od pierwszej supermodelki. No ale ona już zrobiła taką jedną z najbardziej spektakularnych karier w modelingu w ogóle. Teraz jej córka również robi ogromną karierę w modelingu, no ale to na pewno właśnie mama przetarła jej ślady.
1: A ja jeszcze się wtrącę, że my o Cindy Crawford nie mówimy w tym momencie przypadkowo, bo ona była taką następczynią G właśnie i nazywano ją nawet Baby G-ą.
0: To jest bardzo ciekawe, rzeczywiście. No ale jej kariera potoczyła się już inaczej.
1: Trochę lepiej.
0: Dużo lepiej. No i właśnie na początku ona też nie miała wcale tak łatwo. Zaczęło się od tego, że fotograf z takiej lokalnej gazety zrobił jej zdjęcie podczas, to w ogóle całkiem zabawna historia, podczas pracy na polu kukurydzy w jej rodzinnym mieście.
1: To taka chłopomania.
0: Tak, dokładnie, więc na pewno świetnie. Bo w sensie to zdjęcie musiało być bardzo ciekawe. Pewnie jest gdzieś do znalezienia w internecie.
1: Ładne teraz żniwa też by się sprzedało, myślę.
0: O, zdecydowanie, może po prostu takie sobie zrobimy. Poszukamy kukurydzy może w Poznaniu i sobie zrobimy taką fotkę. Może jakaś lokalna gazeta nas będzie chciała też. Jako supermodelki. Dobra, no
1: modowy duet w polu.
0: Tak, dokładnie. No, ona wychowała się w Illinois, w Stanach Zjednoczonych. No i pomyślała, żeby spróbować może w modelingu. No i to przede wszystkim chodziło o to, że ona chciałaby zarobić pieniądze, chciała wtedy zarobić pieniądze, żeby opłacić sobie college. No i ogólnie ostatecznie porzuciła szkołę, więc to się nie udało. Przeprowadziła się do Chicago i podpisała kontrakt z taką już bardzo prestiżową agencją Elite. Ona się tak nazywała, ta agencja. No i pierwsze kroki stawiała głównie robiąc, jak ona to określała, ciężką, nudną i zwykłą komercję. Czyli nic takiego high fashion, nic takiego, o czym myślimy sobie w kontekście może modelingu bardziej, czyli wielkie pokazy mody, wielcy projektanci. No ona skupiała się właśnie na komercyjnych zleceniach. No jak wspominała, nawet do zdjęć sama się czesała, sama się malowała, niekiedy nawet przynosiła swoje ubrania czy buty, więc no też budżet tych komercyjnych sesji nie był największy, to
1: czyli
0: trzeba przyznać.
1: Nie była tylko super modelką taką na wybiegu i na pokazach i na zdjęciach, ale też super jako po prostu jednoosobowa ekipa.
0: Tak, jednoosobowa ekipa zdjęciowa, to prawda. Wystarczyłoby tylko, żeby sobie sama ustawiła aparat na samowyzwalaczu i myślę, że reklama byłaby zrobiona. No i ona sama te swoje najwcześniejsze zdjęcia z początków kariery nazywa najbardziej tandetnymi w ogóle, jakie kiedykolwiek zdarzało jej się robić. No i taka była właśnie historia kariery jednej z największych do tej pory ikon modelingu. Tak dużej, że jak już wspominałam wcześniej, nawet jej córka w tym momencie również jest supermodelką.
1: No jak żeby inaczej. No tak, bardzo są ciekawe w ogóle te historie tego, jak te modelki są odkrywane. Zawsze są dla mnie takie śmieszne. Na przykład, że Kate Moss po prostu się kłóciła z tatą w samolocie i akurat stał za nią agent.
0: Akurat byli w czasie wakacji z rodzicami. No i Kate Moss tutaj musiała pewnie pokazać swojego pazura. Była oczywiście bardzo młoda. A to będzie się przewijało w naszych historiach. Zobaczycie, każdy był tam bardzo młody.
1: Ale czy ty miałaś kiedyś taką sytuację? Bo ja miałam. Byłam z tatą w zoo i podeszła do mnie pani i zapytała mojego taty, czy może mi zrobić zdjęcia do reklamy.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: I byłaś w reklamie?
1: Nie, mój tata się nie zgodził, dlatego teraz jestem tutaj.
0: A nie w reklamie.
1: Tak, tak, no albo w Nowym Jorku, kto wie.
0: Kto wie, ja nigdy nie miałam takiej sytuacji. A to szkoda, bo jak wierzyć, kiedyś opowiadałam, że to było moje wielkie marzenie, to też przez moich rodziców, bo oni mi obiecali, że ja będę kiedyś modelką.
1: Ale zaczepił cię street photographer.
0: To prawda, miałyśmy kiedyś taką historię. To właśnie myślę, że jest do opowiedzenia jako świetna historia na modowy duet i chyba zrobimy to już za chwilkę. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Put your paws up, 'cause you were born this way.

0: No, nasza historia modelingowa była bardzo ciekawa. Była właściwie niedawno się wydarzyła, to był może marzec.
1: Marzec, ulica Wrocławska.
0: Marzec, ulica Wrocławska, dokładnie. Możecie sobie to wyobrazić. Bardzo ładna pogoda. My z Pauliną bardzo podobnie ubrane.
1: Oczywiście. Jak zwykle nam się to zdarza całkiem często.
0: To prawda. Nie było to zamierzone. To nigdy nie jest zamierzony zabieg. No i właśnie zaczepił nas pan, przedstawił się, że jest street fotograferem.
1: Dokładnie. Czyli ulicznym fotografem.
0: Dokładnie, dokładnie tych słów użył. No i się zapytał, czy może nam zrobić zdjęcia. Nie byłyśmy jak tata Pauliny, powiedziałyśmy, no jasne.
1: Czemu nie?
0: Czemu
1: proszę
0: nie?
1: Bardzo.
0: Tak, no i mamy takie fotki właśnie nasze. Aha, bo pan jeszcze powiedział, bo ja muszę wam to zaznaczyć, że mamy super stylówki.
1: Tak, i że nie każdy takie ma na ulicy i dlatego do nas podchodzi.
0: No, dokładnie. To taka historia nasza modelingowa dla was. W chwilę później już miałyśmy pomysł na modowy duet, na rozpoczęcie tej audycji, więc myślę, że gdyby nie pan street fotografer, to może by to się nie wydarzyło.
1: Tutaj jakieś, no, praw autorskich mu nie damy, ale jakoś wspomnijmy o nim, nie wiem.
0: Pozdrawiamy pana.
1: W napisach końcowych.
0: Pozdrawiamy pana, a teraz wracamy do modele, które odniosły troszeczkę większy sukces niż my.
1: Mhm. No i pierwszą z nich jest Kate Moss.
0: A, no tak, trochę już o niej wspomniałyśmy. Ta kłótnia z tatą na lotnisku, jak sobie właśnie, no bo ona pochodzi z Wielkiej Brytanii i jak lecieli na wakacje na Bahamy, tak się składa, to pokłóciła się z tatą w Nowym Jorku właściwie na lotnisku i usłyszał to agent, który postanowił podejść do nich, jak już tak pasy można było w samolocie rozpiąć, to można było podejść.
1: No czas i właśnie, na spacer.
0: Tak, no i właśnie podszedł i zapytał o to, czy jakby miałaby ochotę spróbować w modelingu. Oczywiście była bardzo, bardzo młoda wtedy, no i się zgodziła. I później właściwie szybko jej kariera też nabrała dużego takiego rozbiegu, że ona od razu była taka bardzo popularna. A teraz, tak jak też Paulina wcześniej mówiła, kojarzymy ją z takiego stylu heroin chic. Mm-hmm. No, czyli z ekstremalnie wychudzonej sylwetki, no mogę to tak powiedzieć. To są specyficzny typ modelek.
1: No i też takiego połączenia gdzieś tam chłopczycy z seksapilem, trochę mroczny makijaż, ale jednak kobieco.
0: Zresztą to, co mi się zawsze podobało, to o Kate Moss mówiono, że ona jest gwiazdą rocka uwięzioną w ciele supermodelki.
1: Tak, bo ona w ogóle taki balans wyznawała.
0: No,
1: że
0: ona była niesamowita. W sensie,
1: tutaj wiadomo, nie wiem, o ile tryb życia modelek można nazwać zdrowym, ale no to jedzenie raczej jedzą zdrowo, mimo wszystko, gdzieś tam
0: no tak,
1: w małych ilościach.
0: No tak, one też muszą wyglądać zdrowo.
1: No, ale zaraz potem odpalała papierosa.
0: No albo inne też substancje, chociaż ona kiedyś stwierdziła w jakimś wywiadzie, który czytałam z nią, że ona nigdy nie, że się nie używała żadnych innych substancji, używek, oprócz na przykład papierosów, no ale nie wiem, no każdy ją określał mianem właśnie takiej czołowej osoby, która to robi w świecie modelingu i ona też kiedyś użyła takiego stwierdzenia, no to bardzo przyległo do niej, że to już tak spolszczone, nic nie smakuje tak, jakby poczucie bycia szczupłym.
1: Tak, tak, tak.
0: Co ciekawe, podobno też tego nie powiedziała. Ona też mówiła, że ona nie wymyśliła tego takiego motta, tego powiedzenia, no ale do niej bardzo to przywarło i w pewnym momencie też w ogóle w internecie jakiś czas temu stało się to modne.
1: To prawda, no my jednak myślimy, że lepiej smakuje na przykład jedzenie, ale tak wracając do tych takich dosyć ciekawych anegdot z tego, jak odkryto różne modelki, to ja mam tutaj dla nas taki polski akcent. Jest to Ola Rudnicka, która robi kampanię dla Chanel, między innymi w tym momencie, a została modelką także również z tatą, była w centrum handlowym, więc ojcowie mają duży udział w historiach modelek.
0: Ja chyba zaproszę tatę
1: na zakupy.
0: Bo albo
1: się kłócą w samolocie, albo po prostu są z córkami w centrum handlowym na zakupach. No i młoda Ola wtedy miała aparat na zęby. Więc w ogóle nie przyszłoby jej do głowy, że ktoś może zwrócić na nią uwagę. No i podszedł wtedy do niej właściciel agencji i zapytał się, czy nie chciałaby zostać modelką. Na co ona powiedziała, że nie, raczej nie, dziękuję. Ale gdzieś tam to z nią zostało i za parę lat jej kolega chciał zostać modelem. I ona powiedziała, dobra, to chodź ze mną, ja tam znam agencję, mam numer, zadzwonimy, pójdziemy. No i kolega nie został modelem, ale ona wyszła z podpisanym kontraktem.
0: Taki plot twist. Ona teraz robi kampanię dla Chanel. Nie wiemy niestety nic o koledze.
1: Biedny kolega.
0: No ale bardzo chciał. No ale to kolejna taka wyjątkowa historia. Jest ich tylko więcej, bo okazuje się, że te takie największe supermodelki, akurat te, które nie są, nie mają po prostu znanych rodziców, no bo tak też jest teraz często tutaj u nas w 2026 roku, no mają niesamowite historie, więc jeśli chcecie usłyszeć ich więcej, to zostańcie z nami.

0: jak już mówimy tu o modelkach, no to nie możemy wspomnieć o takim jednym z najbardziej słynnych zdjęciu pięciu supermodelek z brytyjskiego wydania Vogue'a ze stycznia 1990 roku, gdzie przed obiektywem Petera Lindberga stanęła Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington i Tatiana Patitz. I to zdjęcie było bardzo przełomowe wtedy do świata i mody, ale też popkultury i muzyki, bo to zdjęcie zobaczył George Michael, który stwierdził, że nie, totalnie te dziewczyny muszą wystąpić w moim teledysku do Freedom 90s. Tak, i w ogóle co było ciekawe, to te dziewczyny tam tak naśladowały ustami, jakby śpiewały. Słowa tej piosenki, gdzie on śpiewa tam o presji sławy, o tym przymusie zadowalania opinii publicznej i wizerunku takiego, od którego te dziewczyny nie mogą po prostu trochę uciec w pewnym momencie, bo jednak każda z tych modelek miała określony ten wizerunek, trochę narzucony.
1: Mhm. No właśnie, tak powiedziałaś o Naomi Campbell. Cały czas o niej sobie myślałam w trakcie tego, no bo ona jest bardzo ciekawą postacią i też taką ciekawą postacią ogólnie popkultury, wydaje mi się. Ona jest określana pierwszą czarnoskórą supermodelką. Mm-hmm. Też przyjaciółka, przynajmniej tak to wynika ze zdjęć różnych, ale nie, no, nadal przyjaciółka Kate Moss na przykład. One w podobnym czasie rozwijały swoją karierę. No i ogólnie w tym momencie to nadal jedna z najbardziej rozpoznawalnych kobiet w świecie mody.
0: I chyba nadal jest modelką.
1: Tak, no oczywiście modelką na emeryturze, mm-hmm. można tak powiedzieć, no ale przez to, jaka jest popularna, no to oczywiście nadal ma współpracę różne i tak dalej, no bo ona jest naprawdę ikoną, bez dwóch zdań. Rozpoczęła swoją karierę, tak jak prawie każda supermodelka, w wieku 15 lat, mm-hmm. czyli to bardzo młody wiek.
0: To my już jesteśmy za stare. To już chyba...
1: No już czas ze sceny zejść, to prawda. I została zauważona przez agenta, też bardzo przez przypadek, po prostu na ulicy w Londynie, gdzie mieszkała. No i wkrótce, bardzo szybko też rozwinęła się jej kariera i wkrótce zaczęła pracować już dla Chanel, Versace, czy innych wielkich domów mody, chociaż ona miała duże trudności. No bo powiedziałam, tak jak wcześniej właśnie wspomniałam, to była pierwsza czarnoskóra supermodelka. Więc tych trudności było sporo. Ona musiała się rzeczywiście mierzyć z rasizmem, z wykluczeniem, z tego, że po prostu była no niechciana w różnych agencjach czy na różnych pokazach. No niestety tak to u niej wyglądało, ale ona bardzo silna jest charakterem i to myślę, że też do niej bardzo mocno przyległo. Ona trochę się nie dała tym uprzedzeniom w stosunku do niej, no i walczyła bardzo mocno z nimi. Pokazała swoją siłę, pokazała to, jaką jest niesamowitą supermodelką, bo ona miała bardzo, bardzo specyficzny catwalk i ten swój chód wybiegowy, niesamowity, jeden z lepszych, tak określany do dzisiaj, więc ona właśnie postawiła się temu i dała, bo to bardzo ważne, otworzyła też drogę innym czarnoskórym później modelkom. I teraz już oczywiście, no nie powinien nigdy być to problem, no ale wtedy był, no tak. A od tamtej pory ta droga jest otwarta.
0: No, czyli była prekursorczynią.
1: Tak, dokładnie tak. Była bardzo ważna i nadal jest bardzo ważna, chociaż chciałabym tak o niej powiedzieć, że no, jest niesamowicie kontrowersyjną postacią i raczej określana jako... No ja często się spotykałam też w jakichś wywiadach z innymi ludźmi ze świata mody jako przepiękną, ale że bardzo zły człowiek w bardzo pięknym opakowaniu. Okay.
0: No też tak czasem sobie myślę, że może życie ją do tego zmusiło, może ta cała sytuacja.
1: Tak.
0: Myślę, że też trochę chyba nie ma co usprawiedliwiać tego, że ktoś jest zły dlatego, że ktoś go źle traktował, ale myślę, że może się to zdarzać.
1: Myślę, że tak. Ona też bardzo lubiła, to jest śmieszne, lubiła trochę dyskryminować, w sumie to ciekawe, nowe pokolenie modelek. To dlatego, że to były modelki takie, które zasłynęły tylko dlatego, no może nie tylko dlatego, ale miały ułatwioną drogę do bycia modelką przez swoich na przykład bardzo bogatych lub bardzo znanych rodziców, bo nie wypowiadała się najlepiej na przykład o Kendall Jenner.
0: Aha, no tak. No rzeczywiście mogła mieć troszkę ból 4 litery przez to.
1: Tak.
0: Ale czy się dziwię? No nie wiem. No jeśli ciężko pracujesz na to, żeby gdzieś zaistnieć i po prostu mierzysz się z tymi wszystkimi przeciwnościami, a później widzisz kogoś, kto po prostu ma bogatych rodziców, no to może to też jest kwestia niedojrzałości. Nie wiem.
1: Możliwe, ale tą historią zakończymy wątek właśnie tej modelki.

0: Trochę będziemy już kończyć i doszłyśmy razem do takiej bardzo ważnej konkluzji, bo chciałyśmy trochę też wam powiedzieć o tym, jak branża modowa wygląda dzisiaj. I biorąc pod uwagę, jak wyglądała historia pierwszej modelki, to jak wam wytłumaczyłyśmy, że każda kobieta miała się z nią utożsamić. Ona była przepiękna i nie można tego podważyć, ale ona była bardzo zwykła w swojej niezwykłości. Ona rzeczywiście była osobą, z którą miały się inne kobiety utożsamić. No i nie wiem, nie mam pojęcia, jak z tego powiedzmy pierwowzoru, bo można ją tak nazwać, pierwszą modelkę, przeszliśmy do tego, że w latach 80., 90., 2000 bardzo długo trwał taki trend, że właściwie z modelkami, no umówmy się, nikt nie miał się utożsamiać. One miały wyglądać wręcz tak, żeby nikt normalny nie mógł się z nimi utożsamić. Te restrykcje związane z wyglądem, ze wzrostem, z wagą, z wymiarami dokładnymi są nadal, ale mniej, ale były tak silne, że nikt nie mógł się utożsamić i właściwie teraz niektórzy z branży mody bardzo się denerwują, że to się zmienia, że są już brane pod uwagę osoby po prostu inne, o czym bardziej powie Paulina i tutaj niektórzy z branży mody właśnie o to się denerwują, a jakby tak pomyśleć, to my dosłownie wracamy do pierwotnego założenia tego, jaka modelka miała być.
1: To prawda.
0: Chyba nie ma się co tak denerwować.
1: No nie ma co, bo no, nikt z nas nie może być modelką lat 90. i 2000. Ja szczerze myślę, że nawet one nie były takie, jak my je postrzegaliśmy i postrzegamy teraz. Że trochę to jest niemożliwe i też w ogóle to, w jaki sposób one były nienaturalnie przedstawiane. Przecież były określane lalkami. Jakimiś w ogóle słowiańskimi boginiami.
0: Boże. Tak, tak, no to wszystko takimi było przerażające.
1: Więc takie osoby po prostu nie istnieją i nie istniały też wtedy. To wszystko jest jakiś sztucznie wykreowany wizerunek. Dlatego też fajnie słyszeć teraz o tym, że ta branża trochę się zmienia, że już widzimy coraz więcej kampanii z modelkami, gdzie widać zmarszczki, gdzie widać to, że skóra na przykład się troszeczkę odgniata gdzie niegdzie, bo nasze ciało jest plastyczne, no nie jesteśmy właśnie lalkami, więc jeśli się schylimy, to pojawiają się jakieś fałdki.
0: Albo agencje odkryły, że skóra ma teksturę. Na przykład.
1: Tak,
0: nie
1: tak.
0: Zawsze jest perfekcyjna.
1: To prawda, zgadza się. Mamy rozstępy. Fajne jest też to, że widać, że modele są w różnym wieku. Już nie trzeba mieć 15 lat, żeby zacząć karierę. Można mieć 50.
0: I tak, i to jest jak najbardziej w porządku. I takich przypadków jest dużo i nie mówimy teraz właśnie o jakichś wyjątkach. I to jest ważne.
1: To prawda, już nawet się do tego przekonały też wszystkie programy typu Top Model, gdzie ci modele też są tam brani do nich w różnym wieku. Mamy też różne kampanie, na przykład OB, gdzie kobiety są w różnym rozmiarze, nie są tylko wychudzone. I to jest fajne. Fajnie, że tak to się zmienia, że też widzimy te kampanie, na przykład ja tak sobie przypomniałam taką kontrowersyjną reklamę Adidasa.
0: Nie? A tak, dokładnie ją pamiętam.
1: Okej, bo właśnie czytałam wczoraj o niej więcej i tutaj zdania są podzielone, bo to była taka kampania reklamowa, która miała promować nowe biustonosze sportowe i w niej było, nie wiem ile, ze 40 zdjęć kobiecych piersi, takich po prostu sota, bez niczego zwykłych i po prostu to było bardzo kontrowersyjne, bo jedni się oburzyli, że przecież jak to tak, że to jest uprzedmiotowianie kobiecego ciała, a za to marka Adidas stwierdziła, że oni to zrobili po to, żeby pokazać, że kobiece ciało jest różne, no i każda pierś wygląda inaczej i być może powinniśmy się z tym obyć, no bo właśnie te media i to wszystko nam to tak wynaturzyło po prostu.
0: Zdecydowanie, tak, to prawda. No ale my tak tutaj mówimy pozytywnie i rzeczywiście ta branża mody się zmienia i tak musi być i to jest super, no ale nie ulega wątpliwości, że nadal są nie tylko agenci, ale również osoby właśnie po prostu z szeroko pojętej branży mody, które nie akceptują tych zmian, które nie cierpią po prostu tych wszystkich zmian, które się wprowadzają, w sensie tego, że na przykład powstają modelki plus size, w sensie, że to jest po prostu normalne pokazywanie różnego ciała, albo że po prostu gdzieś tam jest większa inkluzywność, że bardziej się na to stawia. Osoby niektóre z branży mody bardzo się o to denerwują i nadal utrzymują, że każda modelka powinna mieć te wymiary 96-10-90 i nawet, że nie można się obrażać o to, że w branży mody 95 w biodrach, to już jest osoba gruba. Dzisiaj tak przeczytałam w pewnym artykule na temat pewnego agenta, który tak właśnie określa, że trzeba się do tego przyzwyczaić i trzeba być właśnie tutaj twardym i nie oszukiwać się i nie oszukiwać agentów.
1: A ciekawe, ile pan agent ma w biodrach.
0: No właśnie, bardzo ciekawe. Też chciałabym to wiedzieć.
1: No, także mamy nadzieję, że te wszystkie trendy, które zauważamy, rzeczywiście będą się rozwijały i będzie coraz więcej takich inicjatyw.
0: I wrócimy do pierwowzoru, tak jak powiedziałam na początku. My naprawdę nie wprowadzamy żadnych wielkich innowacji, tylko troszeczkę wracamy do pierwotnej idei i to jest ważne.
1: To prawda. No i to, że moda oprócz tego, że jest sztuką, jest też sztuką dla ludzi.
0: Musi być funkcjonalna.
1: To prawda.

0: wszystkie tematy, które sobie dobieramy.
1: W ogóle każda niedziela od 12 do 13.
0: Jest naprawdę super czasem dla nas. Mam nadzieję, że dla was też. No i co, słyszymy się za tydzień. Przypominamy, że byli z wami za konsoletą realizatorską Mateusz Robak, a przed mikrofonami
1: Paulina Bernard
0: i Asia Woźniak.
1: Pa, pa, miłego popołudnia.
2: Modowo
3: i alternatywnie.
2: O tym, co nosimy
3: i co to o nas mówi.
2: Modowy duet.
3: Niedziela, godzina 12.
4: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify. Autopromocja. Reklama. Pali się niebo,
5: gdy nie ma cię tu. Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na koncert Na Falach z okazji otwarcia Mistrzostw Świata w kajakarstwie. Już 25 sierpnia nad Jeziorem Maltańskim zagra Dawid Kwiatkowski. Start koncertu o 20. Wstęp bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera. Reklama.

0: tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13. Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13. Dzisiaj zostajemy w tym samym kraju, tym, co byliśmy tydzień temu, czyli w Mauretanii. Za realizację odpowiada dzisiaj Maciek Nowacki. Ja nazywam się Zofia Frankiewicz i są to niekomfortowe podróże. Moją gościnią znowu jest Zuzia Augustyniak. Cześć Zuzia.
1: Cześć ponownie.
0: I dzisiaj porozmawiamy o tym słynnym pociągu w Mauretanii, czyli pociągu towarowym, który przewozi rudę żelaza. On może liczyć nawet 200 wagonów, ma ponad 2,5 kilometra długości, pokonuje ponad 700 kilometrów przez pustynię między Zuerat a Nouadhibou. Także dzisiaj o tym porozmawiamy. Tydzień temu mówiłyśmy o samym kraju, a dzisiaj będziemy mówić o pociągu i zaczniemy takim mauretańskim utworem Nebine.

0: Pociąg rusza z Zuerat. To może, Zuzia, powiesz pokrótce, gdzie znajduje się to miasto i co to w ogóle jest za miasto?
1: Zuerat to jest miasto, no już dosyć głęboko położone w pustyni. Znajdują się tam kopalnie żelaza. Jest to miasto dosyć takie pustawe, powiedziałabym. My tam wjechaliśmy i w sumie może oprócz samego centrum, gdzie trochę osób było, to miasto raczej żyje właśnie z tej kopalni, z tego, co tak. się dzieje wokół tego.
0: I chyba tylko właśnie z tej kopalni. To może powiedzmy, jak my dojechałyśmy do Zuerat. Czy łatwo jest się tam dostać, skoro to jest na pustyni?
1: Właśnie, o dziwo, znaczy trzeba zacząć od tego, że tak jak wspominałaś tydzień temu, w Mauretanii nie ma tak wielu utwardzonych dróg. Więc szczęście w nieszczęściu jest takie, że z Ataru, w którym byłyśmy przed Zuerat, do Zuerat prowadzi jedna droga. I albo ktoś tam jedzie, albo nie. Także my miałyśmy, powiedziałabym, super szczęście, bo w 6 dziewczyn złapałyśmy 2 kierowców, tak naprawdę momentalnie po sobie, także miałyśmy takiego złotego strzała prosto do celu.
0: Tak, praktycznie w tym samym momencie 2 samochody się zatrzymały, bo tutaj trzeba wspomnieć, że my autostopem podróżowałyśmy po Mauretanii, także 2 samochody, które zupełnie się nie znały, zatrzymały się dla nas i w zasadzie 6 kobiet mogłyśmy wsiąść do tych samochodów.
1: Tak
0: i
1: jest.
0: I jak była podróż, jak to wspominasz?
1: Dobrze, to trochę długo, bo jednak kawałek drogi miałyśmy do odbycia, ale towarzyszyła nam wspaniała muzyka. Tak. Pan nam zapuszczał niezłe mauretańskie kawałki, poza tym wspaniałe widoki. Także...
0: I po drodze już widać ten pociąg, jak on jedzie, tak?
1: Tak, tak, bo jedziemy przez jakiś czas, jedzie się równolegle do torów. Także mogłyśmy zobaczyć, co nas czeka niedługo. Myślę, że w tamtym momencie pojawiły się pierwsze myśli zwątpienia i takie pytanie, kurczę, czemu ja to robię?
0: I była nas 6 dziewczyn, które łapałyśmy wspólnie, ale na dobrą sprawę było nas więcej, bo była jeszcze jedna para, która no nie dojechała na czas, mimo iż ten czas no nie jest sztywny, ponieważ no właśnie, jak to wygląda z tym pociągiem, o której godzinie on wyjeżdża?
1: Właśnie, jeśli chodzi o pociąg, niestety to nie jest wszystko takie hop-siup. Nie ma określonego rozkładu jazdy tego pociągu. Trzeba trochę zdawać się na szczęście, trochę na kontakty. My taki kontakt mieliśmy, ale też jak wyglądała cała sytuacja z naszym dojazdem na pociąg, to jest cała osobna historia, ponieważ nic nie było oczywiste tego dnia. Też trzeba zaznaczyć, że my ostatecznie nie wsiedliśmy na pociąg tego dnia, którego planowaliśmy. Wszystko uległo lekkiej obsuwie. Troszeczkę właśnie przez tą naszą parę znajomych, którzy mieli sytuację niezależną od nich, a mianowicie ich bagaże zatrzasnęły się w bagażniku ciężarówki, którą jechali. Także oczywiście chcieliśmy na nich poczekać, dlatego też wszystko się troszeczkę opóźniło.
0: Dobra, no to jak czekaliśmy w tym Zuerat, to gdzie czekaliśmy?
1: No właśnie, to jest świetna, świetna historia, początek właściwie świetnej historii, bo kierowca, nie nas akurat, ale 3 pozostałych dziewczyn, zaprosił je do swojego domu, do takiej izby
0: no
1: trochę,
0: właśnie,
1: bo to trudno, trudno do końca nazwać domem, ale faktycznie był to taki duży pokój, właściwie taki kompleks pokojów, ale z otwartą przestrzenią na środku, dlatego mówię, że trudno to nazwać domem, bo to był taki zbiór pomieszczeń.
0: Zbiór pomieszczeń. To jest dobre określenie, bo na dobrą sprawę no, wyglądał ten dom zupełnie inaczej niż domy, które wcześniej widzieliśmy w tej Mauretanii.
1: Tak jest.
0: I jak wyglądało to spotkanie? Bo my mieliśmy taką jedną ciekawą właśnie sytuację z nim odnośnie posiłków, bo oni faktycznie bardzo mocno chcieli nas ugościć. Przynosili nam na początku w ogóle jeden posiłek, to był taki lunch, a wieczorem przygotowali wielki, wielki obiad. Jak to wyglądało? Bo tam było trochę kontrowersji.
1: Tam było troszeczkę kontrowersji, troszeczkę niepokoju, bo z jednej strony zostaliśmy bardzo dobrze ugoszczeni. Naprawdę, no, człowiek przyjął pod swój dach. Tak naprawdę w pewnym momencie było nas tam chyba z 9 osób. Także dużo, dużo buzi do wykarmienia, że tak powiem, a oczywiście nikt go o to nie prosił. Także tu trzeba znowu przyklasnąć tej mauretańskiej gościnności. Ale właśnie mieliśmy taką sytuację, w której No troszeczkę poczuliśmy spięcie, zrobiło się gęsto, ponieważ jedna z naszych koleżanek jest wegetarianką i mięsa nie je od lat. No i potrawy, które nam przygotowali, były właśnie mięsne, przy czym koleżanka nie miała absolutnie problemu z tym, żeby tego po prostu nie zjeść, ale okazało się to większym problemem, że w jakiś sposób nasz host bardzo poczuł się urażony tym, że ona nie chce tego zjeść, chociaż wcześniej podobno tłumaczyła mu, że ona po prostu mięsa nie je, że taki ma styl życia i tyle. No, dlatego musieliśmy później trochę szuflować to jedzenie za nią, co by nie było, że nie doceniamy tej gościnności.
0: Tak, wyglądało to trochę tak, że my nie potrafimy zrozumieć go, że on nie rozumie, że ta koleżanka może mięsa nie jeść, a on totalnie nie mógł zrozumieć, że ktoś może mu odmówić, więc tutaj był pewien zgrzyt i on faktycznie był taki bardzo zły, w którymś momencie powiedział, że nawet możemy już wyjść z tego domu. Więc no trzeba tutaj uważać i faktycznie my wtedy, tak jak wspomniałaś, już szuflowałyśmy za tak, tą koleżankę, bo jedzenia było bardzo dużo.
1: Tak i to myślę, że ani, w sensie jestem pewna, że nikt z nas nie miał nic złego na myśli, ani on, ani my, po prostu to było właśnie takie nieporozumienie kulturowe, wynikające z różnic, na które nie mamy wpływu w tym momencie.
0: I czy każdy lokals wie o tym pociągu, o której godzinie on wyjeżdża i czy on w związku z tym był nam pomocny?
1: Powiedziałabym, że każdy coś wie, ale nie do końca jest tak, że każdy wie na pewno, jeśli to ma sens, ponieważ oczywiście, jeśli przyjeżdżasz do Zuerat, każdy lokal będzie wiedział, że ty przyjechałeś na pociąg. To jest tego typu sytuacja, że nawet jeśli pociąg jest w sumie zakazany i w kraju wszyscy o tym wiedzą, to jest to jednocześnie magnes na turystów, na pieniądze, na możliwe dodatkowe jakieś tam zarobki. Więc tak naprawdę każdy mieszkaniec Zuerat, myślę, że orientuje się mniej więcej, jak to z tym pociągiem jest. I nasz host w tamtym momencie miał jakieś informacje odnośnie pociągu, przy czym my również mieliśmy informacje z innego źródła, które były zupełnie inne, dlatego trudno mi w tym momencie powiedzieć, czy on faktycznie tak nam pomógł, czy nie, bo my tam po prostu dostawaliśmy informacje, nagle gwałtownie się przemieszczaliśmy, w pewnym momencie właśnie dostaliśmy tak zwanego cynka, że pociąg odjeżdża za godzinę.
0: To już przechodzimy do drugiego dnia, także myślę, że po utworze Arbina zaczniemy właśnie, jak wygląda to wskakiwanie na pociąg.

0: Budzimy się rano i czy wiemy już, o której godzinie ten pociąg ma odjechać i gdzie mamy się przedostać, żeby do niego wsiąść?
1: Myśleliśmy, że wiemy, że mamy jakąś taką orientacyjną godzinę, ale tak jak wspominam wcześniej, wszystko to było takie bardzo płynne. To znaczy nasz host mówił jedno, nasz kontakt z Couchsurfingu mówił drugie i tak naprawdę do momentu odjechania pociągu nie byliśmy pewni, o której godzinie on odjedzie.
0: I mi ten zły rad w ogóle się kojarzy z takim wiecznym czekaniem, z taką niepewnością, z taką, że ten pociąg przyjedzie, wyjedzie, nie wiadomo kiedy, więc poczekajcie. I tak mam wrażenie, że cały kolejny ranek po prostu czekaliśmy.
1: Tak, to prawda. Zły rad mi również kojarzy się głównie z czekaniem, ponieważ my naprawdę czekaliśmy, mam wrażenie, wiele, wiele godzin, już licząc od dnia poprzedniego do dnia, w którym faktycznie na pociąg wsiedliśmy. My głównie czekaliśmy. Czekaliśmy na informacje, czekaliśmy na uratowany bagaż z bagażnika. Naprawdę dużo czekania.
0: No i nagle co? Dostajemy cynk, pociąg zaraz będzie. Musicie szybko jechać, żeby na niego zdążyć, wsiąść.
1: Dokładnie. Nie było żadnej takiej, dobra, spokojnie, słuchajcie, macie czas do godziny, na przykład, nie wiem, rzucam 13. Nie, nie, godzina 12, dostajemy SMS-a. Biegnijcie na pociąg, zaraz odjeżdża. Więc my oczywiście spanikowani, no bo czekamy już prawie dzień i mielibyśmy się teraz spóźnić, więc tak, na gwałt po prostu wylatujemy z tego mieszkania. Szukamy taksówek. Oczywiście jeszcze w tej całej bieganinie trzeba się wytargować troszeczkę, no bo wiadomo, że jak już widzą, że jedziemy na pociąg, to już w ogóle, o Jezu, ceny takie, że szkoda gadać. Także bieganina, szukanie wody w sklepach, bo oczywiście trzeba się zaopatrzyć, taksówki. Oczywiście było nas też sporo, więc to nie jest tak, że weźmiemy jedną taksówkę i wszystko będzie super, tylko nas było 9 osób, więc...
0: I tak na dwie taksówki się udało.
1: Tak, wcisnęliśmy się do dwóch taksówek, bo
0: tam nie ma żadnego problemu, żeby być więcej. Byle żeby wszyscy...
1: Tak, byle jeśli się drzwi domkną, to znaczy, że jest okej.
0: Ale jeszcze zaznaczyć, że każdy z nas miał plecak i tak. Do tego kilka litrów wody. Ale udało się na te dwie taksówki. Dojeżdżamy do punktu. Jaki to jest punkt?
1: Właśnie, dojeżdżamy do punktu, który nie wygląda absolutnie jak coś, czego się spodziewaliśmy. To znaczy...
0: Ważne, że są tory, nie?
1: Były tory.
0: Było dużo ludzi.
1: Było dużo ludzi.
0: Aż za dużo.
1: Właśnie. To, że dużo ludzi, to był na początku w jakimś stopniu to było pocieszenie. W innym trochę nie do końca taki dobry znak, ponieważ co? No, później się działo, ale to za chwilę opowiemy. W każdym razie miejsce to było dosłownie... To były dosłownie tory. Jakiś stary kontener, jakiś stary budyneczek i właściwie to tyle.
0: My też wiemy, wyczytałyśmy, że tam policji trzeba zapłacić łapówkę, więc spodziewaliśmy się, że ktoś może od nas tej łapówki chcieć. No i były tam osoby, które powiedziały, że o, musicie nam zapłacić tyle, żeby wsiąść na ten pociąg, ale oni w ogóle nie wyglądali jak z policji. Powiedzieliśmy im, że nie płacimy i po sprawie.
1: Tak było i mieliśmy nadzieję, że to wystarczy, no ale później co?
0: Pociąg nie nadjeżdżał.
1: Właśnie, pociąg nie nadjeżdża, to jest pierwsza sprawa. Były tam postawione wagony dwa pasażerskie, ponieważ do pociągu można również wsiąść jako pasażer w takim, powiedzmy, normalnym wagonie z siedzeniami, no ale wtedy trzeba zakupić bilet.
0: Ludzie, co to za atrakcja?
1: Dokładnie. Ludzie lokalni tak naprawdę też tym wagonem raczej nie jeżdżą, chyba że kobiety z dziećmi. Raczej mężczyźni, z tego co widzieliśmy, również pakowali się na te wagony co my. Tylko no właśnie, ktoś z nas zauważył, że kurczę, te wagony z żelazem nie nadjeżdżają i w ogóle to chyba się tutaj nie wydarzy. Także my czekaliśmy z godzinę na coś, co się nigdy nie wydarzyło.
0: A zauważyliśmy, że ludzie wchodzą już do tych wagonów, do kilku wagonów, które stoją na tych torach.
1: Tak jest, to były wagony...
0: Jakby się zbierali. I my takie, a gdzie ten pociąg? Gdzie my mamy wsiadać?
1: Właśnie, więc to był nasz pierwszy taki punkt zapalny. Patrzymy na tych wszystkich ludzi, którzy nagle, to nie tak, że nagle powoli zaczęli się zbierać. Nie, po prostu wszyscy z krzykiem, z właśnie taką szamotaniną ładują się na ten pociąg. Ewidentnie coś się dzieje.
0: Więc my za nimi.
1: Dokładnie. My jako solidna firma, przygotowani, wiemy wszystko, pakujemy się za tymi ludźmi na pociąg. No bo co zrobić, oczywiście.
0: I jak to wygląda? Gdzie wsiadłyśmy? Co to był za wagon?
1: Także wsiadłyśmy do pustego na początku wagonu, który po jakimś czasie zaczął napełniać się różnymi produktami. Tam po prostu lokalsi przewozili jakieś swoje dobra. Z tego, co pamiętam, jechaliśmy z pudłami, kartonami daktyli.
0: I to mnóstwem, całym mnóstwem.
1: Naprawdę 1/3 takiego sporego wagonu była zapakowana daktylami. Jakieś inne...
0: Jakieś mąki, tak. Coś w tym stylu. No i my siedzimy właśnie w tym wagonie z innymi lokalsami.
1: Tak jest. No i stwierdziliśmy, że co możemy zrobić? Możemy zrobić tylko tyle. Tak naprawdę możemy znowu czekać. Także cały pociąg to jest naprawdę masa czekania.
0: Pamiętasz, która to była godzina?
1: Pamiętam, że o 12 dostaliśmy informację, że zaraz pociąg odjedzie, więc my tam na gwałt polecieliśmy. Koło 13 byliśmy na miejscu, a pociąg nie odjechał do godziny 16.
0: I o tej 16 ruszył i stwierdziliśmy, że na następnym przystanku się przesiądziemy do tych wagonów z rudą żelaza.
1: Tak jest, ponieważ po jakichś tam rozmowach uświadomiliśmy sobie, że okej, no nie jest to idealna sytuacja, nie powinniśmy się tu znaleźć, nie tak miało być, ale coś wykombinujemy. I później właśnie okazało się, że na mapie dosłownie jest pineska hop on, hop off Iron Train Point. Także my jak to zobaczyliśmy i sobie uświadomiliśmy, że to nie jest to miejsce, to tak...
0: Więc następnym razem jakbym miała wsiadać w ten pociąg, a myślę, że już tego nie zrobię, to bym siadła właśnie z tej pineski, która jest zaznaczona na Google Maps.
1: Albo nawet wcześniej,
0: albo
1: w
0: nawet
1: Szum.
0: Wcześniej w Szum, bo tak przez jest. Szum my później przyjeżdżaliśmy, a naszym głównym założeniem było takie, żeby do tego Zuerat dojechać, żeby zobaczyć zachód słońca już z pociągu. I o tym, co działo się podczas zachodu słońca, to już za momencik.

0: Był zachód słońca i jak on ci się podobał? Ładny był?
1: Zachód słońca na pewno był piękny, ale u nas przyjął trochę pozycję drugorzędną, jako że dużo się u nas na wagonie działo, ponieważ mieliśmy dodatkowych gości. Oprócz lokalsów, oprócz naszej dość sporej grupy, byli tam też pracownicy kolei, których poznaliśmy po tym, że mieli po prostu odblaskowe kamizelki z nazwą przedsiębiorstwa, ale wskoczyło też dwóch panów, którzy podawali się za policję. I my na początku nie do końca im wierzyliśmy, że tą policją są.
0: Ja im do dzisiaj nie wierzę.
1: Zosia im do dzisiaj nie wierzy. Jeden z panów miał taki elegancki dresik, dlatego też bardzo źle to wpływało na jego wiarygodność, no ale dobra. Co nas faktycznie zaniepokoiło w którymś momencie było to, że inni ludzie zaczęli się ich naprawdę słuchać, więc to trochę wzbudziło naszą czujność.
0: Ale co oni od nas w ogóle chcieli na początku? Jak tak. Wskoczyli nam do wagonu, przychodzą z tym ID i mówią, że są z policji. No dobra, ale o co im chodziło?
1: Tak jest, właśnie. Oni chcieli, żebyśmy my im zapłacili za to, że my jesteśmy na tym pociągu, że my tutaj jedziemy, no, że sobie pozwoliliśmy wskoczyć na ten pociąg. No i oni chcą od nas pieniędzy. No a my oczywiście wiedząc, jakby czytaliśmy dużo przed tą całą podróżą, wiedzieliśmy, że generalnie w tym kraju trzeba uważać na łapówki, na ludzi, którzy kasę po prostu wyciągają. Także my trochę z takim dystansem podeszliśmy do tego, no, będziemy się tutaj troszeczkę kłócić, ale ostatecznie nic im nie zapłacimy, no bo kurczę, no jakby wiemy, czego się spodziewać, nie damy się. Nie jesteśmy tacy prości.
0: Tak, no i daliśmy się im.
1: No, to ostatecznie się daliśmy, ale dlaczego?
0: No właśnie, jak to wyglądało?
1: Wyglądało to tak, że panowie na początku dosyć mili, no tą kasę chcieli, ale po jakimś czasie zaczęło robić się gorąco. Na szczęście w tej naszej 9-osobowej grupie mieliśmy ze sobą dwóch dużych, silnych facetów i tak jak generalnie uważam, że my, dziewczyny, potrafimy wszystko same załatwić, tak w tamtym momencie naprawdę cieszyłam się, że są z nami, bo to oni...
0: Oni rozmawiali z nimi, bo tak na dobrą sprawę ci rzekomi policjanci nie za bardzo też chcieli z nami rozmawiać. Wszystkie komunikaty szły do tych chłopaków, tak na dobrą sprawę.
1: To prawda, także zastanawiałam się później, czy gdybyśmy były tam same dziewczyny.
0: Jakby to wyglądało,
1: tak,
0: nie?
1: Czy to byłoby na nasz plus, czy jednak na minus. No ale wracając, chłopacy dzielnie z nimi pertraktowali, co by się do tej ceny dogadać. Znaczy na początku nie chcieliśmy płacić, wiadomo, później to już była kwestia o cenę, ponieważ zrobiło się niebezpiecznie. W sensie panowie nie tylko zaczęli prosić o pieniądze, ale też zaczęli nam grozić. Zaczęli nam grozić tym, że nasze bagaże wyrzucą. Przypominam, że pociąg już jechał, także...
0: Jechał pośrodku niczego, pośrodku pustyni, tak, gdzie nic nie było naokoło.
1: Byliśmy na pustyni, więc... usłyszenie groźby, że nasze bagaże zostaną wyrzucone, a później, że my zostaniemy wyrzuceni razem z nimi, sprawiły, że no jednak byliśmy bardziej skłonni zapłacić. Nie byliśmy z tego dumni, ani zadowoleni, ale stwierdziliśmy, że jednak jesteśmy w takiej sytuacji, że nie mamy trochę możliwości się targować już więcej, że widzieliśmy po nich, że oni byliby w stanie tą groźbę spełnić, że to nie były tylko słowa, tylko faktycznie w pewnym momencie chwycili któryś z plecaków i prawie go wyrzucili. Tak. No może nie zrobiliby tego ostatecznie, ale nie, w tamtym momencie nikt z nas nie chciał tego sprawdzać tak naprawdę. Więc ostatecznie zapłaciliśmy im 20 euro za osobę, co dla nas w sumie nie było takim straszliwym kosztem, no bo umówmy się, są atrakcje, gdzie się płaci tyle albo więcej i my w jakiś stopniu z radością płacimy te pieniądze, żeby coś zobaczyć.
0: Z drugiej strony na ich realia to była już ogromna kwota, tak. Zwłaszcza, że nas było 9 osób.
1: Tak, dla nich to była dosyć spora kwota, dlatego, no, że tak powiem, stało się i tyle.
0: I umowa była też taka, że jak im zapłacimy, to później na następnym stopie, bo ten pociąg czasami się zatrzymuje na nieokreśloną ilość czasu, mamy przejść do wagonów z rudą żelaza. I tak też się stało, więc to
1: tak,
0: już...
1: ale to też nie było takie oczywiste, w sensie my tam, no naprawdę cały ten pociąg to jest nie tylko czekanie, ale też niepewność. Nigdy nie wiesz do końca, co się wydarzy, kiedy to się wydarzy i w jaki sposób to się wydarzy. Także my dostaliśmy informację, że musimy się przesiąść. W sensie chcieliśmy się przesiąść, no bo nie po to jechaliśmy do Mauretanii, żeby siedzieć z kiszeni w jednym wagonie z tektlami.
0: Chcieliśmy posiedzieć z Rudą, tak?
1: Tak, chcieliśmy posiedzieć z Rudą Żelazną.
0: No i faktycznie było tak, że jak się pociąg zatrzyma, to mamy się przenieść.
1: Tak. No i oczywiście to nie mogło przejść... łagodnie. Nie. To było przejście pod tytułem scena z Jamesa Bonda. Mhm. Wyskakujemy z wagonu, biegniemy sprintem do następnych wagonów.
0: Jeszcze... A już jest ciemno.
1: Już jest ciemno, tak, bo było po naszym wspaniałym zachodzie słońca, dla którego przyjechaliśmy do Zuerat. Jest ciemno, widzimy tylko tyle, na ile pozwalają nam na to nasze latarki na głowach, także no nie wiedzieliśmy za dużo, nie widzieliśmy za dużo.
0: Ja pamiętam to w ten sposób, że biegniemy wzdłuż tych wagonów, jest ciemno, jesteśmy rozdzieleni, no bo 9 osób się trochę rozciągnęliśmy i oni nagle krzyczą do nas, wsiadajcie szybko, bo pociąg odjeżdża.
1: Tak, także naprawdę to była taka adrenalina, my w tamtym momencie też się trochę rozdzieliliśmy, co nie było zdecydowanie optymalne, bo nikt z nas no, nie chciałby zostać sam w takiej sytuacji. Naprawdę wolelibyśmy być jedną grupą, już i tak w takiej dosyć... niekomfortowej sytuacji, no tak, ale taki jest tytuł twojej audycji, prawda?
0: Ma być niekomfortowo, tak? Szukamy komfortu w niekomforcie.
1: Tak, w tamtej sytuacji naprawdę było to dosyć niekomfortowe, ponieważ my się rozdzieliliśmy, dostaliśmy informację, że trzeba szybko teraz w tym momencie wbiegać na ten pociąg, a wiadomo, to też nie jest tak, że wagon ma metr wysokości i można sobie na niego wskoczyć, nie, no tam trzeba się naprawdę wdrapać, mamy dużo bagaży, więc tam naprawdę była cała akcja, żebyśmy wszyscy na tym pociągu ostatecznie skończyli, bo to też głupio by było, jakby ktoś nagle został na ziemi.
0: W środku pustyni i wdrapaliśmy się na te wagony, liczymy się i nagle nie wszyscy są.
1: Tak, na szczęście znaleźliśmy się później, także była chwila stresu i niepewności, jako że faktycznie byliśmy rozdzieleni. No i jakoś tak wyszło, że częściowo pobiegliśmy dużo dalej niż reszta, bo ci ludzie, którzy nas troszeczkę eskortowali, po prostu no biegli. Biegniemy, bo też my też generalnie dostaliśmy informację, jakich wagonów szukać najlepiej, że tam, żeby nie było za dużo tej rudy, ani za mało, bo to chroni od wiatru, a jak za dużo, to można wypaść i tak dalej. Także dużo wytycznych, a my po prostu oczywiście nic nie mogliśmy sprawdzić, tylko na gwałt byle wsiąść. Więc w pewnym momencie jesteśmy na jakichś tam wagonach, jesteśmy w tej rudzie, jesteśmy rozdzieleni, jest ciemno, strasznie ciemno, nie widać na 3 metry, co jest przed tobą. Także sytuacja intensywna, powiedziałabym.
0: Na szczęście pociąg zatrzymuje się co jakiś czas, nie wiadomo co jaki, na ile też nigdy nie wiadomo, no i wtedy już się zgrupowaliśmy i wylądowaliśmy w 2 wagonach.
1: Ale tak, obok siebie.
0: Obok siebie, tak żeby spędzić noc. No dobra, to za momencik o tym, jak właśnie noc wygląda, więc myślę, że kolejna nuta może Enjoy the Ride.

0: jedziemy sobie pociągiem w tych dwóch wagonach, jest środek nocy, no więc oczywiście idziemy do spania. Więc jak tam się śpi na tym wagonie?
1: W sumie super.
0: Wygodnie?
1: Wygodnie, naprawdę wygodnie, ponieważ, przynajmniej tak, mi się spało bardzo wygodnie. Nie wiem jak reszcie, ale dla mnie to było całkiem komfortowe, mimo wszystko doświadczenie.
0: Ruda żelaza, kurz, wszędzie wchodzi ta ruda żelaza do dziurek w nosu, nosie, wszędzie na dobrą sprawę, a Zuzia mówi, że jest wygodnie.
1: No posłuchajcie, jak się dobrze sobie uściłało łóżeczko, to było bardzo wygodnie.
0: Chyba byłyśmy bardzo zmęczone w takim razie.
1: Byłyśmy też bardzo zmęczone, no po takich atrakcjach to nie ma co ukrywać, że to zmęczenie się tam wdarło. Ale też trzeba po prostu powiedzieć, że ja na przykład patrzyłam w gwiazdy bardzo dużo i to był naprawdę niesamowity widok. I mimo tego dyskomfortu na zasadzie, kurczę, nie mam pościeli miękkiego łóżeczka, chociaż było dosyć miękko.
0: Bo to jak piasek na dobrą sprawę.
1: Tak, trochę tak.
0: Tu można zaznaczyć, że te wagony czasami się różnią, bo czasami ta ruda żelaza jest taka twarda jak kostki węgla.
1: Tak.
0: A nam się trafił jak taki piasek, więc faktycznie było wygodnie, jedynie co to minus był taki, że no ta ruda żelaza dostawała się już wszędzie.
1: Faktycznie tak, trzeba uważać, co się ubiera, co się tam zabiera do jedzenia, bo w pewnym momencie jedliśmy już, wszystko nam chrupało i nie dlatego, że było chrupiące, tylko dlatego, że było z dodatkiem żelaza, ale to już inna kwestia. Ale tak, no dało się... Mimo chłodu, bo trzeba powiedzieć, że no na pustyni w nocy jest bardzo zimno, w ciągu dnia bardzo ciepło, także trzeba tak się dobrze warstwowo ubrać, żeby później sobie z tym wszystkim poradzić, z tymi temperaturami. No ale przy odpowiednim śpiworze, jakimś tam kartonie, który trochę izoluje zimno, dało się wyspać bardzo dobrze, także naprawdę mnie to ten szum pociągu i takie turkotanie delikatne mnie na przykład dosyć uspokajało i usypiało, także mi się naprawdę dobrze spało.
0: To ja z mojej perspektywy powiem, że nie do końca dobrze mi się spało, bo tutaj jeszcze zaznaczę, że ten pociąg to nie jest taki jednostajny rytm, tylko on ma takie szarpnięcia.
1: No tak.
0: I ja mam wrażenie, byłyśmy akurat w dwóch różnych wagonach, że może ten wagon, w którym ja byłam, był bardziej pełny, było więcej tego żelaza i ja przy każdym takim szarpnięciu miałam wrażenie, że zaraz z niego wypadnę, że gdzieś wypadnę na tą pustynię i zostanę w ogóle sama, więc dla mnie to było chyba najgorsze w tym wszystkim, ale no z perspektywy czasu to sobie myślę, że to chyba było bardziej w mojej głowie.
1: Myślę, że tak, że faktycznie trudno z tego pociągu spaść, jeśli się naprawdę czegoś nie kombinujemy. Generalnie jako grupa, jak już przeżyliśmy swoje w tym pierwszym wagonie z tymi ludźmi, to już byliśmy naprawdę ostrożni i tak samo podczas jazdy raczej się nie stało. Były momenty, gdzie tam na chwilę stawaliśmy, ale to też na środku wagonu, wszyscy się pilnowaliśmy, sprawdzaliśmy, czy wszyscy są, także my tam byliśmy ostrożni. Kilka wagonów od nas jechała grupa jakichś czterech chłopaków, to widziałam, że oni tam nie mają problemu z tym, żeby podczas jazdy pociągiem, w sensie w momencie, w którym on faktycznie jedzie, a nie stoi, żeby się gdzieś tam z niego wychylać, nagrywać jakieś tańce.
0: No my nie robiłyśmy takich rzeczy.
1: No my byliśmy, myślę, dosyć rozważni, już i tak w tej nierozważnej sytuacji, ale już na samym pociągu no nie chcieliśmy ani na siebie zwracać uwagi za dużo, ani po prostu spowodować jakiegoś wypadku.
0: Dobra, a mówiłyśmy też o takich przyziemnych rzeczach, czyli spanie, jedzenie, które wspomniałeś, że po prostu wszystko chrupie. No a trzecia sprawa w takim razie, gdzie tu można się załatwić?
1: No, to mieliśmy osobny wagon na takie sytuacje. No niestety takie są realia. My na tym pociągu spędziliśmy wiele godzin, także gdzieś załatwić się trzeba i po prostu w momencie, w którym ten pociąg stał albo się toczył, czyli dopiero co ruszał, albo wiedzieliśmy, że za kilkanaście minut prawdopodobnie się zatrzyma, no to można było przeskoczyć na wagon obok. W kąciku mieliśmy toaletę. No trochę jak kuweta dla kota tak naprawdę to było, ale
0: tak,
1: takie
0: ale
1: są realia.
0: Sprawę, nie ma z tym żadnego problemu.
1: Nie ma z tym żadnego problemu, absolutnie.
0: Żeby załatwić się w wagonie obok. No i dobra, no to w takim razie jak wygląda kolejna podróż? Jak było już tak bardzo ciepło?
1: No tak, wtedy warstwy w dół oczywiście, chociaż z drugiej strony trzeba też się chronić przed słońcem, więc no, trzeba uważać, żeby się tam nie spalić za bardzo. Trzeba pić dużo wody. No wiadomo, jest to jednak trochę ekstremalne warunki tam panują.
0: A nie dłużyło ci się na tym pociągu?
1: Wiesz co, o dziwo nie. My spędziliśmy na tym pociągu łącznie 22 godziny. Wsiedliśmy przed 16, znaczy dobra, na jadącym pociągu, bo jakby liczyć czas, w którym jeszcze po prostu czekaliśmy w wagonie, to dłużej, ale pociąg ruszył o 16, mieliśmy 3-godzinną przerwę w nocy, nie wiadomo do końca gdzie i po co. Ja spałam, także, także nie wiem, ale wiem, że ta przerwa była. No i dojechaliśmy godzinę 14 do Nuadhibu. Także naprawdę 22 godziny w pociągu. I co? No my tam sobie troszeczkę, wiadomo, pogadaliśmy. Trochę po prostu, myślę, że większość z nas leżała i rozmyślała nad życiem w tym pociągu, bo to było takie naprawdę refleksyjne miejsce, wpatrywanie się w dal i po prostu naprawdę dużo myśli wtedy, mam wrażenie, człowiekowi do głowy przychodzi. Ja na przykład miałam też krzyżówki ze sobą, także...
0: Także tak,
1: było miło.
0: Było miło i mi też się w sumie nie dłużyło tak bardzo. Większość czasu było przez noc, także tam spałyśmy bardziej lub mniej. Całe popołudnie, dzień wcześniej też minęło dość szybko na targowaniu się z...
1: Tak,
0: z
1: myślę, że tym... przez te wszystkie atrakcje, które mieliśmy po drodze, ta podróż była też po prostu no, intensywna.
0: A nad ranem właśnie robiłyśmy czy zdjęcia, czy tak jak mówisz, po prostu zaczęły wchodzić jakieś rozmyślania o życiu. No i myślę, że tych rozmyśleń mogło być znacznie więcej.

0: Czy podczas tej długogodzinnej jazdy miałaś takie momenty, że zastanawiałaś się, po co mi to było?
1: Oczywiście, więcej
0: ile razy?
1: Więcej niż raz, zdecydowanie. Myślę, że co jakiś czas ta myśl nawracała, bo ta sytuacja z ludźmi też nam, myślę, dużo pokazała, jak to wszystko działa, że z jednej strony jest to niesamowita przygoda, coś, co no, dostarcza dużo adrenaliny, coś, co się robi właśnie dla takiego poczucia, że kurde, mogę wszystko. A z drugiej strony jest to po prostu niebezpieczne. Wiele osób uważa to za coś absolutnie głupiego do zrobienia. No i ludzie lokalni, to trzeba zaznaczyć, oni tak żyją. Oni muszą ten pociąg czasami brać, żeby po prostu się przedostać z jednego miejsca do drugiego. A jest to pociąg niebezpieczny. No nie ma co ukrywać, że w momencie, w którym, nie wiem, on się zatrzyma na dłużej, na środku pustyni i, nie wiem, coś się rozsypie. Albo, że faktycznie się wykolei, że ktoś z tego pociągu wypadnie. Naprawdę jest więcej rzeczy, które może pójść nie tak, niż my sobie, niż myślimy.
0: A dla nich jest to po prostu najszybsza droga, żeby przedostać się z pustyni nad wybrzeże, bo
1: tak jest.
0: Pociąg kończy bieg właśnie nad wybrzeżem, nad oceanem. A dla nas chyba, co mnie tak bardzo mocno, co mi to zdanie tak jeszcze brzęczy w uszach, to jak jechałyśmy, to któryś z kierowców się nas spytał, że wyście przylecieli tu kilka tysięcy kilometrów, żeby przejechać się tym pociągiem, co my musimy go zabrać, co my musimy nim jechać. I ja miałam takie, faktycznie, co my w ogóle robimy? Po co my jedziemy na ten pociąg?
1: Dokładnie, także ja jestem świadoma tego, że ludzie to robili i będą robić i robią niestety w coraz większych ilościach, bo staje się to praktycznie taką trochę masową atrakcją w tym momencie, a można też zaznaczyć, że w ogóle wydobycie i transport i eksport rudy żelaza to jest duża, duża część zysków, jakie Mauretania posiada. Dlatego też wydaje mi się, że bycie nierozważnym na tym pociągu i doprowadzenie do jakichś niepotrzebnych sytuacji też trochę po prostu źle wpływa na to, co się w Mauretanii dzieje.
0: To czy dzisiaj, wiedząc o tym wszystkim i mając tego świadomość, weszłabyś na pociąg?
1: To jest trudne pytanie, bo z jednej strony chcę powiedzieć, że nie, a z drugiej, no już to przeżyłam, więc trochę wiem, z czym to się je, ale gdybym na ten moment nadal nic nie wiedziała, to jednak no jest taka chętka przeżycia tego. No ale na pewno myślę, że zachowałabym się inaczej i lepiej się też przygotowała, bo na przykład uważam to, że fakt, że wsiedliśmy w Zuerat, a nie w Szum, był błędem dużym.
0: Dobra, a ja tak myślę, że właśnie też chciałabym, żeby to wybrzmiało, że fajnie, że my to przeżyłyśmy, ale no ja bym nie zrobiła tego drugi raz i nie polecam tego generalnie,
1: tak,
0: bo myślę, że tam może się dużo rzeczy wydarzyć, których nie jesteś w stanie przewidzieć.
1: Tak jest, no naprawdę, tak jak wspomniałam, że więcej rzeczy może pójść nie tak, niż się myśli, dlatego no zdecydowanie to nie jest coś do polecenia w tym momencie, raczej taka trochę przestroga, trochę informacja, jak po prostu u nas to wyglądało, ale też zdecydowanie nie powtórzyłabym tego.
0: Ale z drugiej strony fajnie, że to zrobiłyśmy, nie?
1: No wiadomo, no tak, teraz już możemy się tylko z tego śmiać i cieszyć tym, co nasze. No ale było parę takich sytuacji, których nie chciałabym powtórzyć i które sprawiły, że kwestionowałam swoje wybory życiowe.
0: A to już tak kończąc może też, jak wyglądało to przejście przez granicę? Bo dojeżdżamy nad ocean, czeka cały rząd taksówek, wyskakuje się cały taki brudny, a ci taksówkarze już czekają na nas z wodą, żeby nas umyć, więc na dobrą sprawę oni są do tego bardzo przygotowani, są świadomi tego, na kogo czekają, więc nawet im za bardzo nie przeszkadzało, że my wnosimy tą rudę żelaza im do samochodu. No i jak wyglądało to, jak oni dowieźli nas na granicę, bo my od razu chciałyśmy już z tej Mauretanii wyjechać.
1: Tak, my trochę z Mauretanii uciekałyśmy w pewnym momencie.
0: Trochę tak.
1: Troszeczkę no, trzeba to nazwać tymi słowami. Już myślę, że miałyśmy dość atrakcji, które nam zafundowała, ale to, co powiedziałaś o taksówkach, myślę, że to bardzo pokazuje to właśnie, że wszyscy wiedzą, jak to jest, że jak jest turysta w Mauretanii, to na pociąg i oni z tego żyją. My przeszliśmy przez granicę, wyglądałyśmy naprawdę paskudnie, w sensie...
0: Dzięki.
1: Przepraszam, ale mówię też o sobie, wyglądałyśmy po prostu podejrzanie.
0: Nie da się było tego... widać, co zrobiłyśmy.
1: Tak. I trochę nas to stresowało, no bo jednak jest to coś nielegalnego. Właściwie nie jest to zakazane stricte przez rząd, ale przez to przedsiębiorstwo, które wydobywa żelazo. No ale jednak nie jest to rzecz dobra do zrobienia. A my tam po prostu śmiało przez granicę przechodzimy. No ale tak, po stronie marokańskiej już trochę z ulgą rozmawiałyśmy z panem policjantem, który tak na nas patrzy, mówi, co? Na pociągu byłyśmy, a my tak, co? Na jakim pociągu?
0: Jest jakiś pociąg?
1: Jakiś pociąg? I wiecie, po prostu sobie, no co, pożartowaliśmy i puścił nas, no bo co miał zrobić? Także tak to wygląda.
0: Tak, tak to właśnie wyglądało, także zależy po której stronie. No, Marokańczycy naprawdę w sumie z nas trochę już się śmiali, jak my wyglądamy. No i my też w sumie już się z tego bardzo śmiałyśmy. A to jeszcze takie ostatnie pytanie, czy ty w takim razie znalazłaś ten komfort w niekomfortowej podróży?
1: W jakimś stopniu tak. Myślę, że ta podróż była niesamowita pod wieloma względami. Ten pociąg dał mi taką namiastkę czegoś wielkiego, konkretnej podróży, konkretnej przygody. No, komfort, słuchaj Zosia, no naprawdę mi się dobrze spało.
0: To ja się bardzo cieszę i w takim razie bardzo dziękuję ci za rozmowę, za to, że byłaś tutaj z nami dzisiaj w studiu. Moją gościnią była Zuzia Augustyniak.
1: Też dziękuję bardzo.
0: Za realizację odpowiadał Maciek Nowacki. Ja nazywam się Zofia Frankiewicz i były to niekomfortowe podróże. Do usłyszenia za tydzień. Pa! Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13.
2: Radio Afera 98,6 MHz. Altermixer. Altermixer. W Radio Afera.

0: Autopromocja.
1: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatu. Przenikanie się nastrojów. W każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio. Dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
2: Portal FilmFest. Wejdź do świata wyobraźni i odkryj kino, które zmienia perspektywę. Od 21 do 23 sierpnia Poznań staje się stolicą kina fantasy i science fiction. Na wielkim ekranie m.in. E.T., Łowca Androidów, Mad Max czy Conan Barbarzyńca. Festiwal otworzy jedyny w tym roku solowy koncert Marka Bilińskiego w pawilonie. Portal FilmFest. Przeżyj fantastyczny weekend. Program i bilety portalfilmfest.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.
3: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: W niedzielę o 19.
0: Wieczna podróż do bliskich nam krajów.
2: Pokój się zaprosi na wizytę pana.
0: Audycja Alternatywne Brambory.
3: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
4: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: Autopromocja.
1: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
2: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: W poniedziałki i piątki od 18.
3: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18. Tylko w Radio Afera.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Każda cisza coś ma na myśli.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Kiedy skończy się to wycie?
3: Stary, zróbmy własny koncert.
4: Scena główna.
3: Razem tworzymy idealną setlistę.
4: W każdy poniedziałek o 20:00.
5: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
0: Autopromocja.

0: Walter Mixer.
1: Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan.

0: Autopromocja.
1: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów. Przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio. Dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Radio Afera, studenckie radio Politechniki.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
0: Autopromocja.
3: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera.

0: 18.10, Radio Afera 98,6 MHz oraz www.afera.com.pl. Jesteśmy oczywiście też słyszalni za pośrednictwem aplikacji Radio Afera. Czas zacząć kolejne specjalne wydanie audycji Kaseciak Radio Afera. Szymon Dopierała sprzed mikrofonu, Grzegorz Nowacki z stołu realizatorskiego i nasz gość specjalny po raz drugi, ponieważ usłyszałem naszego gościa w zeszłym tygodniu podczas mojego powrotu z zagranicy bliskiej, ale było bardzo sympatycznie i postanowiłem, że koniecznie muszę się z nim spotkać, bo z tego co wiem, mamy sobie dużo do powiedzenia. Przedstaw się, drogi gościu.
1: Łukasz Wojciak, witam po raz drugi na antenie Radia Afera.
0: Mi również jest bardzo miło i czuję się zaszczycony, że mogłeś nas po raz kolejny odwiedzić. Będziemy raczej chyba więcej mówić niż
1: chyba
0: grać,
1: tak
0: mi się wydaje.
1: Aczkolwiek chcieliśmy grać.
0: Chcieliśmy grać, zobaczymy jak to będzie dzisiaj. Zaczęliśmy, no właściwie można powiedzieć z grubej rury, takie przejście pomiędzy latami 80. i 90. Sandra Michelle Kratu,
1: tak.
0: Ale no...
1: Enigma.
0: Enigma.
1: Tak, bardzo enigmatyczne wydarzenie, początek lat 90. Wtedy to był szok, kiedy pojawiły się te utwory, chyba to nawet był pierwszy utwór Sandness.
0: Tak, to był pierwszy
1: taki promujący, nikt nie wiedział, kto to, co to jest Enigma.
0: Dokładnie.
1: I okazało się, że jest to między innymi Sandra, czyli taka gwiazdka niemiecka, popowa bardzo, Maria Magdalena i tak dalej, dyskoteki,
0: podobno
1: dyskoteki.
0: Teraz gra, podobno teraz gra z playbacku live'owego, tak mówią.
1: Pojawia się na takich wszystkich dziwnych wydarzeniach w stylu Sylwestry.
0: No ale to już te czasy, musimy sobie zdać sprawę,
1: tak,
0: że no...
1: Straszne.
0: Chociaż na przykład Alphaville daje radę.
1: No,
0: miałem okazję być na ich koncercie w Ostrowie Wielkopolskim, naprawdę dają radę.
1: No proszę. No Sandra nie daje rady już, lata świetności ma za sobą. Ale no dobra, zostańmy przy Enigmie. Enigma, projekt jej męża. Świetny projekt. Na tamte czasy to było coś niesamowitego. Zresztą staramy się to same niesamowite rzeczy puszczyć.
0: Bardzo dobrze
1: tak,
0: to brzmi. Chociaż
1: płyta przełomowa brzmi do dzisiaj super. Do dzisiaj brzmi nowocześnie, nie zestarzała się mimo tych już prawie 40.
0: No, oh yeah.
1: Prawie 90.
0: Prawie 40.
1: Rok. No tak, no to już bliżej do 40.
0: No.
1: Nie zestarzało się to wcale, pod żadnym względem. Cała płyta jest wyśmienita. Dalsze Enigmy też są fajne.
0: Trzecia
1: kawałki.
0: Płyta jest świetna.
1: Tak. Tak, warto.
0: Pod tytułem Umarł król,
1: niech
0: żyje
1: król. Świetna. Enigma,
0: świetna
1: projekt
0: płyta.
1: Był wyśmienity. To był takie dziecko męża Sandry, on miał to gdzieś w głowie i pomimo, że realizował całe życie muzykę dla swojej żony, to tutaj ta Enigma naprawdę im wyszła.
0: I zawsze mi się to kojarzy, wydanie tej płyty, bo to był dokładnie chyba wrzesień 1990 roku.
1: Może.
0: Kojarzy mi się to z dwoma
1: wydarzeniami
0: ważnymi dla Polski. Ja zaraz wytłumaczę, o co chodzi, bo nie wiem, czy pamiętasz, że w 90 roku była rewolucja w polskiej edukacji. Po pierwsze, zlikwidowano język rosyjski jako obowiązkowy.
1: Tak, Siewodnia, Praznik Maja w kraju radnom. Jestem tym pokoleniem, które się jeszcze uczyło pieśni rewolucyjnych.
0: Ja miałem podręcznik, ale potem już z niego nie korzystałem, bo
1: tak,
0: okazało
1: tak.
0: się, to było
1: faktycznie.
0: Nagle.
1: Rok 90, ja byłem wtedy w 8 klasie i chyba już tego rosyjskiego faktycznie nie było. A może był, nie pamiętam. Nie płakałem.
0: A druga rzecz też bardzo ważna i też jakby, no powiedzmy sobie szczerze, wprowadzona na chybcika religia do szkół.
1: Tak, i to był chyba pierwszy rok, kiedy była religia w szkołach. Ale
0: i to tak nagle
1: przyszło. Powiem coś niepopularnego. Wtedy ta religia w szkołach była nawet dla nas, dla takich nastolatków, nie wiem jak, bo ja do szkoły średniej poszedłem rok później, ta religia była symbolem nowego i nikt nie protestował, wszyscy się cieszyli, że ta religia jest w szkole. Zresztą
0: bo to było coś nowego.
1: To było coś nowego, to było coś antykomunistycznego.
0: Dokładnie.
1: My byliśmy wtedy bardzo anty. No ja jako dzieciak w zasadzie, ale to czuło się, że ta komuna nic dobrego.
0: Przede wszystkim wydaje mi się, taką małą dygresję historyczną tutaj może zapodam, że mieliśmy to szczęście. Ja jestem zadowolony, że przeżyliśmy ten przełom.
1: Tak, ja też. Wiesz co bardziej pamiętam? Bardziej pamiętam jak 1 stycznia nagle nad tablicą pojawił się orzeł w koronie.
0: A!
1: Więc to a propos tych zmian.
0: Tak.
1: Początek lat 90. duże zmiany na świecie
0: tak,
1: i w muzyce.
0: I przede wszystkim jeszcze też weszły zachodnie pisma.
1: Tak.
0: Popcorn wtedy pojawił. Na początek był to przedruk niemiecki, no ale później jakby polska redakcja przejęła to pismo. Brawo było później.
1: Brawo było później, tak jest.
0: Dobrze, przejdźmy może dalej, bo...
1: Co, jedziemy dalej w podobnym klimacie? To jest podobny klimat? Muzyka starsza o wiele?
0: No jest kobieta i mężczyzna.
1: Tak
0: z
1: jest.
0: Z tym, że kobieta już niestety nie żyje. Przepraszam. To też przy okazji.
1: To powiemy w następnym kawałku.
0: Tak.
1: No to zacznijmy tak. Teraz będzie trochę dalej. 84 rok. Będziemy się wzruszać. Ciekawe, czy ktoś pamięta. Starsi tak, młodsi niekoniecznie. I pogadamy o tym utworze po kawałku.
0: Okej.
1: Dobrze, lecimy.

0: Dobrze. A więc Klanat, muzyka z filmu Robin Hood, serialu bardzo popularnego na początku lat 90., koniec lat 80. w Polsce. Ja będąc takim brzdylem, co niedzielę rano, przed południem.
1: To było po południu chyba.
0: Po południu? No, może. Nie pamiętam. Nie, czy to ważne?
1: Nie, nieważne.
0: Co niedzielę. Co niedzielę. Oglądałem ten serial z wypiekami na twarzy.
1: Było ich dwóch, nie?
0: Było ich dwóch. Była pierwsza seria, Michael Preet, czarny, przystojny. Wszystkie kobiety mdlały na jego widok. Aczkolwiek Lady Marion też niczego sobie. Na tamte czasy. Serial, no, czy fajny? Świetny. Dla naszego pokolenia wręcz kultowy. Zarówno pierwsza, jak i druga seria. Jako ciekawostka, w drugiej serii grał Robin Hooda, syn Shona Connery'ego.
1: O.
0: Tak, tak.
1: No ale to jak ten czarny umarł, to wszyscy płakali, nie?
0: No, podobno. Film świetny, pełen magii, jakichś podtekstów celtyckiej czy anglosaskiej, nie wiem, kultury. Tam był Hearn, czyli bóg lasu w Wielkim Porożu. Zresztą jeden z kawałków na tej płycie nazywa się Hearn, jest świetny. Cała płyta jest godna uwagi. Ale powiem wam ciekawostkę. Ta płyta przez zespół Klanat nie jest uważana za najbardziej udaną i za najlepszą.
1: Wręcz, no bo to jest taka pewnie...
0: Wręcz nawet czytałem kiedyś wywiad z członkami zespołu, opowiadali, że oni nie cieszą się z tej płyty, że to jest takie tam granie do serialu, tak jakby zrobili takiego biznesowy
1: jakiś plan. To jest użytkowa muzyka.
0: Użytkowa muzyka, ale podobnie jak Enigma, po latach uważam, że się broni. Cała płyta jest fajna. Co ciekawe, na płycie jest chyba 10 kawałków, a piosenek do serialu, do dwóch sezonów, dzisiaj się mówi sezonów, do dwóch serii tego serialu było dużo więcej. Każdy z utworów opowiada inną historię, ma inny tytuł, który mówi nam o danej postaci czy wydarzeniach serialu. I co ciekawe, było to tak zagrane w serialu, że jeżeli pojawiał się ktoś, to podkładem muzycznym był utwór X.
1: Tak.
0: Jeżeli pojawiała się Marion, no to był kawałek.
1: Czyli tak zwane
0: Marion.
1: Tematy. To się
0: tak jest. I dlatego może to
1: osób.
0: Tak się nam zapisało w pamięci, tym dzieciakom ówcześnie, które oglądały ten serial, że to tak brzmi wyśmienicie. O, jeszcze jedna ciekawostka mi się przypomniała. Otóż miałem przyjemność poznać pewnego Anglika i rozmawiałem z nim kiedyś na temat tego serialu. Oni go nie znają.
1: O.
0: Nie, on nie był popularny w Wielkiej Brytanii.
1: Byłeś kiedyś na koncercie wokalistki...
0: Enya.
1: Nie, Enya.
0: Nie, Enya.
1: Maria ona występowała w Farze.
0: A to nie byłem. Nie byłem.
1: No, ale zresztą tak tutaj będzie, tutaj może trochę wyprzedzimy to, co zagramy, bo zagramy pewien też irlandzki zespół.
0: Tak.
1: I nie wiem, czy kojarzysz, razem z Robin Hoodem w trójce, na liście przebojów królował taki utwór In a Lifetime, Clannad Ibono.
0: A, to ja nie pamiętam.
1: Był taki hicior właśnie, który...
0: Muszę sobie przypomnieć.
1: Tak, to się nazywa In a Lifetime. Clannad Ibono. Jak włączysz, to na pewno skojarzysz, że gdzieś już to słyszałeś.
0: To na pewno.
1: Dobrze.
0: Jedziemy dalej?
1: Jedziemy dalej, bo...
0: Następne cudowne głosy?
1: Tak.
0: No to teraz będzie... No cóż, jak jest międzynarodowo, jest Enigma rumuńsko-niemiecko, Klanat brytyjski, no to może coś ze Szwecji.
1: Ze Szwecji, to
0: tak
1: cóż ze Szwecji.
0: Tak jest, albo o Szwedzi, ale nie będzie twój.
1: Tak.
0: To co, Szwedzi.
1: Szwedzi.

0: kaseta DVD piracka, zakupiona najprawdopodobniej naprzeciwko Dworca Zachodniego w Poznaniu.
1: Prawdopodobnie.
0: W takiej przegrywalni, jednej z wielu tak, w Poznaniu.
1: Tak, całkiem możliwe. Było to dawno temu, tak się kupowało. Wspominałem tydzień temu o kasetach w ten sposób, że na początku lat 90. jako tacy gówniarze przegrywaliśmy głównie kasety, bo ktoś miał jedną i potem cała klasa przegrywała sobie tą jedną kasetę. Potem był taki etap kupowania namiętnie piratów. My nie wiedzieliśmy, że to są piraty. Była kaseta, kupowało się kasetę.
0: Przede wszystkim zauważ jedną rzecz. Dzisiaj mamy Spotify'a, Tidala i tak dalej. Ale to były bardzo popularne. Mogliśmy po prostu wyjść z domu, pójść do sklepu za rogiem i kupić.
1: Tak. No, mówiłem już o tym tydzień temu, że te kasety były takim pendrive'em tych czasów.
0: No.
1: To był jedyny nośnik, ta podła jakość, te nagrywania na tych jamnikach, na tych różnej maści dziwnych magnefotonach, jak to mówiliśmy. Ale to powodowało, że mieliśmy dostęp do tej muzyki, bo płyty duże, winylowe były trudno osiągalne. Tego nie można było wziąć w kieszeń.
0: I kompakty były drogie.
1: Kompakty były absolutnie... No, początek lat 90. chyba cena była zaporowa. Jeżeli ktoś miał w domu odtwarzacz CD, bo nie wiem, tatuś miał na tyle dużo pieniędzy, że mógł kupić synowi czy córce jakąś fajną muzę, no to był jakiś, kurczę, olimp w ogóle,
0: znaczy,
1: wszystkiego.
0: Tak pomyślałem sobie ostatnio, że płyty wtedy kosztowały tyle, powiedzmy tak, na dzisiejsze pieniądze 100 zł.
1: No, ówcześnie były bardzo drogie. Na pewno moje kieszonkowe z roku 90. było nijak do jakiejkolwiek płyty. Kasety też były drogie, oryginalne.
0: Ale one weszły dopiero później, 92.
1: No, dlatego my wtedy głównie przegrywaliśmy. Radio było nośnikiem muzyki. Radio uczyło nas nowych kawałków. Radio puszczało coś fajnego. Marek Niedźwiecki w Trójce puszczał takie kawałki, które nie były jakby wiodące na danych płytach i przez to pokazywał nam...
0: Ja powiem jedno, może nie Marek Niedźwiecki już wtedy w latach 90. dla mnie osobiście, i to zawsze mówię, że ta osoba jest dla mnie bardziej radiowcem niż wokalistą, jako powiedzmy jakiś taki idol, to Krzysztof Grabarz Grabowski.
1: To tu lokalnie w Poznaniu, oczywiście.
0: I całe Radio S, całe Radio Lawina i oczywiście tak. Radio Afera, no ale tak tutaj nie będziemy...
1: Radio S dla młodych i starych,
0: tak,
1: świat
0: dokładnie.
1: Przez muzyczne okulary.
0: Dokładnie.
1: Tak to leciało.
0: I być może też dzisiaj coś zagramy z Radio S, zobaczymy, tak. Zobaczymy.
1: O, tak. No, a propos tego, co puściliśmy. Rockset. Szwedzi.
0: No, chyba najbardziej popularny pierwszej połowy lat 90. to na pewno.
1: Tak, zrobili furorę. To była płyta Look Sharp z 88 roku.
0: Ale popularna dopiero od 89, tak mniej więcej.
1: I jako ciekawostkę powiem, że to była moja kaseta, jedna z moich pierwszych, którą kupiłem. Może nie w 88, pewnie gdzieś tak koło 90 roku, gdzieś na najpewniej na rynku Łazarskim albo w tym sklepie słynnym.
0: W sklepie prawdopodobnie, bo to
1: i to jest kaseta, która jest w oryginalnym pudełku, z oryginalnym opakowaniem. I ona już ma tyle lat i jest zajechana przeze mnie na jakimś marnym Grundigu, mono, potem na jakiejś wieży Eltry, a potem przeleżała na ścianie.
0: A jamnika nie miałeś?
1: Nie miałem jamnika, ja byłem wrogiem. Jako uczeń techniku łączności tępiłem jamniki albo jajniki, tępiłem jak tylko mogłem, ponieważ był to sprzęt tak podłej jakości, tak wstrętnie odtwarzający i nagrywający, że no nienawidziłem szczerze tego sprzętu, ale żeby nie było. Dzięki tym jamnikom ludzie się trochę mieli możliwość posłuchać tej muzy, bo były tanie. I można było odtwarzać i przegrywać, bo jamniki były dwukasetowe.
0: Były dwukasetowe i uwaga, można było przegrywać na szybko albo na wolno.
1: Tak jest, tak jest. Jakość była podła, ale co by o tych jamnikach złego nie mówić, to jednak to był taki kop do przodu dla muzyki, dla ówczesnej młodzieży.
0: No to był taki, można powiedzieć, no ówczesny, tak jak powiedziałeś.
1: Pendrive,
0: tak. Spotify.
1: Tak, wszystko w jednym, tak. Wymienialiśmy się kasetami z kolegami, przegrywaliśmy kasety na kasetę. Tydzień temu wspominałem o tym, że możemy, że nagrywaliśmy kasety z CD, najlepiej na swoim sprzęcie. No, kombinacji było wiele.
0: Dobrze, no to my teraz przejdźmy może do jednej z ważniejszych płyt 1991 roku. Dla mnie osobiście.
1: Dla mnie też.
0: Też jakby związana bardzo ta płyta jest z Radiem S.
1: Też.
0: Bo oni tam nawet podkłady mieli kiedyś.
1: Mocno promowali.
0: Radio Lawina miało podkład.
1: Tak, ale ta płyta broniła się sama, nie było w tym nic na siłę, nie było tak jak teraz w niektórych stacjach radiowych, że wciska się jakiś kawałek, który niby jest fajny, a tak naprawdę nie jest fajny. Ta płyta broniła się sama, to była płyta epokowa i dla zespołu, i dla muzyki.
0: No i dla Mariusza Kwaśniewskiego też. Pozdrawiamy go bardzo serdecznie.
1: Tak, pozdrawiamy.
0: No to lecimy, a ta płyta brzmi tak.

0: od lat.
1: No halo.
0: No,
1: zespół
0: halo.
1: Z Irlandii.
0: Zespół z Irlandii, znowu Irlandia?
1: Tak.
0: No, powiem tak, ja już chyba kiedyś to opowiadałem, no ale zawsze to dla mnie jest szok. Jestem u swojego kuzyna, ma wieżę marki Hitachi i kupił sobie płytę Achtung Baby. No, oczywiście wiedziałem, co to jest YouTube i tak dalej, no, uwielbiałem Joshua Tree, zwłaszcza tam sam wstęp Briana Eno, Where the Streets Have No Name. Mm. Leci sobie tam ty i takie... Ja mówię, hello, chyba ci się
1: sprzęt zepsuł. Tak. Zoo Station. Pierwszy kawałek na płycie. Achtung Baby. Zoo Station w Berlinie. Słynna stacja, zresztą my dzieci z dworca zoo.
0: I uwaga, tutaj może zabrzmie trochę jak taki stary tetryk, ale płyta Achtung Baby jest taką płytą, którą pomimo tego, że się na przykład nie ma odtwarzacza CD, warto ją mieć dla samej okładki.
1: Tak.
0: Dla Trabanta, dla różnego rodzaju
1: gołego
0: fajnych zdjęć.
1: Gołego basisty.
0: Chodzi mi ogólnie o zdjęcia, nie?
1: Tak, tak. Same zdjęcia są świetne. Płyta jest perfekcyjna pod każdym względem.
0: Ja też lubię Zuropę.
1: Tak. No Zuropa... Tak.
0: No, tam jest Johnny Cash na koniec.
1: Zoo Station było taką, Zoo Station, The Fly, Zoo Station, czy kawałki w ogóle Mysterious Ways z tej płyty. To było takie uderzenie dla fanów YouTube, że część ludzi wtedy po słynnym Joshua Tree obraziło się na ten zespół, ponieważ oni nagrali zupełnie coś innego. Kompletnie. Oderwane od poprzednich płyt. Totalnie. Część fanów odwróciła się wtedy od zespołu, tutaj, ale myślę, że niesłusznie.
0: I tutaj powiedzmy sobie szczerze, trzeba oddać honory jak zawsze Brianowi Eno. Bo gdyby nie on, to by...
1: To brnęliby dalej w ten Joshua Tree pewnie i nic nie zrobili.
0: Nie, bo Rattleham było, po amerykańsku było.
1: Tak, to było bardzo amerykańskie. A tutaj, no, ta płyta Achtung Baby... Świetna.
0: Tutaj dostaliśmy sygnał, że już można, więc chyba teraz przejdziemy do Ameryki, tak?
1: Nie, teraz przechodzimy... Do Ameryki?
0: Do Ameryki.
1: Do Ameryki, czyli do Kalifornii.
0: Czyli do Kalifornii.
1: I też opowiemy parę słów o opowiemy tym zespole.
0: Uwaga, będzie hit.
1: Będzie hit.
2: Are you the guys on the beach who hate everything? Some sort of hip music that I don't understand.

0: takie utwory były na playlistach w stacjach komercyjnych.
1: Tak. I nawet bardzo wysoko i nawet grano to w prime time'ie.
0: Tak, i chciałoby się rzec, komu to przeszkadzało?
1: No właśnie, komu to przeszkadzało? Ugly Kid Joe, kapela z Kalifornii, początek lat 90. To jest płyta Americans Last Wanted, czyli niepożądani w Ameryce. No, tak można tłumaczyć. Zespół, który wypłynął równolegle mniej więcej do tej całej grunge'owej rewolucji, aczkolwiek nie do końca był taki grunge'owy i trochę przeszedł cichaczem. Ta płyta i ten utwór to taki ich największy sukces komercyjny, ale zespół ma twórczość fajną i naprawdę polecam posłuchać całej płyty. Jest świetna, jest fajna. I to moim zdaniem wcale nie był najlepszy kawałek na tej płycie. Lubię inne.
0: No ale to wiadomo,
1: że ale chcieliśmy zasygnalizować.
0: Wakacje.
1: Był teledysk. Chłopaki biegali z taką dmuchaną lalą po plaży. I uwaga, zespół zagrał na Woodstocku w Polsce w 2013 roku.
0: Właśnie opowiedz.
1: Cały koncert można obejrzeć na YouTubie, na Kręciole. Polecam, naprawdę brzmi świetnie, że jeszcze nikt z tego nie zrobił płyty koncertowej. To szok.
0: Oj, dużo właściwie Jurek Owsiak mógłby
1: zrobić płyt koncert, ale Ugly Kid Joe. Ja przespałem ten koncert, w ogóle zorientowałem się, że Ugly Kid Joe był w Polsce, jak już było dawno po koncercie.
0: Nie przespałeś tego koncertu będąc na Woodstocku, tak?
1: Nie byłem w ogóle na Woodstocku. Przespałem w sensie, dowiedziałem się, że na Woodstocku był Ugly Kid Joe, mówię, o, co jest grane, jak, i mnie tam nie było. No, ale koncert wyśmienity, poezja, zresztą ja o każdej piosence, którą tu puszczamy, mówię, że jest wyśmienita i poezja, ale, no ale co.
0: Okej, no to teraz chyba coś specjalnego.
1: Wracamy do Polski?
0: No ja myślę, że nie powiemy na razie, co to jest, bo będziemy o tym gadać, jak się utwór skończy.
1: Dobrze.

0: No dla mnie jeden z najważniejszych kawałków wczesnej młodości.
1: Tak. Paweł Czaplicki, Przemysław Frankowski
0: i Krzysztof Grabarz-Grabowski.
1: I Piotr Mańkowski.
0: Tak.
1: Lawina Cox była taka.
0: Była taka.
1: Instytucja. To utwór
0: taka
1: wojny.
0: Efemeryda.
1: Tak, to tak śmialiśmy się tutaj z Szymonem, że to tak zostało nagrane, jak my prowadzimy tą audycję. Czyli na totalnym spontanie chyba. Bez planu, ładu i składu.
0: Ale utwór Nie dotykaj miał naprawdę mocny przekaz.
1: Tydzień temu szukałem utworu Nie dotykaj. Niestety mam go tylko w wersji jakiejś MP3-kowej. Nie mam go na kasecie. A może warto by puścić, bo utwór ma przekaz do dzisiaj.
0: No właśnie. Może jeszcze będzie kiedyś okazja go nam jak najbardziej puścić.
1: Może go znajdziemy
0: puścić
1: gdzieś na kasecie.
0: Pozdrawiamy oczywiście Krzysztofa Grabarza-Grabowskiego. Jeśli nas słyszy, prawdopodobnie nie, ale jakoś wysyłamy mu ciepłe fluidy.
1: Tak. A mamy kasetę taką naprawdę mega oryginalną, bo jest to niesamowite wydanie jeszcze agencji TRAS, czyli Radia S. Okładka wygląda jak ksero. Ksero z ksero.
0: No bo ksero z kota, nie?
1: Ksero z kota, tak. Projekt okładki Paweł Czaplicki i Paweł Kopczyński. Niesamowite.
0: No, a
1: ta kaseta ma swoje lata i...
0: Ale to była naprawdę, to był wielki hit Radia S i no to trzeba przyznać, że wtedy Radio S miało siłę oddziaływania
1: straszną. To znaczy w pozytywnym sensie straszną.
0: Tak. Ja pamiętasz, że było napisane Radio S na przęśle pestki.
1: Tak.
0: Chyba jest to nawet do dziś.
1: Radio S dla młodych i starych, świat przez muzyczne okulary. Tak śpiewali.
0: Tak. No, takie były czasy. Dzisiaj też Radio Afera jest i rockowe, i alternatywne, i dużo naprawdę fajnych rzeczy się dzieje. No i też jest muzyka dla młodych i starych.
1: Tak jest. I żebyśmy mieszali wina i muzyki gatunki.
0: Tak,
1: to
0: no to teraz...
1: Puścimy coś zupełnie z innej beczki.
0: Oj, tak. Ale kochamy ten zespół.
1: Kochamy ten zespół.
0: Kochamy ten zespół.
1: Lubimy.

0: ile płyt, ile kaset pirackich tej płyty się sprzedało, to chyba tego nie wie nikt, nawet sam Bóg.
1: Chyba tak. Zespół bardzo popularny.
0: No, to był strzał.
1: Tak,
0: to był strzał.
1: Wtedy puszczano to w radiu, puszczano to
0: wszędzie.
1: Na dyskotekach. Też.
0: Aha, no też, tak. A też. Powiedz mi, no to wtedy się ta subkultura w pełni...
1: No subkultura była już w latach nawet 80. Depeche Mode, byli depesze. Jest taka scena w teledysku Leroya, Scyzory, gdzie idzie ulicą, zaczyna śpiewać swój słynny pierwszy kawałek Scyzory,
0: Scyzory.
1: A na ścianie jest napisane Depeche, my czytaliśmy wtedy jako gówniarze 14-letni Depeche Mode.
0: Depeche Mode.
1: Kto tam wiedział, że to się czyta Depeche Mode, nie? Depeche Mode to było.
0: Tak jest.
1: Subkultura bardzo... wyrazista, bardzo prężna.
0: Załapałeś się na wojny?
1: Nie. Aczkolwiek była taka sytuacja, że nosiłem koszulkę w wieku lat nastu proletariat czarne szeregi, a w Walkmanie na wałkach, jak to się wtedy mówiło, leciało co? Leciał Violator. No. I koledzy się ze mnie śmiali, że jak to jest możliwe.
0: To właśnie było to.
1: Można było się afiszować z jakąś muzą, miałem włosy do ramion, a słuchać
0: ja miałem loki, nie?
1: Aha, o kurczę, niemożliwe.
0: No właśnie, możliwe.
1: No właśnie. No Depeche Mode, muzyka bardzo specyficzna. Nie lubię nowych płyt ostatnich.
0: Ostatnia płyta jest naprawdę świetna.
1: Jakoś nie to,
0: Ma dużo ale... takiego przeboju.
1: Może dlatego, że nie wsłuchałem się tak ambitnie za bardzo w tą ostatnią płytę.
0: Poza tym nie ukrywam, byłem na ich właściwie przedostatnim koncercie, trasie Memento Mori. No,
1: ja nie
0: same hity. No bo to
1: takie The Best Of.
0: No ale to takie świetne The Best Of, bo ostatnio nie grali aż tak dużo. Mhm. No i też nie ukrywam, przeżyłem tak zwane pandemonium 2001 roku.
1: Super.
0: Czyli 2 września tor wyścigów konnych, tam gdzie YouTube grało. Mm-hmm. No to po prostu pandemonium deszczowe było straszne. Mm-hmm. I zresztą tak notabene był to jeden z ostatnich koncertów takich naprawdę lat 90., no bo to było tydzień przed 11 września, wiele się zmieniło.
1: No ja bym...
0: Dobra, lecimy, bo czas tak, nas goni, dobra. A mamy jeszcze trochę, więc tak, teraz będzie punkowo, nie powiemy co to jest, lecimy.

0: To był hit. To był hit poznański.
1: Tak.
0: Zdecydowanie. Postregiment znaczy wież i wcześniej postregiment czar zły. Znowu klimaty lawinowe. Utwór znaczy wież był 100 tygodni na liście przebojów Radia Lawina.
1: Tak. No dzisiaj mocno Radio Lawina tutaj.
0: Tak, no, no bo to jest jednak mimo wszystko
1: historia.
0: Historia i tego się nie wyprze.
1: Tak. I z Eski czy z Lawiny nagrywaliśmy sobie te kasety również.
0: Dokładnie.
1: Namiętnie.
0: Serdecznie ci dziękuję. Moim gościem był Łukasz Wojciak.
1: Tak jest.
0: Serdecznie i oczywiście myślę, że kiedyś się jeszcze usłyszymy na antenie Radia Fera. Są już pewne pomysły.
1: Tak, mam nadzieję. Mamy pomysłów dużo. Może uda się zrealizować.
0: Może uda się zrealizować.
1: Tak, muzycznych.
0: Tak, Grzegorz Nowacki tutaj też wsparciem za stołem realizatorskim. Bardzo serdecznie dziękuję. I ja zostaję, ponieważ dzisiaj wyjątkowo poprowadzę również alternatywne brambory. Będzie po niemiecku.
1: Jeszcze puścimy jeden kawałek
0: jeszcze
1: w ramach
0: jeden
1: naszego pakietu.
0: Tak, dokładnie.
1: I powiem dwa słowa, bo już po piosence nie będziemy nic mówić. Taki zespół. Wracamy do Ameryki. Zespół swego czasu bardzo popularny, nawet taki może trochę popowy. Puszczano go w radiach,
0: kiedyś
1: MTV.
0: Kiedyś mi się nie podobała wokalistka, a teraz już mi się podoba.
1: Tak, a mi się kiedyś podobała, a teraz mniej. Ale no to tak jest. Puścimy utwór z ich takiej najbardziej znanej płyty. Utwór, który był singlem, był dosyć popularny. To nie jest ich największy przebój.
0: Nie?
1: Nie, bo puścimy coś.
0: Aha, no.
1: Puścimy coś innego.
0: Aha,
1: no i tyle.
0: Aha.
1: I co? Dobra. To kończymy. A ja jeszcze tylko chciałbym tak trochę prywatnie pozdrowienia dla mojego Adama, który siedzi i ogląda, mojego syna.
0: Pozdrawiamy, pozdrawiamy.
1: Tak, i pozdrowienia dla Nadii, która siedzi gdzieś i słucha mojej żony.
0: No i pozdrawiamy też Patryka.
1: I pozdrawiamy Patryka. Tak jest.
0: Trzymajcie się, do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

0: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera.
1: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
2: Autopromocja.
3: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
4: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
2: Autopromocja.
5: Radio Afera 98,6 MHz.

0: w niedzielę o 19.
1: Wyjdź na podróż do bliskich nam krajów.
2: Ukłon się zaprosi na miejscu pana. Audycja alternatywna.

Moi drodzy, 11 minut po godzinie 19. Dzisiaj alternatywne bambory zastępcze jak najbardziej na żywo 98,6 MHz www.afera.com.pl i do usłyszenia oczywiście też za pomocą naszej aplikacji. Dzisiaj Szymon Dopierała i Grzegorz Nowacki. Witamy was jeszcze raz bardzo serdecznie. Zacząłem od Rammsteina. Dzisiaj będzie to taki jeden z głównych bohaterów naszej audycji od utworu Mainland, ponieważ mamy jeszcze lato, a sam teledysk do tego utworu z kompilacji oryginalnie Made in Germany wydanej w roku 2011 bardzo fajnie właśnie to lato nam przybliża. Pomyślałem sobie tak przy okazji, bo bardzo lubię na przykład ostatnią płytę formacji Rammstein pod tytułem Zeit z 2022 roku, a rzadko kiedy jest grana na antenie w ogóle radiostacji, u nas zresztą też, więc pomyślałem sobie, dlaczego nie zagrać sporych fragmentów właśnie z tego krążka.

To wyciąg dosyć duży z płyty Zeit zespołu Rammstein. Bardzo lubię ten album i wydaje mi się, że bardzo fajnie było go wam, drodzy słuchacze, przybliżyć. Moi drodzy, tak jakoś ten Rammstein dzisiaj mi siadł, więc myślę, że jeszcze dwa kawałki live tego genialnego niemieckiego zespołu mogę wam spokojnie zaprezentować.

Zone i Ich Will to fragment koncertowej płyty z nim z zespołu Rammstein właśnie dzisiaj. I na sam koniec, bo tak sobie pomyślałem, że było bardzo metalowo, bardzo tak przebojowo i bardzo tak powiedziałbym, no trochę też na lato, za sprawą właśnie płyty Zeit zespołu Rammstein. Więc tak przy okazji jeszcze kaseciaka Radia Afera. Przypomniała mi się wytwórnia Morbid Noise, którą na samym początku prowadził niejaki Kamyk, czyli Tomek Kamiński, który później kandydował między innymi na prezydenta miasta Gniezna. Niestety się nie dostał na ten stolec, ale tak, ale między innymi właśnie głównie wydawał zespoły metalowe, ale no również w latach 90. wydawał na kasetach oryginalne wydania płyt Lacrimozy. I tak sobie pomyślałem, że dlaczegożby nie dzisiaj na sam koniec nie zagrać wam utworu zamykającego płytę Stille właśnie formacji Tilo Wolfa, którą ja uważam za najlepszą płytę tej formacji, czyli takie połączenie metalu i muzyki progresywnej. Więc na samo zakończenie audycji Alternatywne Brambory będzie utwór Die Strasse der Zeit. Szymon Dopierała, Grzegorz Nowacki. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. To były Alternatywne Brambory.

0: niedzielę o 19.
1: Wyjdź na podróż do bliskich nam krajów.
2: Ukłon się zaproszeniem.
1: Audycja Alternatywne Rambory. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. Autopromocja.
0: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify. Her Storie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
3: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady
4: z Poznania, Polski, Europy i świata.
3: Poniedziałki i piątki od 18.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.
0: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Odysei Klasycznej. Anna Grzyb za mikrofonem i będziemy kontynuować naszą podróż przez historię muzyki. W poprzedniej audycji zostawiliśmy ją pod koniec renesansu. Polifonia była wtedy dopracowana niemal do perfekcji. Kilka niezależnych melodii mogło biec jednocześnie i tworzyć bardzo złożoną całość. I teraz ważna rzecz. Około roku 1600 nikt nie wstał rano i nie powiedział: koniec renesansu, zaczynamy barok. Tak to oczywiście nie działało. Dawne i nowe sposoby komponowania przez długi czas funkcjonowały obok siebie, czasami nawet u tego samego kompozytora. Świetnym przykładem jest Claudio Monteverdi. Znał renesansową polifonię od podszewki, ale jednocześnie stał się jednym z najważniejszych twórców wczesnego baroku. Jednym z problemów, które wtedy szczególnie interesowały kompozytorów, była relacja pomiędzy tekstem a muzyką. Co zrobić, jeżeli słowa mówią o bólu, gniewie albo rozpaczy, a tradycyjne reguły każą prowadzić głosy w sposób bardzo uporządkowany? Czy można złamać zasadę, jeżeli dzięki temu tekst zabrzmi mocniej? Cruda Amarilli, czyli Okrutna Amarilli, jest madrygałem, świeckim utworem wokalnym, w którym tekst poetycki był bardzo ważny. Monteverdi zastosował tutaj dysonanse, czyli napięte współbrzmienia w sposób, który bardzo nie spodobał się bolońskiemu teoretykowi Giovanniemu Marii Artusiemu. Artusi zarzucał nowoczesnym kompozytorom, w praktyce między innymi Monteverdiemu, że zbyt swobodnie obchodzą się z zasadami kontrapunktu. Kontrapunkt to sposób prowadzenia kilku niezależnych linii melodycznych jednocześnie. W muzyce renesansowej istniały dokładne reguły mówiące między innymi, jak przygotować dysonans i jak go rozwiązać. Monteverdi nie stwierdził jednak, stare zasady są bez sensu. Sprawa była bardziej subtelna. W przedmowie do piątej księgi madrygałów z 1605 roku zapowiedział rozróżnienie dwóch sposobów komponowania. Szerzej wyjaśnił je dwa lata później jego brat Giulio Cesare. Starszy sposób nazwano prima practica, a nowszy seconda practica. W tej drugiej praktyce tekst mógł uzasadniać większą swobodę w traktowaniu harmonii i dysonansu.

renesansu. Nie oznacza to oczywiście, że renesansowi kompozytorzy nie przejmowali się słowami. Przejmowali się i to bardzo. Zmieniało się raczej to, jak daleko wolno było zajść, żeby podkreślić ich znaczenie. W Cruda Amarilli warto więc posłuchać momentów, w których głosy przestają brzmieć idealnie, gładko i zaczynają się o ciebie ocierać. Te zgrzyty są zamierzone. Utwór wykonuje The Consort of Musique pod dyrekcją Antoniego Rulia.

Monteverdi wcale nie porzuca tutaj renesansowej polifonii. Po prostu zaczyna wykorzystywać ją trochę inaczej. W tym samym czasie rozwija się jeszcze jeden pomysł. Zamiast kilku równorzędnych głosów, na pierwszy plan coraz częściej wychodzi jeden śpiewak. Jednym z najważniejszych miejsc tych eksperymentów była Florencja. Tamtejsi humaniści, poeci i muzycy, związani między innymi z kręgiem Giovanniego de Bardiego, a później Jacopa Corsiego, próbowali odpowiedzieć na dość ambitne pytanie, jak brzmiał teatr starożytnej Grecji. Oczywiście nie mieli nagrań, nie mieli też dokładnej wiedzy o tym, jak greckie dramaty rzeczywiście wykonywano. Musieli więc zgadywać na podstawie antycznych tekstów. Jednym z rezultatów była monodia akompaniowana. Jeden głos śpiewa tekst, a instrumenty dają mu harmoniczne podparcie. Dzięki temu słowa są wyraźniejsze, a śpiew może bardziej przypominać ekspresyjną mowę. Pod głosem biegnie linia basu. I tutaj pojawia się jeden z najbardziej charakterystycznych elementów baroku. Basso continuo. Partia continuo zawiera linię basową, a często także cyfry podpowiadające harmonię. Klawesynista, organista, lutnista albo teorbanista buduje na tej podstawie akordy. Samą linię basową może dodatkowo grać instrument o niskim rejestrze. Nie ma jednego obowiązkowego zestawu. Skład continuo mógł być bardzo różny. Akordy realizowano między innymi na klawesynie, organach, lutni czy teorbie, a linię basu mógł wzmacniać odpowiedni instrument basowy. Z eksperymentów z takim sposobem śpiewania i z dramatem zaczęła rodzić się opera. I od razu taka ważna uwaga, Monteverdi jej nie wynalazł. Jednym z najwcześniejszych dzieł tego typu była Dafne Jacopa Periego z końca XVI wieku. Jej muzyka zachowała się tylko częściowo. Najwcześniejszą operą zachowaną w całości jest Euridice Periego z 1600 roku. Podczas pierwszego wykonania wykorzystano także muzykę Giulio Caccini'ego, który wkrótce opublikował własne opracowanie tego libretta. Kilka lat później do gry wszedł Monteverdi. L'Orfeo, czyli Orfeusz, został wystawiony w Mantui w 1607 roku. Historia jest dobrze znana. Orfeusz schodzi do świata umarłych, żeby odzyskać Eurydykę. W Possente Spirto próbuje przekonać Charona, żeby go przepuścił. I tutaj robi się ciekawie. Orfeusz nie tylko śpiewa, on za pomocą śpiewu próbuje coś osiągnąć. Muzyka jest częścią akcji. Jego linia wokalna jest niezwykle bogato zdobiona, a kolejnym zwrotkom odpowiadają różne instrumenty. Zmienia się więc nie tylko melodia, ale też kolor całej sceny. Ornamenty nie są wyłącznie pokazem techniki, są częścią perswazji. Przed nami Anthony Rolfe Johnson z towarzyszeniem English Baroque Solists pod dyrekcją Johna Eliota Gardinera.

I najlepsze jest to, że Charon i tak nie daje się przekonać. Orfeusz śpiewa wspaniale, ale sama wirtuozeria nie wystarcza. To bardzo dobry przykład nowego sposobu myślenia. Muzyka nie jest dodatkiem do historii. Ona sama staje się działaniem bohatera. Orfeusz powstał dla środowiska dworskiego. Pierwsze opery były kosztownymi widowiskami związanymi przede wszystkim z dworami i wielkimi uroczystościami. Ale w 1637 roku w Wenecji nastąpiła bardzo ważna zmiana. Rozpoczął działalność Teatro San Cassiano, pierwsza znana publiczna opera działająca jako przedsięwzięcie komercyjne. Można było kupić bilet, przedstawienie można było powtórzyć. Komercyjny model sprzyjał rywalizacji o publiczność. W weneckiej operze rosło znaczenie wirtuozowskich śpiewaków, efektów scenicznych i wyrazistych arii. Opera zaczynała działać nie tylko jako sztuka dworska, ale też jako część rynku. I to zmieniało bardzo wiele. Barok nie rozwijał się oczywiście wyłącznie we Włoszech. W Polsce jednym z najważniejszych nazwisk początku XVII wieku jest Mikołaj Zieleński. O jego życiu wiemy stosunkowo niewiele. Był związany z prymasem Wojciechem Baranowskim jako organista i kapelmistrz. W 1611 roku w Wenecji ukazały się dwa wielkie zbiory jego muzyki religijnej: Offertoria Totius Anni i Communiones Totius Anni. I samo miejsce wydania ma znaczenie. Wenecja była wtedy jednym z najważniejszych centrów druku muzycznego w Europie. Muzyka Zieleńskiego trafiała więc do międzynarodowego obiegu. W jego utworach spotykają się różne style. Część nadal mocno wyrasta z renesansowej polifonii. W innych pojawiają się już basso continuo, styl koncertujący i wyraźny podział wykonawców na grupy. Jednym z najbardziej efektownych pomysłów była technika wielochórowa. Kilka zespołów może śpiewać na przemian, odpowiadać sobie albo nagle połączyć się w jednym potężnym brzmieniu. W 12-głosowym Magnificat Zieleńskiego głosy podzielone są na 3 4-głosowe chóry. Kompozytor może więc budować muzykę nie tylko z melodii, ale też z samego rozmieszczenia i zestawiania grup. I to jest ważne. Polski kompozytor już na początku XVII wieku korzysta z bardzo nowoczesnych środków swojej epoki. Posłuchamy wykonania chóru Filharmonii Narodowej w Warszawie pod dyrekcją Henryka Wojnarowskiego.

Barok nie wyrzucił więc polifonii do kosza. Przeciwnie, nadal ją wykorzystywał. Tyle, że teraz można ją było połączyć z przestrzenią, instrumentami, basso continuo i kontrastem obsady. Coraz większe znaczenie zdobywała również muzyka instrumentalna. Nie narodziła się ona oczywiście w baroku. Istniała dużo wcześniej, ale w XVII wieku jej rozwój bardzo przyspieszył. Kompozytorzy zaczęli coraz mocniej interesować się tym, co konkretny instrument potrafi zrobić. Jednym z najważniejszych twórców muzyki klawiszowej pierwszej połowy XVII wieku był Girolamo Frescobaldi. Przez znaczną część życia pracował jako organista Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie. Jego toccaty potrafią być bardzo nieprzewidywalne. Szybki fragment nagle się zatrzymuje, pojawiają się akordy, a potem znów rusza seria przebiegów. Tempo i puls nie muszą być przez cały czas identyczne. Frescobaldi sam pisał, że taką muzykę należy wykonywać elastycznie, podobnie jak ekspresyjny madrygał. Nazwa toccata pochodzi od włoskiego toccare, dotykać. Gatunek związał się szczególnie z muzyką instrumentalną, zwłaszcza klawiszową, i często miał charakter swobodny, wirtuozowski albo przypominający improwizację. W toccacie siódmej warto posłuchać właśnie tej zmienności. Nie ma tutaj jednego pomysłu, który spokojnie rozwija się przez cały utwór. Muzyka ciągle skręca. Utwór na klawesynie wykonał Francesco Cera.

Oczywiście ta spontaniczność jest w dużej mierze zapisana. Kompozytor dokładnie planuje muzykę, która ma sprawiać wrażenie, jakby powstawała tu i teraz. W XVII wieku zmienia się też sposób myślenia o organizacji wysokości dźwięków. I tutaj łatwo wpaść w pułapkę. Nie było tak, że pewnego dnia skończyły się dawne kategorie modalne, a następnego wszyscy zaczęli pisać w dur i w mol. W XVII wieku systemy modalne nadal funkcjonowały, a jednocześnie w praktyce i teorii pojawiały się rozwiązania przypominające późniejszą tonalność dur-moll. Oba sposoby organizowania muzyki przez długi czas się przenikały. Nie była to więc prosta zamiana jednego systemu na drugi. A nowe środki dramatyczne rozwijane w operze bardzo szybko przeniosły się także do muzyki religijnej. Jednym z kompozytorów, którzy odegrali tutaj szczególnie ważną rolę, był Giacomo Carissimi, działający przede wszystkim w Rzymie. W XVII wieku nazwy gatunków nie były jeszcze tak uporządkowane jak później. Utwory, które dziś zaliczamy do wczesnego oratorium łacińskiego, mogły funkcjonować również jako historie. Muzyczne opowieści oparte na tekstach religijnych. Jedną z nich jest Dives Malus, znane również jako Historia Divitis. Historia ta pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Bogaty człowiek żyje w dostatku, podczas gdy u jego bramy leży ubogi Łazarz, pragnący choćby resztek z jego stołu. Potem obaj umierają i sytuacja całkowicie się odwraca. Łazarz znajduje ukojenie, a bogacz doświadcza cierpienia i dopiero wtedy rozumie konsekwencje swojego wcześniejszego życia. Carissimi nie potrzebuje operowej sceny, żeby zrobić z tego prawdziwy dramat. Opowieść rozwija się poprzez kolejne partie wokalne, dialog i chór. Głosy nie tylko relacjonują wydarzenia, reagują na nie i komentują je. Posłuchajmy fragmentu O Dives Miserrime, o nieszczęsny bogaczu. Utwór wykonał Coro della Radio Svizzera oraz zespół Sonatori della Gioiosa Marca pod dyrekcją Diego Fasolisa.

I właśnie tutaj dobrze widać, jak blisko siebie znalazły się w XVII wieku teatr i muzyka religijna. Nie mamy operowej inscenizacji, ale mamy bohaterów, narrację, dialog, napięcie i muzyczny komentarz do wydarzeń. Podobne środki będą później rozwijały się w oratorium przez cały barok. Coraz wyraźniej rozdziela się też funkcja recytatywu i arii. Recytatyw ma przede wszystkim pokazać tekst i popchnąć wydarzenia do przodu. Może rytmem przypominać mowę. Aria działa inaczej. Akcja na chwilę zwalnia, a bohater może zatrzymać się przy jednej emocji. Ten podział stanie się później bardzo ważny w operze, kantacie i oratorium. Ale we wczesnym baroku nie wszystko jest jeszcze tak równo poukładane. To samo dotyczy kantaty. W połowie XVII wieku włoska kantata była przede wszystkim gatunkiem kameralnym i świeckim. Często pisało się ją na jeden głos z basso continuo. Nie miała jeszcze sztywnej formy. Mogły się w niej mieszać odcinki recytatywne, arioza i bardziej zamknięte arie. Jedną z najważniejszych kompozytorek takiej muzyki była Barbara Strozzi. Działała w Wenecji jako śpiewaczka i kompozytorka. Uczyła się między innymi u Francesca Cavalliego, jednego z najważniejszych twórców weneckiej opery po Monteverdi. Opublikowała 8 zbiorów własnych kompozycji. To ogromny dorobek wydawniczy jak na XVII-wiecznego twórcę działającego bez stałego stanowiska dworskiego czy kościelnego. Większość jej muzyki stanowią świeckie utwory wokalne. Lagrime mie, czyli moje łzy, ukazało się w 1659 roku. Tekst zaczyna się od pytania, skoro cierpienie jest tak wielkie, dlaczego łzy nie chcą płynąć? I muzyka naprawdę zachowuje się jak emocjonalna wypowiedź. Nie ma jednej spokojnej melodii. Głos raz niemal mówi, że za chwilę śpiewa szeroką frazę, zatrzymuje się na jednym dźwięku, a potem nagle rusza w górę. Forma zmienia się razem z tekstem. Basso continuo pozostaje pod spodem i daje harmoniczne oparcie, ale cała uwaga skupia się na głosie. Posłuchamy wykonania sopranistki Mary Beaven i teorbistki Elizabeth Kenny.

Na początku audycji mieliśmy 5 równorzędnych głosów u Monteverdiego. Tutaj cały ciężar emocjonalny przejmuje jedna osoba. To bardzo ważna zmiana. Solista zaczyna mieć własną przestrzeń, własną technikę i własny dramat. Ale polifonia oczywiście nie znika. Wręcz przeciwnie. W muzyce niemieckiej połączy się z nowymi włoskimi pomysłami w bardzo ciekawy sposób. Heinrich Schütz studiował w Wenecji u Giovanniego Gabrielego. Znał więc z pierwszej ręki muzykę wielochórową, styl koncertujący i efekty przestrzenne. Później przeniósł te doświadczenia do muzyki niemieckojęzycznej i protestanckiej tradycji religijnej. Saul, Saul, was verfolgst du mich pochodzi z trzeciej części Symfonie Sacre, wydanej w 1650 roku. Tekst przedstawia scenę nawrócenia Szawła. Słyszy on głos pytający: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Podstawowa obsada obejmuje 6 partii wokalnych, 2 skrzypiec i basso continuo. Można też dodać zespoły ripieno, czyli dodatkowe grupy wzmacniające podstawową obsadę. Szyc bierze jedno słowo, Saul, i zaczyna przerzucać je między głosami. Kolejne wejścia się nakładają. Imię zaczyna wręcz otaczać słuchacza. I dokładnie taki efekt pasuje do samej sceny. Utwór nagrali muzycy z English Baroque Solists pod dyrekcją Johna Eliota Gardinera, a także Monteverdi Choir i soliści.

I tutaj dobrze słychać, że barok nie miał jednego brzmienia. Włoskie pomysły wędrowały po Europie, ale trafiały w różne miejsca, języki i tradycje. We Francji powstanie z tego coś zupełnie innego. Jean-Baptiste Lully urodził się we Florencji, ale wielką karierę zrobił we Francji. Stał się jednym z najważniejszych muzyków na dworze Ludwika XVI. Razem z librecistą Philippem Quinaultem stworzył francuski model opery nazywany Tragédie en musique albo Tragédie lyrique. I nie była to po prostu włoska opera przetłumaczona na francuski. Francuski język ma własny rytm i akcenty. Lully dopasowywał do nich recytatyw. Ogromne znaczenie miały też chóry, balet, sceny zbiorowe i orkiestra. Nieprzypadkowo. Dwór Ludwika XVI był mocno związany z tańcem, a sam król w młodości występował w baletach. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów tego stylu była uwertura francuska. Najpierw część wolna i uroczysta, zwykle z rytmami punktowanymi. Potem część szybsza, bardziej ruchliwa i oparta na imitacji. Czasem na końcu wracał wolniejszy charakter. Achmide Lulliego i Quinaulta została wystawiona w 1686 roku. Była ostatnią ukończoną operą stworzoną przez ten duet. Wykonawcami są Collegium Vocale oraz La Chapelle Royale pod dyrekcją Filipa Herewega.

To zupełnie inny barok niż u Strozzi. Tam pojedynczy głos niemal rozpadał się od emocji. Tutaj wszystko jest ceremonialne, kontrolowane i związane z dworskim gestem. A oba światy należą do tej samej epoki. Wpływy francuskie rozeszły się później po Europie. Uwertury i tańce w tym stylu znajdziemy choćby u Händla czy Bacha. A w Anglii francuskie i włoskie wpływy połączyły się z miejscową tradycją. Jednym z najważniejszych kompozytorów angielskiego baroku był Henry Purcell. Dydona i Eneasz opowiada historię królowej Kartaginy i trojańskiego bohatera. Opera powstała w latach 80. XVII wieku, ale dokładna data kompozycji i pierwszego wykonania pozostaje przedmiotem dyskusji. Wiemy, że była wykonywana w londyńskiej szkole dla dziewcząt prowadzonej przez Josiasa Priesta, ale nie mamy pewności, czy właśnie tam odbyła się jej premiera. Pod koniec opery Eneasz odchodzi, a Dydona przygotowuje się na śmierć. Jej ostatnia aria, When I Am Laid in Earth, opiera się na grand bass, stale powtarzającym się schemacie basowym. Tutaj bas opada chromatycznie. Takie opadające chromatyczne formuły były w XVII wieku często kojarzone z lamentem i muzyką tragiczną. Nie oznacza to, że każdy taki bas automatycznie oznacza rozpacz, ale u Purcella związek jest bardzo wyraźny. Schemat powtarza się bez końca. Dydona śpiewa nad nim coraz bardziej przejmującą melodię. I właśnie ten kontrast robi największe wrażenie. Bas się nie zmienia, jakby wszystko było już przesądzone, a głos próbuje jeszcze coś powiedzieć. W kulminacyjnym Remember Me Dydona prosi, pamiętaj o mnie, ale za chwilę dodaje, ale zapomnij o moim losie. Utwór śpiewa Joyce DiDonato, a towarzyszy jej orkiestra Il Pomodoro pod dyrekcją Maksima Emelianiczewa.

0: I w tym miejscu możemy już zobaczyć, jak bardzo muzyka zmieniła się od początku audycji. Pojawił się solista, basso continuo, opera, oratorium, nowe sposoby używania chóru i coraz większa samodzielność instrumentów. Dawna polifonia jednak nie zniknęła, po prostu dostała nowych sąsiadów. W kolejnej audycji te wszystkie pomysły zaczną układać się w wielkie formy dojrzałego baroku. Concerto grosso, koncert solowy, sonatę i fugę. Pojawią się Corelli, Vivaldi, Scarlatti, Gorczycki, Händel i Bach. To była Odyseja klasyczna. Za mikrofonem Anna Grzyb. Słyszymy się za tydzień.
1: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
2: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
0: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.
3: 1, 2, 3, 4. Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
4: W ubiegłym tygodniu go nie było, ale dzisiaj jest z nami Szymon Dopierała, który audycję realizuje. Ja się nazywam Krzysztof Ranus i mam nadzieję, że te utwory, które dzisiaj wybrałem, zostaną przez was entuzjastycznie przyjęte. A rozpoczyna nasze dzisiejsze muzyczne spotkanie ten, który kończył, czyli formacja Little Feat. Little Feat to amerykański zespół założony w Los Angeles w roku 1969. W zasadzie tak na dobrą sprawę to o tym zespole można powiedzieć jako o element grupy Franka Zappy, ponieważ muzycy Lowell George i Roy Estrada byli członkami formacji Mothers of Invention. Odeszli od zespołu albo zostali z zespołu wyrzuceni albo poproszeni o odejście przez samego Franka Zappy. Anegdotka mówi, iż Frank Zappa, kiedy miał do czynienia z George Lowellem, doszedł do wniosku, że on jest zbyt zdolnym muzykiem, by być członkiem zespołu, że powinien założyć własny zespół. No i te rozmowy Franka Zappy z nim doprowadziły do stworzenia nowego zespołu. Takie są anegdotki. Prawda jest prawdopodobnie po środku, bo dla dwóch tak utalentowanych muzyków w jednym zespole nie było miejsca, a więc Frank Zappa poszedł swoją drogą. Little Feat jest do dnia dzisiejszego uważany za jedną z ciekawszych amerykańskich grup muzycznych. Dwa nagrania. Ten pierwszy... Tak na dobrą sprawę to najdłuższy na płycie i zarazem oddający to ten klimat formacji. Little Feat to zespół łączący wszystkie gatunki muzyczne. W związku z tym można się w tych nagraniach wszystkiego spodziewać i tak będzie za chwil kilka.

prawda, że czuć tutaj jakby jeszcze inspirację z tym wszystkim, co robił Frank Zappa. How many more years? Warto jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, a mianowicie w tym utworze na gitarze techniką Bottleneck zagrał Ray Cooder i to dosyć ważny element muzyczny w tym utworze. W następnym, znacznie krótszym, będziemy mieli do czynienia coś, co bym nazwał tradycją tradycji, czyli po prostu rock'n'rollowe granie z takimi wpływami amerykańskiego południa. Bo jak już wspomniałem, Little Feat to zespół, który nawiązywał do wszystkich możliwych gatunków muzycznych, jakie w Stanach można było usłyszeć. A w zasadzie, tak na dobrą sprawę, to oni te gatunki muzyczne wręcz kreowali. Snakes of Everything. Drogie panie i drodzy panowie, ten zespół nazywa się Little Feat.

Little Fleet w Radio Afera. A teraz, drogie panie, drodzy panowie, już 43. spotkanie w ramach hasła Palestyńskie Muzyczne Wędrówki. W dniu dzisiejszym dwa nagrania bardzo krótkie. Dwa nagrania wykonane w formule a cappella i są to pieśni miłosne. Pieśni miłosne to taka tradycja palestyńska. Ona wynika z faktu, iż Palestyńczycy zawsze bardzo celebrowali wesela. A podczas wesel ich zespoły prezentowały całą masę utworów, które odnosiły się do szczęścia, do miejsc, w którym oni się wychowali i urodzili. Przez wiele lat, do momentu, w którym w 1948 roku na terenach palestyńskich powstało państwo Izrael, głównymi miejscami, w których kultowane były takie działania, były ich podstawowe miasta, takie jak Nazaret czy Haifa. Później, teraz, w obecnych czasach agresji izraelskiej, część tych muzyków i tej kultury przeniosła się na tereny innych państw i takim jednym z ośrodków stał się Paryż, stała się Francja. Drogie panie, drodzy panowie, dwa krótkie utwory, jak już wspomniałem, i można w nich doszukać się takich elementów bluesujących, bo te dźwięki mają w sobie taką narrację wynikającą z takiego zwykłego, normalnego pulsacji, takiej normalnej pulsacji prosto serca. Może to trochę na wyrost, ale gdzieś takie analogie gdzieś mi się w uszach kojarzą. Jeżeli nie mam racji, to mi wybaczcie.

Drogie panie i drodzy panowie, to był 43 odcinek, to było 43 spotkanie z muzyką palestyńską. Drogie panie i drodzy panowie, a teraz kolejne spotkanie z najnowszą płytą grupy The Rolling Stones. To już trzecie spotkanie. Staram się prezentować co tydzień dwa nagrania. Dzisiaj utwór piąty i szósty z tego krążka. I pierwsze z tych dwóch nagrań pokazuje Stonesów w tym najlepszej ich odsłonie. Po prostu Stonesi jak za starych dobrych czasów, pełni energii rock'n'rollowej, z dobrym rytmem, z dobrym pomysłem, dobrze zagrany i zaśpiewany. Po prostu ta płyta mogłaby się ukazać, to nagranie mogłoby się ukazać również w roku 1970 i prawdopodobnie nikt by tego w żaden sposób nie rozróżnił. No to słuchamy.

Stąsi w Radiu Afera. I tutaj rock and roll w czystym wydaniu, a utwór następny to utwór, który skierowany jest do tych, którzy lubią stąsowskie ballady. I jeszcze jedna rzecz, a mianowicie lubią, kiedy panowie zamieniają się miejscami przy mikrofonie, bo głównym wokalistą będzie Kiss, a Mark będzie mu tylko dośpiewywał. I to wszystko w konwencji ballady i muzyki country. Drogie panie i drodzy panowie, stąsi po raz kolejny w Radiu Afera i to w tym najlepszym możliwym wydaniu.

Za tydzień kolejne dwa nagrania z najnowszej płyty grupy The Rolling Stone. Parę dni temu odwiedził mnie mój kumpel i powiedział: mam dla ciebie prezent. Jaki? I wyjął płytę Joe Luisa Walkera. Mam jego kilka płyt, ale tej nie miałem i dlatego w dniu dzisiejszym przyniosłem ją do studia i zaprezentuję dwa nagrania. Płyta z lat 90. Płyta nagrana jak Pan Bóg przykazał. Jest tu wszystko to, co Joe Louis Walker potrafił robić najlepiej, czyli doskonale komponował, wspaniale grał na gitarze i jeszcze wspaniale śpiewał. Utwór tytułowy został nagrany w następującym składzie i to jest dosyć istotne, aby to przytoczyć, a mianowicie Joe Louis Walker śpiew gitara, Steve Cooper na drugiej gitarze, to ten między innymi z Blues Brothers, Tom Rose gitara trzecia, Mike Ampli organy, Tony Sanders bass i Chris Natal perkusja. No i drogie panie i drodzy panowie, przenieśmy się w czasy, kiedy blues chicagowski cieszył się olbrzymią popularnością i tak na dobrą sprawę napędzał również wszystkie rockowe klimaty. Słuchamy.

Przygotowując się do dzisiejszej audycji, zajrzałem do Wikipedii. A w Wikipedii wyczytałem bardzo ciekawą informację. John Lewis Walker przyjaźnił się z Mike'em Bloomfieldem. Współpracowali ze sobą, grywali w różnych zespołach i ta przyjaźń była na tyle mocna, na tyle duża, że w momencie, w którym Mike Bloomfield zmarł przedwcześnie z powodu przedawkowania narkotyków, Joe Louis Walker jakby zaprzestał czynnego grania muzyki i postanowił jakby pójść w inną drogę. I co zrobił? Zapisał się na Uniwersytet Stanowy w San Francisco, gdzie przez kilka lat studiował, uzyskując dyplom z języka angielskiego oraz z historii muzyki. No, taka ciekawostka, której wcześniej nie wiedziałem. Nie zmienia to zupełnie faktu, że John Lewis Walker potem wrócił z powrotem do muzyki, zaczął nagrywać płyty i cieszył się do śmierci, która nastąpiła w roku 2025 wielką popularnością. Pozwolicie, że zaprezentuję jeszcze jedno nagranie. I to nagranie jest innym zupełnie obok tego, które przed chwilą słuchaliśmy, bo jest to wersja akustyczna. Joe Louis Walker będzie po prostu grał na gitarze akustycznej i śpiewał. Drogie panie i drodzy panowie, inne oblicze, ale ta sama muzyka. No i ten sam wykonawca. Joe Louis Walker.

0: Drogie panie i drodzy panowie, to był akustyczny Joe Louis Walker. A teraz, jeżeli nic się złego nie zdarzy, to posłuchamy mój najbardziej ulubiony dżingiel.
1: Witam państwa, codziennik bluesowy. Jest godzina 9:40. Czas na poranną dawkę wiadomości o bluesie i roku. A teraz najważniejsze.
0: A teraz najważniejsze, drogie panie, drodzy panowie. Kiedyś, codziennie o godzinie 9:40 rano lub przed południem, teraz raz w tygodniu w okolicach 9:40 lub 21:40, dzisiaj o godzinie 21:43 i kilkadziesiąt sekund. Drogie panie, drodzy panowie, nasz dzisiejszy codziennik bluesowy wypełni kilka dat. I myślę, że to są daty o bardzo zróżnicowanej energii muzycznej. Drogie panie i drodzy panowie, w roku 1928 urodził się wspaniały amerykański gitarzysta bluesowy Eddie Kirkland. Ten muzyk swego czasu był niezwykle wysoko notowany na liście tych, którzy mogą zająć jedno z ważniejszych miejsc w panteonie gitarzystów bluesowych. Niestety trochę zaprzepaścił swą szansę i nagrywa płyty, ale to już jest nie to, co kiedyś. Drogie panie, znaczy zmarł 7 lat temu, w związku z tym już możemy o nim mówić jako o muzyku, o którym historia tylko mówi w kategoriach, że nagrał płyty. Drogie panie, drodzy panowie, w roku 1935 urodził się Bobby Mitchell, wokalista bluesowy, którego pożegnaliśmy w roku 1989. W roku 1977 w Memphis, stanie Tennessee, na zawał serca zmarł w wieku 42 lat król rock'n'rolla Elvis Presley. Czy trzeba dodawać, że 16 sierpnia roku 1969 odbywał się festiwal Woodstock? Natomiast ja chciałbym, aby dzisiejsza nasza muzyczna część została wypełniona przez gitarzystę, wokalistę Erika Bibba. Urodził się 16 sierpnia roku 1951. Był kilkakrotnie nominowany do nagrody Grammy jako autor tekstów i piosenek. Jego życie to pasmo samych sukcesów, ale najciekawsze wydaje mi się to, z jakiego poziomu on do tej swojej sławy i sukcesów dotarł. Bo jego ojciec, Leon, był śpiewakiem muzykalowym, który zyskał sławę jako członek nowojorskiej sceny folkowej lat 60. Jego wujem był pianista jazzowy i kompozytor Johnny Lewis, ten z Modern Jazz Quartetu. Do przyjaciół rodziny należeli Pete Seeger, a ojcem chrzestnym Erika Bibba był Paul Robertson. Drogie panie, drodzy panowie, jeżeli ma się takie domowe punkty wyjścia, to trudno, by nie starać się zostać muzykiem. I tak w wieku 16 lat postanowił zaprzestać nauki w szkole i rozpoczął grę w różnego rodzaju klubach. I tak trwa do dnia dzisiejszego, z tym, że już nie gra w klubach, tylko na dużych estradach, bo jest znaną postacią amerykańskiej sceny muzycznej. Drogie panie, drodzy panowie, chciałbym zaprezentować dwa nagrania tego wspaniałego artysty. Pierwsze z udziałem dużego zespołu, który zbuduje atmosferę jego kompozycji Maker I Am One. Drogie panie i drodzy panowie, Eric Bibb będzie śpiewał i grał na gitarze. Towarzyszy mu Glenn Scott na drugiej gitarze, Andrew Leach na basie, Chuck Antony na gitarze dobro, Ole Christo na perkusji. Drogie panie i drodzy panowie, ten pan, który gra i śpiewa, nazywa się Eric Bibb.

Jeszcze jedno nagranie, ale tym razem Eric Wick będzie sam ze sobą, czyli będzie solistą. They Know. Drogie panie i drodzy panowie, Eric Wick gra na akustycznej gitarze i śpiewa. Gdzieś w tle pojawi się zespół smyczkowy, ale on jest mało ważny. Najważniejszy jest on, Eric Wick.

nietypowo, bo dwa nagrania dzisiejszego naszego jubilata Alika Biba. Audycję kończy kolejny wykonawca z półeczki na literę L, czyli Los Lobos. O zespole powiem więcej w przyszłym tygodniu. Teraz tylko zasugeruję, iż nie oczekujcie od tych nagrań radosnych piosenek ludowych z kultury meksykańskiej, bo tak zespół Los Lobos swoją karierę rozpoczynał. Oczekujcie raczej mocnego, dynamicznego, rock'n'rollowo-bluesowego brzmienia, bo taki jest obecny wymiar artystyczny panów, którzy powstali w 1973 roku w Los Angeles. Szymon dopierał audycję realizował, ja się nazywam Krzysztof Ranus i mam nadzieję, że w komplecie spotkamy się w przyszłym tygodniu. Hej, cześć, a teraz Los Lobos.

0: 1, 2, 1, 2, 3, 4.
1: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
2: Autopromocja.
3: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
4: My name is Jim and I'm here to say that I'm on Afera on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
5: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
6: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.

Dobry wieczór Państwu. Kłaniam się w nawiedzonym studio. Jest niedziela, 16 sierpnia 2026. 22 minut 5 i 26 sekund. Oto czas gwarantujący nam bycie na żywo, live on air. Właśnie w odtwarzaczu kompaktowym już zostaje zainstalowana pierwsza piosenka, która rozpocznie nasze spotkanie po nagraniu obowiązkowym, które słyszymy cały czas w tle.

aby tylko takie obowiązki były, prawda? Jakieś życie byłoby przyjemne. Zasiadłem i kręgosłup póki co jakoś się trzyma, bo to trochę ponarzekałem dzisiaj na blogu dla tych, którzy jeszcze na niego nie zerknęli, ale nie musicie tego, moi drodzy, robić konkretnie w tym momencie. Zajmijmy się muzyką, bo i całkiem sporo. Mamy wakacje, więc spory wachlarz emocji. Nie musimy trzymać się sztywno nowości, chociaż nowa muzyka też trochę musi pograć.

No to co, karteczki porozstawiane, ściągi są, okładki, płyty, wszystkie czasy odmierzone na moich kartkach, tytuł piosenki, który numer na płycie, jaki czas trwania, by się z tym wszystkim nie pogubić, rok wydania, bo to przecież też w starym łbie zawsze może jakoś tak wyprowadzić z równowagi. Muszę się bardzo pilnować, bo niektórzy z nas są bardzo dokładni, szczegółowi i pozdrawiam. Pozdrawiam pana Radosława, zresztą człowieka pióra, który mnie sprostował, bo we wpisie o Richie Blackmore dostrzegł mój błąd, bo ja napisałem, że prawie 80-letni, na co otrzymałem od razu, że jak to, on już ma te 80, a nawet 81, jak się okazało. No muszę się przyznać, że ja nie kontroluję tych metryk, tak biorę trochę to na oko. Poza tym dla mnie moi idole mają zawsze po 30 lat, 35, góra 40, bo kiedy się za nich zabierałem, to w takim mniej więcej miejscu swojego życia byli i trudno mi się przyzwyczaić, że wielu z nich już dzisiaj z nami nie ma, a jeszcze więcej, na szczęście, ma tych lat już trochę więcej. Więc poprawiajcie mnie oczywiście, bo jest to istotne. Na blogu potem takie błędy zostają, to źle wygląda. A więc jakieś kleksy trzeba tam podostawiać. No dobra, wszystko już się ładnie tutaj zrównoważyło. Zaczynamy.

Dym na wodzie, ogień na niebie, smog on the water i w odpowiedzi Fire in the Sky. Piosenka nosząca wspomnienie pożaru w kasynie w szwajcarskim Montreux, grupa Deep Purple i początek strony B albumu Machine Head. 72 rok, żelazny skład, Mark II, Richie Blackmore, Ian Gillan, Roger Glover, John Lord i Ian Pace. Tak to się przedstawiało, inżynierem dźwięku Martin Birch, późniejszy zresztą producent Iron Maiden. I to powoduje, że Iron Maiden też dzisiaj na nawiedzonym stole, więc jednego kąska możemy się spodziewać. No oczywiście wszyscy świetnie się orientujemy, co jest powodem takiego wstępu w nawiedzonym. Richie Blackmore na moment incydentalnie dołączył do swoich i byłych, i takich aktualniejszych kolegów, bo przecież Don Airey czy Simon McBride to jakby tacy nieoczywiści muzycy związani z Smog on the Water, ale po to wejść na scenę, by pokazać się, że pomimo tych ośmiu dych, a przy okazji dobrym nastawieniem i zaryfować Smog on the Water, to jest coś. Właściwie to riffowanie należało do McBride'a, bo każdy, kto widział film, to oczywiście wiadomo, że Richie sobie tam solówkował. Piękna sprawa, wspaniała przygoda. Wszyscy ci, którzy byli w Jones Beach Theater w Wonta, w stanie Nowy Jork, to mieli okazję przeżyć coś niesamowitego. Ale Andy też należy do ludzi, który to przeżył, bo będąc na kilku koncertach Deep Purple, również trafiłem na ten najlepszy skład. Było to w trakcie promocji płyty The Battle Rages On. Ten koncert nie odbył się w Poznaniu, ale była to hala. Oj, pamiętam, że plątanina kabli, chyba nawet nie do końca dobrze związanych, ale na szczęście nikogo tam nie zmiotło. No, wszyscy byli tak wpatrzeni w scenę. Jeszcze na rozgrzewkę był Waldi Moder, nieżyjący już dzisiaj wirtuos, nasz polski gitarzysta Waldi Moder, który na właściwie chodził od jednej strony sceny do drugiej, bo to był taki prawie, że przemarsz. Machał tą swoją bardzo bujną grzywą. Włosy miał, można powiedzieć, że potyłek. No i świetnie wyglądał na tej scenie. Dobra rozgrzewka dla Deep Purple, a potem koncert właściwy. I chociaż nie mam w pamięci setlisty, to mam przynajmniej w pamięci to, że było to dla mnie przeżycie na bicie serducha. Oby dzisiaj komuś też zabiło przez moment Smog on the Water. Proszę Państwa, to teraz będzie z obozu Deep Purple, chociaż nie tylko, bo tutaj mówimy o wokaliście, który otarł się o wiele zespołów Deep Purple, byli tylko przez moment jednym z nich.

to moja ulubiona ścieżka z płyty Belly of the Beast, Jolin Turner, album czteroletni i Dark Night of the Soul. No, taka ciemna noc dla duszy, można by rzec. Mów prawdę, gdy ta musi zostać powiedziana, śpiewał Joe w pewnym momencie. Aktualnie już 75-letni dżentelmen, żonaty, dzieciaty, szczęśliwy, no, w związku, który tak naprawdę przynosi mu bardzo wiele radości, chociaż jest u nas, w naszym kraju, dziwnie postrzegany, bo Joe ma piękną kobietę, żonę znaczy, Białorusinkę. Więc nie dziwne, że dobrze mu z tamtą częścią Europy, której my w Polsce jakoś nie podziwiamy. Chyba że poprzez polski aspekt, to co innego. Ale Joe ma stamtąd ukochaną, a to zmienia postać rzeczy, postać jego myślenia. Proszę Państwa, na ostatniej płycie pojawił nam się Joe w takim prawdziwym swoim wizerunku, już jako łysol, ale nie ogolony na tę okoliczność, a dlatego, że właściwie na to łysienie to on cierpi od dawna. Myśmy się o tym dowiedzieli z pewnym poślizgiem, natomiast on w zasadzie już miał z tym problemy za dziecka i musiał nosić perukę, więc te wszystkie ładne buźki na okładkach płyt z bujnymi włosami, to jest swego rodzaju kamuflaż, do którego i ja się przyzwyczaiłem, ale nowy wizerunek jest autentyczny, jest prawdziwy i ja to bardzo też pochwalam. To tak z linii Deep Purple dawnego frontu, bo tutaj jeśli już jego nazwisko doczepiamy do głębokiej purpury, to wiadomo, że chodzi o Slaves and Masters, ale chyba najbardziej chodzi o pierwszy koncert tego zespołu w naszym kraju, który, jak to się potem okazało, mieliśmy szczęście mieć właśnie w Poznaniu. To nic, że został opóźniony, odbył się w innym terminie niż na bilecie zapisano, ale to my byliśmy tymi szczęśliwcami i ja pamiętam również parę znanych osobistości, które pofatygowały się z Warszawy do nas, do poznańskiej areny. To już dzisiaj wydaje się niemożliwe. A zatem Jolin Turner, kilka płyt, kapitalnych płyt z Rainbow, w tym moja ukochana Difficult to Cure, ale też Yngwie Malmsteen i proszę Państwa, takie przemienne, epizodyczne wtręty w ekipie Nicolo Koczewa, bułgarskiego wirtuoza, zresztą jako Brazen Bat. No i lubiłem też Turnera w zespole Sunstorm, no w ogóle jego wykonanie Emotional Fire, piosenki, którą kojarzymy chociażby z ust Cher, bo to też mówię kojarzymy chociażby, ponieważ opieram się na licencji polskich nagrań płyty Heart of Stone, na której ta piosenka była. Jeśli macie, moi kochani, ten winyl, pierwsza piosenka na stronie B, Emotional Fire, genialny numer, aż żałuję, że w tej chwili mówiąc o nim nie zabrałem go ze sobą do radia. Ale zabrałem, proszę Państwa, taki zespół, który wydał tylko dwie płyty. Pierwszą w 70. To jest również ognisko wokół Deep Purple, ale myślę, że porozmawiamy sobie przez chwilę nieco później. Najpierw dwa fragmenty z tej płyty, a konkretnie z jej środka.

A to już krótkoaktywna prog-hardrockowa angielska formacja dowodzona przez Nicka Simpera War Horse, przez basistę najwcześniejszych Deep Purple, którego zwolnił Richie Blackmore, a więc bohater ostatnich wydarzeń wspomnianych na wstępie Nawiedzonego. To jest zespół, który powstał z zamiarem towarzyszenia Maszy Hunt, jednak gdy ta zaszła w ciążę, muzycy, by nie zostać na lodzie, zatrudnili wokalistę Ashleya Holta i przerodzili się w ekipę o podobnych aspiracjach do Deep Purple. I co ciekawostka, to przez moment w War Horse grał nawet Rick Wakeman, ale on po kilku sesjach dał sobie z tą muzyką spokój i przetransferowany został do The Strokes, zespołu historycznie o wiele bardziej znanego, zresztą z niedawno zmarłym liderem Dave'em Cassinsem. Za nami kompozycje St. Louis oraz przed chwilą Ritual 4-5 według płyty, która się nazywa po prostu War Horse i została wydana w 70 roku, a więc już wiemy, że liderem basista Nick Simper, wokalistą Ashley Holt. Oczywiście pozostała trójka też nie od macochy, ale trzeba dostrzec świetne wirtuozerskie inklinacje Franka Wilsona, organisty i pianisty tej formacji. Dużo nam się zrobiło, jak na początek takich akcentów, chciałem powiedzieć, pod Deep Purple, a tak naprawdę to jest rodzina Deep Purple.

Platt, tytułowe do najnowszej płyty Deep Purple. Tak zorientowałem się ostatnio, że tej piosenki jeszcze nie serwowałem, no to doklejamy ją, bo wypisanych mam tutaj sporo emisji. Jak to się stało, że tytułowa nie dobiła? Och, och, och, no to dzisiaj nadrabiamy, proszę Państwa. Duży, duży cykl z rodziny Deep Purple w nawiedzonym studio. Teraz z przykrością muszę ten cykl zakończyć, bo już inni wykonawcy tutaj się rwą łapskami, mówią hola, hola, a my to co? Naprzynosiłeś na stylu w torbie i jeszcze zapomnisz, jak zwykle. Oby nie, to teraz będzie gorąco, nowość na koncertowo.

kompakt w taki sposób zrealizowany, że realizator nie ma najmniejszej roboty. Wszystko zostało zrobione pod radio. Początki idealne ze wstępem, a później wyciszenia, no niestety bolesne, bo zostaje zakłócony rytm koncertu. Po każdej piosence jest to brutalne wyciszenie po to, aby od następnej znowu wchodziło od początku. To jest dosłownie ten sam ból, jaki zaistniał na podwójnym koncercie z Londynu, z Wembley, zespołu Electric Light Orchestra. Gdyby te utwory połączyć, zrobić z tego jednolite show, to kto wie, czy ta koncertowa nie byłaby no, wspaniałą niespodzianką. Została po prostu zepsuta. A najlepsze jest to, że odpowiednik wizyjny na DVD, na Blu-rayu idzie w całości, a utwory są w tej samej kolejności, więc nie trzeba było ich ciąć, bo gdyby była jeszcze inna kolejność, byłoby jakieś usprawiedliwienie. No cóż, ta płyta ma też DVD i ten koncert jest tu podobno od deski do deski, tylko że ja mam ogromne opory z oglądaniem muzyki. Ja nie lubię oglądać muzyki, ale ten zespół tak lubię, że sobie obejrzę. Przynajmniej ten jeden raz, kto wie, może się zakocham w tym przedstawieniu. Za nami szwedzka melodyjno-rockowa, a właściwie nawet i hardrockowa ekipa, bo czemu nie Nestor, która uformowała się już pod koniec lat 80. Z początku mając zamiar grać rocka progresywnego i grali zresztą taką muzykę, jednak ta muzyka nie bardzo docierała do publiczności. Publiki ta muzyka nie interesowała. No i wytwórnie płytowe też nie poszły tutaj w sukurs. I okazało się, że to spowodowało rozpad formacji na długie lata. Ona się reaktywowała niedawno, przed kilkoma laty, już z zupełnie nową muzyczną ofertą. Jaką? To pamiętamy ten nasz boom w nawiedzonym studio, kiedy po raz pierwszy przyniosłem z drżącymi rękoma album Kids and a Ghost Town, a więc ten album do piosenki, którą przed chwilą wysłuchaliśmy, bo to był właśnie tytułowiec z pierwszego longplaya wydanego w 2021. Nie jestem w stanie już przywołać atmosfery podniety, kiedy po raz pierwszy słuchałem Nestor, ale jest mi dobrze, że ta przygoda trwa i że możemy mówić o tym zespole cały czas perspektywicznie. Dwa albumy na koncie, tylko. Pierwszy Kids in a Ghost Town, jak już powiedziałem, przed 5 laty, a 2 lata temu album A Teenage Rebel, który jest w zasadzie niczym innym jak rozwinięciem debiutu i tylko kwestia, komu z nas, na którym będą się bardziej podobały melodie. Ponieważ jest taka atmosfera, jak mówiłem, że wyciszenia, ściszenia i ponownie wchodzimy od wyciszenia, to zrobimy teraz 2 utwory, jeden po drugim. Kiedy się skończy ten pierwszy, nastąpi, nie wiem, sekundowa przerwa, bo muszę szybko tu przeskoczyć do tego kolejnego, a jest 6 piosenek odstępu. Także tutaj nie wyłączajcie odbiorników, drodzy państwo, żadnej dziury nie będzie, żadnego uszkodzenia, po prostu nawiedzone studio na żywo.

Aż żal wyciszać, jeszcze większy żal zagadywać, bo to...

prawdziwa atmosfera koncertu i wierzę, że takowa jest, że niczego tutaj nie spreparowano, że nie zostało to jakoś podrasowane w studio, chociaż trudno uwierzyć, by tam kogoś ręka nie skusiła. Piękne wykonanie 1989, no, oczywiście po raz kolejny uśmiecha się do nas płyta Kids in a Ghost Town, ale przecież nie tylko z niej dzisiaj wywar. To koncert z Gothenburg Film Studios, zarejestrowany 1 marca 2025. Klub muzyczny w Gothenburgu w Szwecji, co oczywiście słyszeliśmy, chociaż nie zdziwię się, jeśli wśród odbiorców nawiedzonego studia znajdzie się jedna czy druga osoba, która rozumie ten język i nam później przetłumaczy, co wokalista tego zespołu mówił do publiczności. Wrócimy do tego. To be continued. Obiecuję, że nie zerwiemy z przygodą grupy Nestor, ale tak naprawdę ze Szwecją to my się jeszcze nie rozstajemy.

Eric Greenwald i jego najnowsza płyta Bad Bones, która to już, to trudno w ogóle policzyć, ale ta jest najświeższa. I dwie piosenki, które pochodzą z samego wstępu, Born to Break oraz Bad Bones. Bad Bones to nagranie tytułowe. Spoglądam do książeczki, mnóstwo nazwisk, a przeczytać jej nie sposób, bo to jest szwedczyzna. Nie umiem, nie daję sobie rady, ale z jednym nie mam problemu, bo René Shades to bardzo dobra postać, oczywiście dobrze skojarzeniowa wobec Pretty Maids, muzyk, który tutaj jest jednym z gitarzystów, bo tych gitarzystów tutaj tak pół tuzina, no i w jednym z utworów mamy go wśród chórzystów. To taka ciekawostka, by wyróżnić. No a Eric Greenwald, no to chyba nawet też nie wymaga jakiejś specjalnej rekomendacji, bo znamy tego pana dobrze z takiej formacji Hit, tej wykropkowanej, to taka gorączka, ale wykropkowana Hit. No i on tam śpiewał przez dekadę, zastępując Kennego LeCrema. Potem Kenny LeCremo wrócił do zespołu, bo z kolei Eric Greenwald dostał intratną propozycję dołączenia do Skid Row, chociaż to tak naprawdę stało się trochę później, więc tutaj Andy, nie przesadzaj, to nie było tak od razu, bo w 2022 on poszedł do Skid Row i już go zresztą nie ma, bo musiał sam zrezygnować. Powody zdrowotne spowodowały, że właściwie bardzo krótko zagrzał w ekipie, w której kiedyś śpiewał Sebastian Bach, i pierwsze dwie płyty to ta formacja miała kapitalne, chociaż to były dwie zupełnie różne płyty, bo debiutancki album z 18 and Life, z tą balladą, to była taka płyta bardziej hardrockowa, w takim aurowym amerykańskim stylu, a na drugiej, na Slave to the Grind, to oni tak dołożyli do pieca, że to był isty heavy metal. Kapitalna płyta, Monkey Business między innymi, ale to tylko jeden z utworów, cała płyta gniotła, więc oczywiście są wakacje, dobry pretekst, by do takiej muzyki powrócić. No więc proszę państwa, Eric Greenwald powróci, kończy się całość znamienitą balladą Written in the Scars, ale niektórzy z państwa już znacie ten utwór, więc dzisiaj on nie może być zagrany, natomiast zostawimy sobie kolejną porcję tej płyty na, nie wiem, na za tydzień, na za dwa. Zobaczymy, co czas przyniesie. Czy wiecie, moi kochani, że 13 listopada, to będzie w miesiąc po moich urodzinach okrągłych, 61, Heaven's Edge wydadzą nowy album. Jego tytuł zapowiedziano jako Philadelphia i to jest dobry tytuł, jako że formacja jest właśnie filadelfijska.

What Could Have Been i grupa Heaven's Edge. Płyta Get It Right sprzed 3 lat i jedna z moich faworyzowanych z tego longplaya piosenek obok Beautiful Disguise, którą przy innej okazji i w której to bohater piosenki nie chce spędzać życia, tylko marząc i powracając do odległych wspomnień, a właśnie pragnie chwycić ukochaną za rękę i gnać z nią w nieznane przed siebie. Ile sił. Tak wynika z tych 5 minut zaznaczonych na tym albumie, a którym to już zapowiadam nową płytę Philadelphia. Przypomnijmy, 13 listopada to jest data wyznaczona dla uwolnienia z magazynów. I to będzie dopiero 4. album Heaven's Edge, zespołu, który, no co prawda z przerwami, ale działa od blisko 4 dekad. To taka średnia jedna płyta na dekadę, ale oczywiście wiadomo, że nie liczymy w ten sposób. Zdaje się, że gdzieś w początkowej fazie nawiedzonego studia obiecałem Iron Maiden. Dawno ich nie mieliśmy. Uwielbiamy, więc wakacje to fantastyczny okres, by takie właśnie swoje uwielbienia nadawać w eter. Przed nami o egipskich konotacjach okładka, ściśle powiązana nastrojem, no na przykład z Budgie Night Flight, a autorem obu Derek Riggs, brytyjski artysta, grafik, malarz, spora fantazja, metalowy rozmach.

W oparciu o XVIII-wieczny poemat Samuela Taylora Coleridge'a Rime of the Ancient Mariner, czyli rymy o starym marynarzu, a stary marynarz głosi słowo swego Boga, by kochać wszystko, co on stworzył. Grupa Iron Maiden, płyta Power Slave. 19 lat miałem, kiedy ten album się ukazał i myślę, że to jest jedna z najistotniejszych płyt mego życia, więc musiałem sobie kiedyś na niej wygospodarować odpowiedni czas. Nie ma się absolutnie z czego tłumaczyć. Takiej muzyki nie dotyczą żadne rankingi. W zasadzie rankingi zawsze tworzą jacyś zarozumialcy, którym się więcej wydaje, a my z Gredziki mamy do tej muzyki największe prawo, bo narodziła się na naszych oczach. Ja sobie tutaj, mówiąc brutalnie, do tego uzurpuję. A co? Przynajmniej do Rime of the Ancient Mariner. Bo co czułem wobec tego grania wtedy, to już jest dzisiaj nie do opisania, ale wszystko we mnie autentycznie chodziło. 11 września ukaże się, mam nadzieję, dobra płyta. Najnowszy album szwajcarskich Corleone. Płyta ma nosić tytuł Generation, jak Generation, ale Generation. Taki ma być tytuł i w zasadzie jest ten pełen dobrych emocji, bo zespół też takowy wywołuje. Ta ich ostatnia, trzecia płyta była taka sobie, nie była zła, ale nie sprostała moim oczekiwaniom. Może dlatego, że dwójka o stosownym tytule Tu była niesamowita.

Grupa Corleone, nie żadni hardcore, metalcore, grindcore, a Corleone. Płyta Tu sprzed 7 lat. Piosenka Angel, właśnie taka metalowa ballada, w której Ronnie Romero zastanawia się: Aniele, czy jesteś tutaj, czy jedynie w moich myślach? To dobra zapowiedź nowego albumu. Na podstawach takich metalowych ballad grupa Corleone się nieźle opiera, chociaż tak generalnie to potrafią nieźle przyłoić i tego się w żaden sposób nie wstydzą. Proszę Państwa, chciałbym, abyśmy posłuchali jeszcze jednego kawałka z tego albumu, skoro już przywędrował ze mną do Nawiedzonego. No a przy okazji też troszkę lepiej sobie przypomnimy ten wcale nie do końca mocno rozpowszechniony u nas zespół, który jest tak naprawdę utworzony na bazie takiej formacji Gotthard, bo lider tej formacji, gitarzysta Leo Leoni, to przecież muzyk formacji Gotthard, ekipy, która ma niezłe wzięcie w ogóle w krajach niemieckojęzycznych, czyli i w rodzimej Szwajcarii, która w sumie jest wielojęzyczna, ale też i często oparta na niemieckim języku, oczywiście w samych Niemczech też. Ja zresztą wielokrotnie w Niemczech bywając widziałem w wielu sklepach ich płyty na półkach, jak coś tak normalnego, jak u nas na przykład, nie wiem, Budka Suflera czy Various Monks, to u nich to jest taka normalka, że płyty Gotthard w ten sposób występowały. No to po niesamowitym Angel jeszcze jedna metal ballada, ta nazywa się Then Goodbye. Nie, wróć. Nie ta płyta, a to jest błąd, jeśli się za wcześnie wrzuci do kompaktu. Tam to będzie za chwilę. To już wiecie Państwo, że mam poukładane. To miało być to.

No właśnie, bo są takie pożegnania, które nikogo nie obchodzą, ale też i takie, z którymi trudno się pogodzić. And Then Goodbye to następująca po Angel świetna piosenka na 7-letnim albumie grupy Corleone. Płyta nazywa się Two i jest zwiastunem w nawiedzonym studio najnowszej płyty. 11 września Generation, tak się będzie nazywała. Są wakacje, więc jest pole manewru do wspomnień, by prezentować muzykę niekoniecznie powiązaną z jakimiś wydarzeniami, albo to zapowiedź jakiejś płyty, albo to jakaś rocznica, urodziny, imieniny i co nie tylko, bo ja sam niestety wpadłem trochę w te sidła. Bardzo mi się to nie podoba, że poddałem się tym dzisiejszym czasom i niekiedy tak właśnie reaguję. To też niektórzy z Państwa macie na to wpływ, bo mnie tak podpuszczacie i to mi się później udziela. Najbardziej chwalę sobie nawiedzone studia, kiedy stałem przed półką z płytami i głowiłem się, co tutaj zabrać, a może to, a może to. Potem się okazywało, że ktoś słuchał jakiejś stacji ogólnopolskiej, coś się wydarzyło i oni tam cały czas tłukli o tym wydarzeniu, które właśnie miało miejsce, więc to było poparte odpowiednią muzyką. I ja się bardzo wściekałem, że w ten sposób ktoś prowadzi radio, zamiast serwując muzę, którą ma w tym momencie na myśli. I sam niestety trochę temu uległem. Jestem zażenowany. Ale są przebłyski i ta płyta, którą właśnie w tej chwili ulokowałem w kieszeni odtwarzacza kompaktowego, jest tego dobitnym przykładem. Powspominajmy. To w sumie i daleko, i niedaleko. 92 rok, ale tutaj bardzo pachnie latami 80.

dobrze zdartym głosie Brytyjczyk John Parr, myślę, że niesprawiedliwie kojarzony jedynie z Ogniami Świętego Elma, z jego trzeciego longplaya Man with a Vision, dwie piosenki It's Starting All Over Again, w kompozycji właściwie do spółki Johna Parra z Peterem Gelbym, a więc z byłym wokalistą grupy Uriah Heep okresu Abominok, czyli to właściwie była ta pierwsza część lat 80. No a przed chwilą Ghost Driver, droga do wolności, wyprzedzanie, środek szybkiego pasa. Wiecie państwo, jak to jest. Piąty bieg po złej stronie drogi, ona pędzi donikąd i nie widzi ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem. Aż tu nagle kierowca widmo, nocny jeździec, Ghost Driver. To, proszę państwa, były dwa numery z pierwszej części longplaya Man with a Vision. Ta płyta ukazała się w 92 roku. No, John Parr ma wiele znakomitych piosenek, bardzo atmosferycznych, albo takich z przytupem rockowych, albo właśnie takich z taką lekką nutką grozy, gdzieś tam powiewającym nastrojem Miami Vice. No więc tutaj to warto się skoncentrować na tej bardzo bogatej jego twórczości, chociaż na niewielu w sumie płytach, bo on za dużo ich przecież nie nagrał. W 80

nie chwycił, nie stał się przebojem, na jaki liczono, pomimo tego, że Blind Before I Stop miała Franka Farriana jako producenta, zresztą takiego giganta od przebojów, bo przecież on się zajmował nawet Bon M w swoim czasie. No i brzmienie było takie niemidlofowe, bo tutaj on jakby zachował trochę tego rocka, ale wszystko było takie konsumenckie, takie ładne, takie podlane nowoczesną, jak na wtedy elektroniką. No i niektórzy nie poznawali tego midlofa, więc być może ta piosenka, która miała jednak rockową moc, gdzieś tam się zagubiła pomiędzy innymi, ale jeśli macie państwo płytę Blind Before I Stop, no to właściwie nie muszę was zachęcać, to bardziej tych, którzy jej nie mają i nie znają. No pierwsze dwa numery, Execution Day, które jest połączone z Rock'n'Roll Mercenaries, to jest tam jakieś, nie wiem, 11-12 minut, to jest po prostu potęga. Trzeba znać ten fragment, a potem oczywiście reszta płyty, która też jest jedna z moich ulubionych. Ale John Parr jeszcze przez moment, przez niedługi moment, przez 5 minut nawiedzonym.

Ależ długie wyciszanie, to paręnaście sekund trwało. Tak jawi się płyta Man with a Vision, John Parr, dzisiaj w trzech piosenkach, a przed chwilą znowu numer spółki John Parr i Peter Galbi, This Time. Światło dnia, ona śpi, a jej dłoń w mojej, tym razem ta dziewczyna jest moja, sugeruje maestro tej płyty. Cudowna muzyka, cieszę się, że mogę grać taką muzykę w eterze, że poprzez pasma FM dociera do was, moi drodzy, napełniamy się nią, ten tydzień będzie dzięki takiemu graniu na pewno pogodniejszy. Pomimo tego, że nie zawsze, jak słyszeliśmy w tej muzyce, jest wesoło, bo przecież piosenka Ghost Driver to jest nic innego jak istny dramat, chociaż muzycznie cudne. 18 września nastąpi premiera nowego albumu Neila Younga i jego, jakby nie było, wciąż nowej grupy The Chrome Hearts. Ich druga wspólna płyta Second Song, mam nadzieję, że będzie równie udana jak króciutka pierwsza. Ta pierwsza nazywa się Talking to the Trees i została wydana w 2025. No, tak będzie w zasadzie półtora roku przerwy pomiędzy tymi dwoma albumami. Natomiast będzie to chyba 50. płyta taka, chociaż nie, bo tak, to będzie 50. album Neila Younga, bo ja pamiętam, że jak prezentowałem Talking to the Trees po raz pierwszy, to chyba wtedy właśnie zastanowiło mnie, że to jest 49. album i że który będzie 50. No, w życiu nie przypuszczałem, że z tym samym zespołem, ale jak się okazuje, idzie ku dobremu.

No tak być powinno. Neil Young z gitarą i harmonijką. To są nieodzowne dwa elementy, które najbardziej mi się z nim kojarzą. I Silver Eagle, czyli srebrny orzeł, a zatem symbol Ameryki, drugiej ojczyzny Neila wraz z rodzimą Kanadą, gdyby co. Srebrzysty orle, przemierzaj ten kraj wciąż młody i silny przez duże zielone doliny, lśniące morza. Srebrny orle, jesteś częścią mnie. Tak wynika z płyty Talking to the Trees, czyli rozmawianie z drzewami. Póki co, wciąż ostatni studyjny album. Nie ośmielę się powiedzieć, że ostatni w ogóle, ponieważ Neil Young nagrywa, właściwie nagrywa, wydaje też płyty koncertowe i czasami jakieś archiwa, więc ogólnie tego wszystkiego jest naprawdę całkiem sporo. Muszę zobaczyć, czy ja tutaj sobie dobrze wszystko zaprogramowałem. Tak. No to teraz jeszcze jedna piosenka, mniej więcej o podobnym czasie trwania i przeskoczymy trochę w inne rytmy, ale Neil Young jest dobra okazja, by dzięki nowej nadchodzącej płycie posłuchać tej tyciu wcześniejszej.

Ale tutaj wściekły Neil Young, z jakim zadziorem śpiewał. Czas budować teraz to, co naprawdę jest dobre. No dalej, Ameryko, chroń nasze dzieci. W Chinach są wiele kroków przed nami i trudno to przełknąć. Jeśli jesteś faszystą, kup Teslę. To nie ma znaczenia, że jest elektryczna, ponieważ cuchnie faszyzmem. Jeśli jesteś demokratą, posmakuj swojej wolności. No dalej, Fordzie, General Motors Company. No dalej, Ameryko, ruszamy. Zbuduj coś pożytecznego, czego ludzie potrzebują. Zbuduj nam bezpieczny sposób na życie. Piękny numer, Let's Roll Again. Samo serce płyty Talking to the Trees. Mam nadzieję, że na nowej płycie będzie równie ciekawie, ale będzie tylko 7 piosenek. Naprawdę niewiele. I już wiadomo, że płyta będzie o charakterze półakustycznym, z Nowym Jorkiem w tle. Ale mam nadzieję, że to półakustyczne świadczy o tym, że drugie pół będzie jak najbardziej elektryczne i zadziorne, bo takiego Neila Younga, jak w dzisiaj zaprezentowanych Let's Roll Again oraz Silver Eagle, bardzo, bardzo lubię. Teraz zupełnie zmienimy nastrój. No i przeniosę Państwa do takiej epoki, jakiej już chyba dawno nie było, rok 72. Przed nami wokalista, basista, pianista Richie Francis, pan, który zagrał na jedynej płycie walijskiej formacji Big Sleep Bluebellwood. To było jeszcze rok wcześniej, w formacji będącej odgałęzieniem prog psychodelicznych Eyes of Blue, którzy grali z kolei w drugiej połowie lat 60. No i to jest ciekawe, że akurat o Eyes of Blue jest także mowa na płycie, którą dzisiaj przyniosłem. Ta nazywa się Songbird, jak zresztą utwór wizytówka Richiego Francisa.

Cisza, spokój, spójrz, nad nami słowik. Zastanawiam się, o czym śpiewa. Być może to jakaś jego pieśń o miłości? Songbird, nagranie otwierające płytę o tym, że tytule to było w 72 roku. Z jedynego longplaya Richarda Francisa, która to płyta pojawiła się dla maleńkiej i ledwie 2 lata działającej wytwórni PEG. Wytwórni, która powstała na zgliszczach brytyjskiego labelu Pegasus. Też notabene wcale nie jakiegoś długowiecznego. Nieźle się to przedstawia, bardzo nastrojowo. Zresztą o tej godzinie to mam obawy, czy ta muzyka nie jest za spokojna. A skoro wspomniałem o tym, że była też na drodze Richiego Francisa formacja Eyes of Blue, to może ich jedno nagranie, a to już będzie 68 rok, czyli epoka białego albumu Beatlesów. Ta płyta nazywa się The Crossroads of Time. I zresztą właściwie tak samo jak ta oto piosenka.

No, ta epoka trochę mi umknęła, bo kiedy była w swoim rozkwicie, ja miałem 3 lata, więc w ogóle nie miałem świadomości ani muzyki, ani całego tego znaczenia. Z poślizgiem to jest zupełnie już inna odczuwalność. Ale muzyka kapitalna, grupa Eyes of Blue i Crossroads of Time, czyli takie rozdroże czasu z epoki białego albumu. Teraz będzie rok 73, wytwórnia Vertigo. No, to dobra wytwórnia i bardzo wszechstronna, jeśli chodzi o repertuar, o katalog. Grupa, która się zainstalowała, nazywa się Beggar's Opera, ale to nie jest ta Beggar's Opera z pierwszymi swoimi 3 absolutnie najlepszymi albumami, chociaż zespół się zgadza, nazwa się zgadza, ale tu praktycznie byli już inni ludzie, bo te pierwsze 3 płyty, o których wspomniałem, tam przy mikrofonie Martin Griffiths, ja nie mówię, że tylko i wyłącznie jego udziałem była cała muzyka, bo cały zespół na to się złożył, ale przypisuję to wokaliście, bo on cudownie śpiewał i dobre skojarzenia, a potem już go nie było, więc płyta, która w tej chwili, Get Your Duck Off Me, to już jest inny czas, inne granie, inne śpiewanie. Strona B tego albumu otwierała się takim instrumentalnym z fortepianem, pianinem, gitarą, perkusją, mugiem, klawesynem, melotronem, utworem Classical Guest. To zresztą nie był ich utwór, bo z repertuaru Masona Williamsa, ale dużo, dużo by gadać. Posłuchajmy.

Working Man, taka oda do ciężko pracującego robotnika. Wcześniej mieliśmy zapowiadane Classical Guest, a więc dwa utwory o łącznym czasie 9 minut z płyty Get Your Duck Off Me, grupa Beggar's Opera. Ja bym chciał, abyśmy jeszcze jednego numeru z tego kompaktu posłuchali, bo on oprócz materiału podstawowego zawiera także dograny materiał z jednego singla. Ten singiel nazywa się Two Timing Woman i tak samo ukazał się w 73 również dla Vertigo i szczególnie dobra jest strona B.

Fire, damo piekielnego ognia, wiesz, że pragnę wszystkiego, co w tobie, więc chodź i zatańcz ze mną. Beggar's Opera, czyli właściwie opera żebracza, pod warunkiem, gdyby w nazwie był apostrof w słowie beggars, ale go nie ma, więc trochę to powinno się tłumaczyć inaczej, ale dla mnie na zawsze będzie to opera żebracza. Płyta z 73 za nami, Get Your Duck of Me, a teraz jeszcze jeden dosłownie kawałek z następnego albumu. Płyta nazywa się Sagittary, została wydana w 74 i w zasadzie jest dosyć słaba. Nie ma tutaj niczego, co mogłoby przyciągnąć do tej momentami świetnej szkockiej formacji, ale podkreślam, mówimy o pierwszych trzech płytach, z których właściwie każda się czymś różni i słychać przyjemną ewolucję tej formacji, natomiast potem gdzieś ten zespół się troszkę zagubił. Teraz taki utwór chyba troszkę o mnie, sądząc po tytule I'm the Music Man, czyli właściwie jestem facetem od muzyki.

I'm the Music Man i grupa Beggars Opera, płyta Sagittarius 74. Czy pamiętacie państwo tego pana?

Sitting by the Fire, czyli takie siedząc przy kominku, to od razu z automatu wyzwala się w człowieku taki, no, strzelający chrust w temacie, proszę państwa. Gordon Haskell, dawno go nie było w Nawiedzonym. Dzisiaj płyta It Is and It Isn't. Bardzo skomplikowanie mi się to czyta. W sumie bardzo proste wyrażenie na swój sposób. 71 rok, pierwszy... Nie, to jest drugi solowy album, bo ten pierwszy to był ten wódce właściciela piosenki How Wonderful You Are, a pierwszy po krótkiej przygodzie z King Crimson, bo ta przygoda była rzeczywiście krótka. Ciupinka na In the Wake of Poseidon w utworze Cadence and Cascade. No ale niemal na całym Lizard. Chociaż tak naprawdę to wszystko obejmowało 1970 rok. Więc zakończyło się, myślę, za dużo dla tego przyjemnie śpiewającego wokalisty, którego wcale nie trzeba postrzegać tylko za sprawą How Wonderful You Are. W czasach winogradzkiego Radia Fan, już od ponad ćwierć wieku nieistniejącego, często emitowałem w nim wydany w połowie lat 90. Butterfly in China. To była taka moja płyta faworyt. No ona właściwie nie występowała na żadnych listach przebojów ani sprzedaży. Taka cudowna artystycznie nisza, można by rzec. Ale wracając do Sitting by the Fire, chodzi tutaj o to, że we wszystkich grach, w których stawiamy figury, rządzą tylko królowie, biskupi, zamki i rycerze. Tutaj ważni, lecz na sądzie ostatecznym, będą zwykłymi pionkami. I o tym nas uświadamia Gordon Haskell. Jeszcze przez chwilę z nim pobądźmy.

Słowa są dla głupców, którzy chcą przed wszystkimi błyszczeć. A u mnie nie musi być na języku, albowiem wszystko zobaczysz w moich oczach. Upside Down. Kolejna świetna nuta Gordona Haskella z płyty It Is and It Isn't. W 71 tak się właśnie działo. Zmieniamy płytę, ale w nastroju karmazynowym proponuję jeszcze pozostać.

Można byłoby rzec, że to jakieś któreś z wcieleń King Crimson, ale oczywiście to powszechnie nam znana formacja Anecdoten. Za nami dwa utwory z płyty Gravity, płyty już blisko ćwierćwiecznej. Mówię blisko, bo to 2003 rok. Najpierw było Monolith, a przed chwilą Ricochet. Przed nami tylko niebo, bo miłość tak trudno znaleźć. Widziałem, jak się pojawiła, ale widziałem też, jak odchodziła gdzieś w dal i w dal. Oto pierwsze dwa nagrania z czwartego longplaya zespołu, który no, jest niekiedy wręcz zahipnotyzowany takimi wczesnymi dokonaniami King Crimson. Łyczka muszę wziąć, bo się zatkałem coś i nie chcę odpuścić. Próbuję, ale nie. To cały czas gdzieś tam atakuje. Dzisiaj Państwu nie mówiłem, co piję. Tak się jakoś zagubiłem na początku. To jest pita, haja, litchi i mięta. Gazowane, słodkie. No niestety z cukrem. Mnie nie wolno. Ale wersji bez cukru jeszcze chyba tutaj nie dokonali. Więc taki mały, nieduży, półlitrowy tylko. Mam nadzieję, że to przejdzie jakoś tak niezauważenie i nie odbije się specjalnie na moim zdrowiu, o które, jak zauważyliście, dosyć średnio dbam i ostatnio daje mi we znaki. Anegdoten w Polsce na trzech koncertach. Będzie Warszawa i Piekary Śląskie, ale to nas nie obchodzi, bo nas obchodzi czwartek, 18 lutego przyszłego roku. Klub Szum, to jest dawny dom kolejarza. I tam właśnie wystąpią Anegdoten, którzy mam nadzieję, że tak zabrzmią King Crimsonowo. Nie oni jedyni, bo jako zespół wspierający The Black Noodle Project, to też nam znana formacja, może nie jakoś specjalnie rozpowszechniana przez nawiedzone studio, ale wydaje mi się, że bardzo dawno temu nastawiałem coś, jak któraś z płyt była nowa, chociaż już licho pamiętam, która i licho pamiętam, jaki utwór, ale na pewno The Black Noodle Project było, z tym, że mogło to być jeszcze zanim ja zacząłem spisywać te audycje na blogu, więc może też nie pozostał żaden ślad. Skoro mamy w kompakcie płytę Gravity, to chciałbym takiego instrumentala jeszcze, byśmy sobie wspólnie posłuchali. On nie do końca jest instrumentalem, bo tu mamy też wokalizy, ale to jest też ładne 5 minut z sekundami. Nazywa się Seljak.

Ponownie grupa Anekdoten z płyty Gravity. Dzisiaj łącznie z tego albumu trzy utwory w ramach zapowiedzi poznańskiego koncertu, który odbędzie się 18 lutego przyszłego roku w klubie Szum w dawnym domu kolejarza. Bilety, z tego co wiem, już są, można szukać. Podobnie zresztą jak na kilka innych koncertów, o których będę wspominać też jeszcze być może nawet dzisiaj, jak zdążę, a jeśli nie, to w przyszłym tygodniu. Natomiast teraz w odtwarzaczu For Your Pleasure, grupa Roxy Music, bo właśnie na rynek trafiła deluksowa edycja tego albumu, trzy kompakty plus DVD, albo jeśli ktoś woli, to na Blu-rayu w Dolby Atmos, w takim właśnie miksie, ale też 5.1 stereo. No w ogóle nośnik Blu-ray robi się ostatnio dość popularny wobec klasycznych albumów. Tego się ukazuje naprawdę coraz więcej. Trudno nad tym zapanować, więc ja nie o wszystkich płytach będę w stanie wspominać w swoich programach. Dlatego śledźcie, proszę Państwa, również mego bloga, jak i po prostu w ogóle internet, gdzie tego typu informacje są podawane. Bardzo to jest takie rozmnożone już dzisiaj czyste szaleństwo. A samo For Your Pleasure, wspaniały album, drugi w dorobku Roxy. No, niektórzy uważają, że to jest w ogóle jeden z dwóch najlepszych. Ja tego absolutnie nie będę podważać, bo nawet mój idol radiowy Tomasz Nosferatu Beksiński też uwielbiał For Your Pleasure i pamiętam, że jak robił kiedyś zestawienie ulubionych albumów lat 70., to ta płyta była w jego dyszce podstawowych, o ile teraz jakiś faktów nie mieszam. W każdym razie przyniosłem na dzisiaj ten album, abyśmy sobie posłuchali jakiegoś fragmentu. Tu oczywiście wszystkie numery są świetne, więc wybór nie mówię, że pada na zasadzie jakiegoś przypadku, ale na dzisiaj mam apetyt na to.

Bardzo dziwna sytuacja się wydarzyła. Nie wiem, o co chodzi. Ja myślę, że tutaj chyba trochę zaczyna się burzyć po tylu godzinach pracy odtwarzacz. Długi czas nie było z nim problemu i mam nadzieję, że nadal nie będzie, ale ta płyta mu coś nie pasuje. Spojrzę na nią, czy coś jest, no jest gładziutka. No tutaj ani jedna łyżwa po niej nie przejechała, nie ma ani jednej rysy. Spróbuję w tej kieszeni, która mi się wydawała do niedawna pewniejsza, bo ten już mi nawalił, jeśli nie w zeszłym tygodniu, to jeszcze w tydzień wcześniej, więc on ma jakieś kaprysy, jakieś chimery, no to spróbujemy na tym, państwo słyszycie, ja to wszystko słyszę, każde pstryknięcie w klawisz, no niestety nie da się tego wyciszyć, ciach, ciach, wszystkie funkcje, żeby dobrze zagrało, spróbujmy.

No ale genialne granie. Ach, mi brakowało takiej muzyki w Nawiedzonym. Grupa Roxy Music to druga płyta w dyskografii For Your Pleasure, wydana w 73, czyli w tym roczniku, w którym ciemna strona Floydów. To tak, aby zobrazować trochę, w jakich czasach jesteśmy. Na początku Strictly Confidential, które to w pierwszych słowach niesie się: zanim umrę, napiszę ten list. A przed chwilą Editions of You, piosenka z zacumowaną tęsknotą do kogoś, kogo już nie ma. No i saksofon, syntezator, taki z modyfikacjami uciążliwych dźwięków, to robi naprawdę niesamowite wrażenie. Mówią, że miłość to hazard, trudno wygrać, a łatwo przegrać. Tak było w tych dwóch kompozycjach jeszcze z pierwszej części tej płyty i chciałbym, abyśmy na moment odsłonili część drugą. In every dream home.

An Every Dream Home a Heartache, w tym jakże serio brzmiącym utworze Brian Ferry śpiewał o, właściwie śpiewał tu do nadmuchiwanej Lali, której zadaniem być kochanką oraz ozdobą przydomowego basenu. 5,5 minuty, kolejny wyciąg z płyty For Your Pleasure. Tak się ta płyta przedstawia, z okładką Amandy Lear. Jeszcze nie była wtedy taką gwiazdą, była modelką, ale już wiadomo było, że jest też piosenkarką i wystrzeliła ze sławą dosłownie chwilę później. A przy okazji też miała się ku Ferremu, więc to się oczywiście jak najbardziej zgadzało. Nowa edycja, ta bogata, absolutnie dla maniaków, sporo dodatków. Wypisałem zresztą, co na tej płycie będzie na moim blogu, tu już nie będę się z tym powtarzać, by trochę zaoszczędzić czasu. Jeśli wpiszecie państwo do wyszukiwarki For Your Pleasure, to tam wyskoczy właśnie mój z zakończonego tygodnia tekst w temacie reedycji tego albumu. Proszę sobie poczytać. A ja bym chciał teraz, abyśmy posłuchali sobie jednego utworu z drugiej płyty grupy Winter Garden. Ta płyta nazywa się The Land of Milk and Honey. Została wydana w 1980, pomimo tego, że czuć w niej cały czas jeszcze te lata 70. My już trochę ten zespół znamy, bo z pierwszej płyty przedstawiłem kilka kompozycji. Natomiast nie mieliśmy jeszcze łabędziego śpiewu, czyli na utwór nazywa się Swan Song. Potrwa 10 minut z sekundami, kawał dobrej muzyki, Winter Garden.

było nawiedzone studio, za którego wysłuchanie pięknie Państwu dziękuję. A to dlaczego? Wiem dlaczego. To jest taka pobudka na tę godzinę. Grupa Winter Garden za nami w każdym razie. Niech nam dobrze muzyka służy, zdrowie, apetyty, również apetyt na pogodę. To wszystko wliczamy, nie tylko kulinarnie. Pięknie Państwu dziękuję, mówiąc do usłyszenia. Grupa RPWL, która to przyjedzie do nas też na koncerty, ale tu już nie ma czasu o tym mówić, to przy innej okazji. Do usłyszenia.

0: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
1: Nocnik na 98.6.